Starych map, to się płyta.

ma współlokatorkę, we dwie zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne.

wstaje. Budzi się wcześnie, budzik dzwoni o szóstej. Kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. To widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na

wirze marzeń wyruszmy stąd, spychając kamień przeszłości, zbudzimy kontakt.

Ponieważ tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec, ostatnie w historii.

wyszliśmy z lasu. Wyszliśmy o świcie, na drogę prowadzącą do miasta. Było nam ciepło, stopy grzał na nieostygły asfalt, a wiatr wznosił wieże z włosów. Maleńki oddział, szliśmy jedno blisko drugiego w stronę miejskich dekoracji. Miasto ostatnio bardzo urosło, z trudem mieści się w granicach. Wielki plan filmowy, który ma swoje gwiazdy, lecz zawsze czeka na nowe dostawy. Nie podpisuje umów, nie płaci honorariów, tylko sięga bezkarnie po coraz to młodsze ciała. Nikt tu już do siebie nie należy, nikt już nie może być pewien. Wchodzimy do miasta, maleńki oddział bez nazwy, któremu drżą ramiona, pęciny i serce. I już włączyli kamery i robią nam zdjęcia, puszczają muzykę zamiast powietrza. Zaczyna się i można przewidzieć, jak się skończy. Jesteśmy pod ochroną, to znaczy bezbronni. Polują na nas szpiedzy i obywatele. Jednego dnia nas filmują, drugiego zdzierają z nas ubrania, ściągają nam buty, a nasze głowy chcą wieszać na ścianach. Każdy, kto dotknął, uważa nas za swoją własność. Każdy, kto przelał krew, chciałby mieć pamiątkę. Uciekamy z miasta, uciekamy z planu. Możemy się uratować tylko skacząc. Dlatego skaczemy w powietrze, a wiatr wznosi wieże z naszych włosów. Uciekamy, maleńki oddział wyklętych i bezimiennych. Wyszliśmy z lasu, wyszliśmy o świcie, ale czas już wracać.

skeczur. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię.

0: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności, związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
1: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17:00.
3: Autopromocja.

Ilo tak daleko stąd, więc posłucham jakich w kuchni używa naczyń. To nic mnie świadczy, to nic nie znaczy. Bo to dziecko nawet z chorym akcentem może być zdrowe. A ten dziad kierowca rzuci jazdę furą i wskoczy na rower. Kelner da mi czarną kawę, tak zwyczajnie.

No, my tak do wszystkich was dzwonimy, do tych, którzy się dopiero co przebudzili, co oczy otworzyli. Tak to naprawdę my. Radio Afera 98,6, Afera Nek Sobotni.

0: Wysłuchaliśmy singla Hotel California od zespołu The Eagles. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Autopromocja.
4: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.
1: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
7: Czarna niedziela, godzina 15:00. Czarna muza.
8: Aferanek.
7: Czarna litera.
8: Aferanek.
7: Czarna sztuka. I czarna kultura.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: grały 1-4, tam jednak grały przez dłuższy czas dziesiątkę po czerwonej kartce dla Nadii Kryzyman. W tym meczu wczorajszym Polki zaczęły odważnie, no ale tylko przez pierwsze kilka minut potrafiły stworzyć zagrożenie. Później inicjatywę przejęły Francuzki i sporo do roboty miała Kinga Seweryn w bramce, no ale radziła sobie. Przed przerwą Polki mogły objąć prowadzenie, ale po faulu gol nie został uznany, no bo tam do główki wyskakiwała Olivia Woś. Konstans Picot wrzuciła sobie piłkę do bramki, no ale przez faul ten gol nie mógł być uznany. No i po przerwie, 47 minuta, Melvin Malar na 1-0, 0-2 w 62 minucie Sandy Baltimore. No i Francuzki prowadziły już w tym spotkaniu w tej drugiej połowie. No i później to już ostra walka, ale Francuzki ten mecz kontrolowały. Na pocieszenie w Gdańsku padł nowy rekord frekwencji podczas meczów żeńskiej reprezentacji, 11 713 widzów, widzek, osób właśnie zgromadzonych na trybunach. No i jeszcze jeden mecz we wtorek o 21:00 na zakończenie tej fazy eliminacji. Polki zagrają z Holenderkami. Szybko wspomnimy o miejscu w tabeli. No ostatnie, które nie gwarantuje rozstawienia w drugiej części baraży, natomiast dalej będą miały szansę na awans do mistrzostw.
1: Dobrze, że jakieś szanse jeszcze są. Polki miały też niewątpliwą szansę zmienić moją pamięć i to, z czym najbardziej kojarzy mi się miejscowość Dijon, z musztardy na zwycięstwo. No, wyszło jak wyszło, niestety. No i na koniec może jakiś sport taki motorowy znowu, Formuła 1.
0: Zaczęliśmy od motorowego, zakończymy na motorowym.
1: Piękna klamra.
0: Tutaj treningi, natomiast jednakowe podium, powiedzmy, w tych dwóch treningach, no bo oba miejsca zajęła drużyna Ferrari, ale najpierw wygrał w pierwszym Charles Leclerc, a potem Lewis Hamilton. Tak się odmieniło. Trzecie miejsce dwa razy zajął Max Verstappen. No i to świadczy o tym, że może Mercedes w Monaco w tych głównych wyścigach nie wygra tych wyścigów, no bo Mercedes do tej pory wszystkie Grand Prix wygrywał, natomiast teraz Ferrari przełamało w treningach tylko tą taką dominację i zobaczymy, co się wydarzy. Tak, wspomnimy jeszcze o dwóch rzeczach. Problemy dotknęły Lando Norrisa, no bo on w pewnym momencie treningu tego drugiego zgasł mu bolid, no i został wezwany raz z przedstawicielem McLarena do sędziów. No i według przepisów wszystkie samochody muszą być wyposażone w środek umożliwiający rozłączenie sprzęgła, przez co najmniej 15 minut w przypadku zatrzymania samochodu z zablokowanym silnikiem. No i to świadczy o tym, że sędziowie mają podejrzenia, że bolid Norrisa nie zadziałał w nim ten system rozłączania sprzęgła jak należy lub został źle zaprojektowany i zobaczymy, jakie będą konsekwencje. Kwalifikacja już dziś o godzinie 16.
1: Dziękujemy Mikołaju za przytoczenie nam wszystkich ciekawych informacji ze świata sportu. Ja od siebie powiem, że kibicujcie Maji dzisiaj Chwalińskiej.

0: I my też wam wierni pozostaniemy do godziny 11. Będziemy tutaj was starać się przynajmniej zabawiać w składzie niezmienionym. Mateusz Szlas za konsoletą, Patryk Wojciech także za konsoletą tutaj się przyucza do pięknego fachu. A przed mikrofonami
1: Tymoteusz Powęzowski.
0: I Maksymilian Wawrzyniak. Nie wiem, czemu mam odruch ostatnio nazywać cię Mikołajem, ale...
1: Tak, jestem podobny. A do którego? Do Piekarzewicza może? A może Plucińskiego?
0: Wiesz co, jesteś wypadkową obu.
1: Okay.
0: Ale może to kwestia tego po prostu, że jest tak dużo Mikołajów w naszym pięknym radiu.
1: I wszyscy są blondynami.
0: W sumie tak. Gdzieś bardziej w okolicach blondyna niż bruneta, faktycznie. Nie zauważyłem tego... A nie, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, jest Mikołaj Brunet.
1: Faktycznie.
0: Mikołaj Pokorzyński, jak najbardziej. Właśnie. Kłaniamy się nisko.
1: Pozdrawiamy i przepraszam, że zapomniałem.
0: Ciemne wąsy, ciemne włosy, więc tutaj się wszystko zgadza. Twoja teoria legła właśnie w gruzach. Przypominamy, 6 czerwca, Paulina Norbert, Dominika, Sydonia, Artemiusz, to takie wybrane teraz już tylko imiona.
1: Niestety nie ma tu Mikołaja.
0: No niestety nie ma Mikołaja, ale jest Wawrzyniec, który jak wspominałeś, może być ci bliski.
1: Wawrzyniak, Wawrzyniec. Prawie tak. To samo.
0: Dzień Slayera i dzień Jojo.
1: No ja taką ciekawostkę zapodam wam o tym dniu Slayera, że to święto zostało uchwalone przez fanów tego zespołu i zostało to ten dzień został ustalony na 6.06.2006 o godzinie 6.06.06.
0: No, a mamy teraz który rok?
1: 2026.
0: No właśnie, to już 20 lat tego prześmiewczego, strasznego wręcz.

0: jest wyraźnie napisane, co wolno, czego nie wolno. Jeżeli każdy będzie się stosował do tych zasad i je przestrzegał, no to na pewno wypoczynek będzie udany.
1: Wszystko, co mądre, zostało już powiedziane, a ja powiem wam tylko, że miłego korzystania z pięknej pogody w dniu dzisiejszym.

0: pytania, bo trudno mi z angielskiego tak się od razu dowiedzieć, ale na przykład Punjab, północny Cypr, województwo niceńskie chciałem powiedzieć, ale hrabstwo Nicea, hrabstwo Nicea, Abchazja, Kurdystan, Grenlandia na przykład z takich bardziej znanych miejsc, Quebec czy Zanzibar, albo, i tu już jest naprawdę ciekawa rzecz, United Koreans of Japan.
1: Tylko dlatego pozwoliłem dokończyć ci tą wypowiedź, bo faktycznie ciekawy plot twist na koniec.
0: No, ja wiem. Ja ciekawe rzeczy znajduję generalnie. A jeśli chodzi o siatkówkę, to Tajlandia wygrywa już drugi set. Belgijki jedynie jeden, więc jest 2-1 w setach dla Tajek. Bardzo, bardzo dobrze sobie radzą generalnie. Bardzo ciekawy
1: każdy
0: mecz.
1: Sobotni poranek wygląda w taki sposób, że wspominamy tutaj cały czas o sporcie?
0: Tak, tak.
1: Wow.
0: Generalnie tak, bo zobacz, jakie ciekawe rzeczy się dzieją. Grają w Australii, grają w siatkówkę, Tajki. No, to nie jest coś,
1: nie, no, co mnie na bardziej, mnie na pewno najbardziej ciekawi te mistrzostwa świata drużyn niezrzeszonych.
0: To za chwilkę ci wszystko wyjaśnię, wszystko powiem. Nie, naprawdę jest to ciekawe wydarzenie dla drużyn niezrzeszonych. Polecam sprawdzić, jeśli ktoś jest bardziej tym zainteresowany. My już powoli zbliżamy się do końca, ale ten koniec nie następuje jeszcze teraz. Jeszcze teraz muzyka.

0: o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
1: Cześć, dzień dobry. Zaczynamy pierwszą lipcową audycję do czytania. I chociaż jest już lipiec, to temat mógłby się wydawać trochę bardziej czerwcowy, ale tak naprawdę jest to temat, o którym warto rozmawiać cały rok. Jest ze mną dzisiaj wyjątkowa gościnni, Anna Artwich. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Z Ułamowskiego Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej. Za konsoletą realizuje nas dzisiaj tradycyjnie Mateusz Korzeniewski, a my dzisiaj mamy wyjątkowy temat literatury queerowej. Spotykamy się z Anią, ponieważ jest ona w trakcie pisania doktoratu o tym właśnie temacie, o tym tytule. No i będziemy miały dużo pytań. Mam wrażenie, że bardzo dużo się ostatnio, i nie tylko, przez ostatnich kilka lat dzieje, zarówno w Polsce, jak i na świecie, wokół na rynku książki, wokół właśnie literatury queerowej. Więc my bardzo długo na tę audycję czekałyśmy, bardzo nas ten temat od jakiegoś czasu nurtował i też się przewija podczas naszych cotygodniowych audycji, więc niezmiernie nam miło gościć w końcu specjalistkę. Także zostańcie z nami, do usłyszenia już za chwilkę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
1: I jesteśmy z wami z powrotem. Przed nami wiele pytań, ale po pierwsze, bardzo mnie zaobserwował temat, Aniu, twojego doktoratu, więc gdybyś zechciała troszkę tej tajemnicy skrywanej w tych, podejrzewam, no, opasłych tomiszczach, które czytasz w ramach researchu, przed nami odkryć, zdradzić i opowiedzieć, czym się zajmujesz, dlaczego w ogóle taki wybór, no i co jest może dla ciebie w tej pracy obecnie najważniejsze.
2: Jasne, dziękuję za to pytanie. Ja też chciałam na początku powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaproszenie i to jest zawsze przyjemność porozmawiać o literaturze queerowej dla mnie, więc bardzo się cieszę na tę rozmowę. Jasne, pierwotnie mój doktorat miał dotyczyć, ja zajmuję się też literaturą współczesną, polską literaturą współczesną, i miał dotyczyć sposobów opisywania kobiet nieheteronormatywnych w polskiej literaturze współczesnej, czyli tak sobie dałam taką granicę wydanej po 89 roku. No ale w trakcie pracy i zbierania materiałów ja

0: doświadczyłam, że ta literatura współczesna bardzo, bardzo często czerpie z literatury dawnej. Z tej literatury, którą nawet do dzisiaj pokutuje takie przeświadczenie, że tej literatury starszej, która opisywałaby kobiety nieheteronormatywne, nie ma. Ona oczywiście jest i zauważyłam, jak często, jak wiele poetki, prozatorki współczesne czerpią, też oczywiście dramatopisarki, czerpią z literatury dawnej, jak często te motywy się powtarzają. Dlatego chciałabym w swoim doktoracie, trochę go przeformatowałam, chciałabym zbudować jakąś taką oczywiście punktową siłą rzeczy, bo niestety doktorat nie mam tyle miejsca w swojej rozprawie, żeby móc zbudować to w sposób wyczerpujący. To byłoby bardzo trudne zadanie, być może na przyszłość bądź, lub też dla kogoś innego do uzupełnienia. Ja bym chciała tak punktowo zbudować historię pisania o kobietach nieheteronormatywnej w literaturze polskiej, zaczynając od oczywiście od takiej, jeśli nie najważniejszej, to jednej z najważniejszych postaci właśnie dla queerowego pisania o kobietach, czyli od Narcyzy Żmichowskiej, więc od połowy XIX wieku. Bo to jest taka fundatorka, można trochę powiedzieć, w literaturze polskiej, do której właśnie współczesne pisarki bardzo często się odwołują. Więc to jest mój cel, żeby tak przejść przez różne okresy, które są od siebie naprawdę drastycznie różne, jeśli chodzi o obrazowanie i o częstotliwość w ogóle występowania. Bo też musimy pamiętać, że w tym XIX wieku jest oczywiście Żmichowska, która jest niesamowita. I też wiem, że powstają świetne biografie Narcyzy Żmichowskiej już teraz, już są bliskie wydania, więc jestem bardzo podekscytowana, żeby to też sobie przeczytać. No ale Żmichowska była wyjątkowa. I w swojej, na przykład w swojej powieści Poganka czy też Biała Róża, te wątki o nieheteronormatywności kobiet są bardzo, bardzo wyraźne. I o tym mówią nie tylko współcześni badacze i badaczki queeru, ale już Boy Żeleński w latach 30. w plotce o Pogance mówił, pisał o tym, że w Pogance Narcyzy Żmichowskiej nie chodzi o relacje Aspazji i Benjamina jako kobiety i mężczyzny, tylko pod Benjaminem kryje się jednak kobieta i to jest relacja dwóch kobiet, które też już tak idąc tym biograficznym kluczem możemy podpasować jako Benjamin, jako Narcyza Żmichowska, a Aspazja jako Paulina Zbyszewska. Bo wiemy też, że obie panie łączyła bardzo, bardzo burzliwa relacja, która burzliwa, bliska, ale skończyła się dość tragicznie dla, być może nie tragicznie, ale Narcyza Żmichowska bardzo, bardzo przeżyła ich rozstanie. I też stąd ta demoniczna Aspazja w Pogance wiele wskazuje na to, że Narcyza Żmichowska sportretowała w ten sposób Paulinę Zbyszewską, o czym także pisali w listach znajomi Narcyzy Żmichowskiej, że ta Paulina Zbyszewska tam się pojawia jako ta Aspazja. Więc mamy wiele sygnałów wskazujących na to, że jest, kryje się coś jest więcej, że jest coś do odkrycia u Żmichowskiej. Potem mówiąc bardzo, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, ale przechodzimy do dwudziestolecia międzywojennego, które cechowało się takim swoistym w ogóle rozkwitem, niesamowitym pisania o nieheteronormatywności zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bo też musimy pamiętać taką, coś, co może nie jest do końca oczywiste współcześnie dla nas, ale w roku 1932 został opublikowany w Polsce tak zwany kodeks Makarewicza, kodeks karny, który był jednym z najbardziej nowoczesnych kodeksów karnych w Europie. I on był chyba, jeśli się nie mylę, drugim kodeksem w Europie lub też był w czołówce, jeśli chodzi o depenalizację związków jednopłciowych. Więc w latach 30. w Polsce związki jednopłciowe, jeśli nie było tam, nie był taki dopis, jeśli nie było korzyści majątkowej, nie były penalizowane. Podczas gdy w wielu innych krajach europejskich, między innymi właśnie w Niemczech, one były penalizowane i potem ten paragraf 175 w Niemczech który utrzymał się, nie został zniesiony, czyli ten paragraf, który kryminalizował związki jednopłciowe, był wykorzystywany w czasach nazistowskich do osadzania osób homoseksualnych w obozach. Więc to jest bardzo skomplikowana historia, ale jeśli popatrzymy sobie właśnie na ten polski kontekst, to polski kontekst paradoksalnie jest bardzo, bardzo w okresie dwudziestolecia jest niesamowicie bogaty, jest inny, różni się od tych literatur europejskich. Oczywiście mamy pewne zawoalowania. To nie jest tak, że zawsze to jest opisywane w sposób otwarty, chociaż mamy na przykład takie powieści jak ostatnio odkryta kilka lat temu przez Paulinę Pająk powieść Anetka Marii Modrakowskiej, w której w bardzo otwarty sposób Modrakowska opisuje miłość Anetki do jej koleżanki z klasy i potem już dorosłej Anetki do tej samej kobiety. Anetka nawet na koniec, Anetka kończy niestety tragicznie, ale na koniec Anetka ma taki wewnętrzny monolog, w którym mówi, dlaczego osoby tej samej płci są traktowane jak ktoś gorszy. My też chcemy mieć szczęście, my też chcemy być szczęśliwe i być razem, i żeby społeczeństwo nas nie piętnowało, co jest w ogóle niesamowite, jeśli pomyśli się o tym, że to książka wydana w 1933 roku. Więc różnie to bywało. Oczywiście trzeba też pamiętać o tych kontekstach społecznych. No i potem, jeśli idziemy do PRL-u, no to wszystko ucicha, to wszystko musi zostać, zejść do podziemia, jest schowane. Mamy jedynie w taki otwarty sposób piszącą o tym jedynie Annę Kowalską w dramacie Safona w latach 50. Mamy też Jerzego Kowalskiego, męża Anny Kowalskiej, który napisał dramat Babie Lato, w którym opisuje w bardzo ironiczny i kąśliwy sposób związek Anny Kowalskiej i Marii Dąbrowskiej. No ale wiele tych przykładów nie ma. No i potem mamy rozkwit w latach 90. W czasie transformacji ustrojowej mamy rozkwit czasopism, mamy rozkwit wydawnictw, które wydawały literaturę, w tamtym momencie można powiedzieć literaturę homoseksualną, bo ona była taką literaturą, która stabilizowała tożsamość i pokazywała, są geje, są lesbijki, jesteśmy normalni, jesteśmy przyjemni, żyjemy tak jak wy, tak samo i chcemy też szacunku. I to był bardzo ważny etap pokazywania i ważny etap emancypacyjny, ale teraz już znowu możemy zauważyć kolejną falę i od takich powiedzmy lat 10. XXI wieku zauważamy trochę odwrót od takiego stabilizowania się tej tożsamości, od takiego pokazywania dopasowujemy się do normy, jesteśmy w normie, do takiego pokazywania, że odmienność jest i odmienność jest dobra, nienormatywność jest w porządku. Nie muszę dopasowywać się do normy heteroseksualnej, żeby być akceptowanym w społeczeństwie. Nie o to tutaj chodzi. I też z drugiej strony bardzo wyraźne jest to tematyzowanie przemocy wobec grup marginalizowanych w społeczeństwie, więc to jest taka krótki, powiedzmy, przegląd tego, co chciałabym tak punktowo, na podstawie punktowych właśnie tekstów literackich pokazać te przemiany.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo wydaje się ciekawy, rozmaity wachlarz. Wspominasz o kilku książkach, więc na pewno będę się chciała o nie zapytać. Anetka Poganka, będę się chciała ciebie zapytać, co było taką może pierwszą albo jedną z najważniejszych lektur, które właśnie tak jakoś, nie wiem, coś wniosły do twojego postrzegania tej literatury i coś może w niej zmieniły albo były właśnie takim zapalnikiem. Ale zanim, to nasze grono dzisiaj damskie, jeżeli chodzi o tę stronę mikrofonu, się poszerzyło. Witamy cię, Mario.
2: Cześć. Ja chciałam, to co mi się nasunęło, bo mówisz o tym, że właśnie skupiasz się na queerowych kobietach w polskiej literaturze i zastanawia mnie, czy czujesz jakąś taką istotną różnicę w tym, jak przedstawiane są nieheteronormatywne kobiety i mężczyźni na przestrzeni tej literatury. Czy jest jakiś taki element, no nie wiem, mizoginii być może w tym wszystkim, że jednak homoseksualni mężczyźni dyskryminowani, nie ulega wątpliwości, ale że jednak trochę lepszą mają tą reprezentację od kobiet, że jakoś prościej im się jest przebić.
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście tak jest, że tak jak wspomniałam, że nawet do dziś czasami pojawiają się takie poglądy, takie wypowiedzi dotyczące tego, że tej literatury trudno jest rozmawiać o literaturze queerowej kobiet, bo jej po prostu nie ma. Wydaje mi się to bardzo takie stwierdzenie trochę leniwe, bo ona rzeczywiście jest, jest to udowodnione przez wiele osób badających literaturę queerową, że ona była tworzona. Ona jedynie trzeba brać pod uwagę to, że ona była dużo bardziej po pierwsze ukryta, bo też kobiety nie miały takiej możliwości reprezentowania samych siebie w salonach literackich czy w wydawnictwach, więc to trzeba zawsze wziąć pod uwagę. Ona też, oczywiście tutaj mówię o tym starszym okresie literatury nowoczesnej, czyli bardzo często obrazowanie kobiet nieheteronormatywnych w literaturze było dokonywane przez mężczyzn i było przedstawione w sposób nieprawidłowy, bo opierało się na wyobrażeniach męskich dotyczących kobiet nieheteronormatywnych. I tak jak na przykład Baudelaire opisywał w Kwiatach zła, opisywał lesbijki jako jakieś takie demoniczne postaci. I bardzo często to się powtarzało. Więc te takie nieprawidłowe wyobrażenia na temat kobiet nieheteronormatywnych pokutowały bardzo, bardzo długo. Z jednej strony, a z drugiej strony te rzeczywista reprezentacja w literaturze była bardzo często spychana na margines, przemilczana. No, choćby świetnym przykładem tego jest postać, przepraszam, powieść Anetka, która była kompletnie zapomniana. A mamy dowody i co świetnie zbadała właśnie Paulina Pająk w swoim artykule, mamy dowody tego, że Anetka w swoim czasie, kiedy była wydana, wyśledziła to w archiwach, że miała mieć wznowienie, co świadczy o tym, że cały nakład został wyprzedany. A więc Anetka też była publikowana w dużym wydawnictwie. Więc Anetka była powieścią rzeczywiście czytaną. Dlatego zastanawia fakt, że przez wiele, wiele lat kompletnie nikt o niej nie pamiętał. Mamy kilka tam recenzji, kilka wzmianek w prasie literackiej tamtego okresu, ale ona nie przetrwała jakoś w świadomości czytelniczej. Więc to pokazuje, że warto jest szukać, warto jest odkrywać. Oczywiście jest zawsze jakaś granica, nie? Jeśli tego nie ma, to nie ma. To jest oczywiste, ale warto jest szukać i grzebać w tych starych tekstach, bo zawsze możemy odkryć bardzo ciekawe rzeczy. Teraz też także zaczęło się rozmawiać o Naukowskiej, o tym, jak Naukowska pisała, szczególnie w tym wczesnym okresie swojej twórczości o kobietach i że jest tam bardzo wyraźne sygnały takiego opuszczania oka do czytelnika i czytelniczki i pokazywania, że być może tutaj ta dziewczyna nie do końca jest zainteresowana mężczyznami, tylko raczej dużo, dużo częściej patrzy na kobiety i wysyła im buziaki. Więc to jest coś, z czym osoby badające literaturę queerową, przedstawiającą kobiety, muszą się zdecydowanie zmagać, ale myślę, że dużo już pracy jest obecnie robione właśnie, żeby trochę bardziej to odkryć, uwypuklić udział także kobiet nieheteronormatywnych w literaturze queerowej.
1: To wrócę do tego pytania właśnie typowo o lektury, o teksty. Co było dla ciebie jakimś może punktem wyjścia albo jakimś takim początkiem?
0: Ja często wspominam o tej Anetce, ale ona już pojawiła się troszeczkę później. Ona była takim wspaniałym udowodnieniem dla mnie, że że warto jest grzebać i szukać, bo można znaleźć coś naprawdę niesamowitego, czego się nikt nie spodziewał, że coś takiego w literaturze polskiej zostało wydane w tak otwarty sposób opisujące relacje kobiet, dwóch kobiet, romantyczną. Ale dla mnie jednak trochę wcześniej przeczytana książka byłaby ważniejsza i byłaby to absolutna amnezja Izabeli Filipiak-Morskiej, bo to jest taka książka, którą czytałam na studiach i ona mi to był dla mnie szok, jak ją przeczytałam, że można w taki sposób opisać, uwypuklić te struktury przemocy, które organizują życie kobiet. I kobiet heteronormatywnych, i nieheteronormatywnych. Ja zawsze się interesowałam na studiach krytyką feministyczną, ale myślę, że to ta książka mi pokazała, że warto jest badać taką literaturę i ona jest, co jest oczywiście smutne, ona jest niesamowicie moim zdaniem aktualna również dziś. Ona została napisana w 95, wydana w 95 roku, ale to jest książka wciąż aktualna, która pokazuje, to jest książka, która pokazuje, z czym młoda, dorastająca dziewczyna musi się zmagać. Jakie, oczywiście to jest wszystko uwypuklone, to jest wszystko wyolbrzymione, ale właśnie po to, żeby pokazać, jak te siły wpływają na kształtowanie się młodej dziewczyny, jak ona internalizuje te normy, które są jej narzucane. I też nie tylko ta książka, ale także to, o czym rozmawialiśmy na zajęciach, czyli ta reakcja krytyczna na tę książkę. To było dla mnie, to było drugim szokiem, bo nie wyobrażałam sobie, że rozmowa krytyczna po tej książce skupiała się nie na tym, o czym pisała Filipiak, w jaki sposób pisała Filipiak, bo ona jest tam naprawdę momentami, moim zdaniem, wirtuozerska, jeśli chodzi o żonglowanie różnymi gatunkami, formami. Tam się pojawia i dramat grecki, przerobiony oczywiście, i części takie pamiętnikowe, jakby Gombrowicz trochę tam miał też swój udział. Ale raczej rozmowa skupiła się na tym, czy jest to, czy robi to dobrze książce, że porusza tematy dotyczące kobiet, czy źle to robi. I duża część krytyków mówiła, że źle to robi, że przez to książka ma jakąś swoją agendę i ma swoje jakieś, jakąś jest polityczna, jest przez to gorsza. I została ta książka zaliczona przez niektórych krytyków do literatury menstruacyjnej, co w ogóle było dla mnie jakimś takim określeniem szokującym i nie do przyjęcia. Więc też, jak też potem profesor Przemysław Czapliński, podsumowując tę dyskusję, stwierdził, że po tej dyskusji krytyka literacka straciła swoją niewinność i obnażone zostały te wszystkie takie męsko-centryczne mechanizmy w samej krytyce literackiej. Więc moim zdaniem ta książka jest nie dość, że ciekawa sama w sobie, to jeszcze wywołała niesamowity rezonans, który bardzo mnie fascynował, ciekawił przez te lata studiów, więc wskazałabym tę książkę jako taki początek mojego poważniejszego zainteresowania tą tematyką.

0: bo myślę, że możemy tak pokrótce jeszcze mini wprowadzenie zrobić. Czym w ogóle jest ta literatura queerowa? Czy szukając trochę odpowiedzi sobie wcześniej na to pytanie, to spotkałam się z tym, że to jest po prostu literatura, która jakoś porusza tematy czy płciowości, czy seksualności, czy jakichś trudności wokół tychże kwestii. Natomiast często spotykam się z tym, czy z takim trochę może wyobrażeniem, że literatura queerowa jest wtedy, kiedy autor, bo osoba, która napisała książkę, albo bohaterzy w tej książce właśnie się jakoś wpisują w przynależność do queeru, ale właściwie może przydałaby nam się jakaś bardziej ekspercka definicja. No.
1: Jasne, to wcale nie jest dziwne w żaden sposób, że ten queer nie jest takim pojęciem, które do końca zawsze wiemy, o co chodzi, bo to się wpisuje w samą istotę queeru. Bo tak, przepraszam, znowu zrobię trochę dygresję historyczną, bo to nam pomoże zrozumieć, czym queer tak naprawdę jest. W latach 70., 80., zarówno w badaniach literackich, jak i w aktywizmie, była dominacja innego ujęcia badania literatury, właśnie, która poruszała wątki nieheteronormatywności, czyli to były tak zwane wtedy studia gejowsko-lesbijskie. I te studia, one miały za zadanie, czy też celem tych studiów było pokazanie tożsamości gejowskiej, tożsamości lesbijskiej, zbadanie tej tożsamości. Mówimy tutaj o literaturze, więc trzymają się literatury, chociaż to oczywiście się rozprzestrzeniało na wszelkie aktywności. Zbadanie tej tożsamości i stworzenie pewnych definicji, pokazanie, czym jest bycie gejem, czym jest bycie lesbijką i zbadanie takiej esencjalnej tożsamości, esencji tożsamości, czym jest ta tożsamość. No i w latach 90., pod koniec lat 80., w latach 90. mamy taką reakcję na to. Bo jeśli pomyślimy sobie, to jest oczywiście bardzo użyteczne, jeśli chodzi o aktywizm, jeśli chodzi o walkę o prawa grup marginalizowanych. Ale jeśli chodzi o na przykład taki dyskurs akademicki, czy w ogóle to tak samo też i w aktywizmie może się zdarzyć, to takie szukanie esencji tożsamości może być wykluczające. Bo w ten sposób, jeśli mówimy, że bycie lesbijką to jest bycie taka, taka, taka, to jeśli ktoś jest taki, nie taki, jak powiedzieliśmy, jest troszeczkę inny, no to już lesbijką nie jest. I to samo w sobie ten gest wykluczania, który jest wpisany w tworzenie definicji, był problematyczny dla środowiska. Więc środowisko zareagowało w ten sposób, że wytworzyło te studia queerowe, które nie zajmują się teraz już w żaden sposób wytwarzaniem definicji czy esencji, a raczej skupiają się na tym, jak te struktury społeczne wpływają na osoby nienormatywne. I właśnie teraz już raczej, jeśli siedzimy w tym środowisku queerowym, queer studies, no to używamy raczej właśnie takich pojęć jak osoba nieheteronormatywna, ponieważ ona nie wpisuje się w normę obowiązującą w społeczeństwie. Norma jest, jak wskazują studia queerowe, norma jest heteroseksualna. To jest normalne w społeczeństwie. To jest powszechne i to jest akceptowane. Podczas gdy to odstępstwo od normy jest nieakceptowane. Czy odstępstwo, jeśli chodzi o seksualność, czy płciowość, czy różne inne aspekty, które wpływają na funkcjonowanie jednostki. Więc queer skupia się bardziej na tym, co się dzieje wokół jednostki, co wpływa na jednostkę, co tę jednostkę nienormatywną kształtuje. Więc dlatego też queer nie jest pojęciem łatwym do zdefiniowania, bo on sam się specjalnie wymyka tym definicjom. Chce być jak najbardziej otwartym pojęciem, jak najbardziej inkluzywnym. Jest tak zwanym pojęciem parasolowym, bo po swoje skrzydła włącza coraz więcej, żeby móc odpowiednio badać to, jak te mechanizmy przemocy wpływają na osoby nieheteronormatywne. Dlatego też czasami może jest to pojęcie trochę trudne do wytłumaczenia, ale jest takim gestem koniecznym, bo jest gestem włączającym, jest gestem rozszerzającym definicję i po prostu pozwalającym opisać wszelkie jednostki, które nie wpisują się swoim byciem, swoim funkcjonowaniem w normę hetero, w tę normę taką właśnie ufundowaną na heteroseksualności i na tej binarnej, czyli dwoistym układzie kobieta-mężczyzna, nic pomiędzy. Więc tym byłby queer.
0: A literatura queerowa wtedy?
1: A literatura queerowa, bo to jest dość trudne pytanie. To nie jest, to jest proste i trudne pytanie, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, literatura queerowa byłaby taką literaturą, która po prostu porusza wątki grup marginalizowanych, ale nie tylko tematycznie, czyli nie tylko swojej fabule, ale także doszukujemy się tego na przykład w strukturze tekstu, w sygnałach, które pojawiają się w tekście, w narracji, w sposobie opisu bohaterów. Widzimy, czy ten sposób opisu jest normatywny, czy trochę łamie te normy, które w społeczeństwie mamy, czy stara się w inny sposób przedstawić, czy mamy takie sygnały, jak na przykład tutaj odnoszę się do literatury dawnej, kiedyś na przykład takie sygnały nawiązywania do mitów, szczególnie w XIX wieku, na przykład nawiązywania do Safony. Jeśli mamy nawiązanie do Safony w tekście, no to nasza uwaga się wyostrza, bo to może być sygnał, od takie oczko puszczone przez autora, autorkę, osobę autorską, które mówi, kto wie, ten wie. Kto wie, ten się zorientuje, o co mi tutaj chodzi. Jak na przykład pisze, ktoś napisał, że w pokoju młodzieńca na półce stała uczta Platona, to wtedy badacz queerowy wie, że jest to sygnał może być to sygnał, oczywiście nie musi, ale może być to sygnał nieheteronormatywności bohatera, bo uczta Platona była takim kodem w XIX wieku.
2: Takie pytanie, czy jesteś przyjacielem Dorotki?
1: Tak. Był taki cały język zawoalowanego mówienia, ta osoba jest osobą nieheteronormatywną, więc to jest dla nas jako osób, które to badają, jest bardzo istotne, żeby zwracać na to uwagę. Więc to nie tylko, to nie musi być otwarte tematyzowanie, otwarte pisanie o kobietach, czy mężczyznach, czy osobach nieheteronormatywnych, ale także mogą być pewne sygnały w opisie, w sposobach opisu, w narracji, w tej warstwie takiej bardziej formalnej książki.
2: Mówisz o tej uważności i tym takim doszukiwaniu się tych wątków, też w swoim doktoracie poszukujesz tych wątków queerowych. No i czy nie spotykasz się z takim zarzutem gdzieś tam ze strony osób, że to jest takie szukanie dziury w całym, że jak coś nie jest wprost napisane, to znaczy, że po prostu nie ma tego wątku queerowego i że badacze, tam badaczki na siłę próbują nam wcisnąć ten queer.
1: Tak, oczywiście. To jest jeden z najczęściej formułowanych zarzutów wobec queer studies, wobec osób badających literaturę queerową, czy wątki queerowe w literaturze. Myślę, że moją odpowiedzią jest to, że jest to naturalny proces, tak jak w każdym innym nurcie, tylko niestety queer jest nacechowany bardzo silnie, tak społecznie i politycznie. To jest naturalny proces dla każdej interpretacji literatury. Interpretacja polega na tym, żeby książkę rozłożyć na czynniki pierwsze, obejrzeć wszystko z każdej strony, zastanowić się, co to może znaczyć. Jeśli badamy jakieś wątki sienkiewiczowskie w literaturze, no to nie spotykamy się z tym zarzutem, że przesadzasz i doszukujesz się tego w każdym możliwym nurcie i w każdej możliwej książce. Natomiast jeśli badamy wątki queerowe, no to już jest nienaturalnym, ale bardzo częstym zarzutem wobec osób badających. Więc jest to częsta sytuacja, ale tak dopowiadając, nie chodzi o to, bo często mam wrażenie, że to polega na niezrozumieniu do końca, czym queer studies są i co tak naprawdę osoby badające chcą zrobić. Nie chodzi o to, żeby tak anachronicznie powiedzieć, przyłożyć etykietkę geja czy lesbijki czy osoby transpłciowej współcześnie wytworzoną do literatury, na przykład tworzonej w XIX wieku, no bo każdy wie, to nie do końca działa, prawda? Inne były wzorce zachowań seksualnych i zachowań płciowych w XIX wieku, inne są teraz. Więc to z gruntu jest zadanie, jest sprawa, jeśli nie skazana na porażkę, no to bardzo trudna, żeby to współczesne wyobrażenie przełożyć na wiek XIX czy nawet XX. Chodzi jedynie o to, żeby zbadać, czy zachowania, po pierwsze, czy te zachowania płciowe, genderowe, seksualne bohaterów w wieku, na przykład już trzymajmy się tego wieku XIX, czy one są normatywne w ich własnych czasach, czy odbiegają od tej normy ich własnych czasów, jak i czy są normatywne w naszych czasach. I wtedy, jeśli zderzymy sobie te dwie perspektywy, one bardzo często są bardzo różne i pokazują nam nie tylko, że ta nienormatywność istniała w dawnych czasach i nawet w XIX wieku pewne zachowania opisywane w książkach nie są wcale normatywne i były uznawane za dziwaczne, a więc queer, bo tym to słowo w języku angielskim również znaczy, ale zarówno też pokazuje nam przemiany w naszym myśleniu o seksualności, o płciowości, o tożsamości psychoseksualnej, bo jeśli zobaczymy, że w wieku XIX to było, nie było traktowane jako skandaliczne, kiedy mieliśmy na przykład Narcyzę Żmichowską, która wymyśla taką ideę na przykład posiestrzenia, czyli obcowania tylko bycia siostrami i obcowania w żeńskim jedynie gronie i takiego bardzo najbliższych relacji emocjonalnych właśnie pomiędzy kobietami, nawiązywania takich relacji. W tamtych czasach nie było to czymś wyjątkowo szokującym, tak jak też Zbigniew Kaczkowski na przykład pisał o braciach ślubnych, czyli o mężczyznach, którzy dosłownie zawierali związki, no nie małżeńskie, ale takie związki bardzo silne, obiecywali sobie wierność i byli braćmi ślubnymi. I to jest, to w wieku XIX się działo. I nie było to w tamtym momencie, było na pewno nienormatywne, ale nie było piętnowane. Koniec XIX wieku cechuje taka bardzo duży rozwój badań seksuologicznych i ten rozwój badań seksuologicznych, chociaż miał na celu bardziej opisanie bardzo często tożsamości homoseksualnej, przyczynił się do tego, że po prostu ją spatologizowano. I powiedziano bardzo jasno, takie zachowanie jest patologiczne. I kiedy coś nazywamy i patologizujemy, to w tym momencie ludzie zaczynają to internalizować i sobie myśleć, oj, czy ja nie jestem, tak jak na przykład bohaterka książki Anieli Gruszeckiej, Przygoda w nieznanym kraju, ona sama sobie zadaje pytanie, czy ja nie jestem jakaś dziwna, czy ja nie jestem inna, czy moja miłość, moje uczucie do mojej przyjaciółki nie świadczy o tym, że jestem inna, że jestem już nacechowana negatywnie, ta zła w społeczeństwie. Więc mamy ten przewrót taki medyczny, patologiczny i od tego momentu mamy zupełnie inne tematyzowanie nieheteronormatywności w literaturze. Więc podsumowując moją wypowiedź, badanie literatury dawnej z perspektywy queer studies może nam pokazać te struktury organizowania w danym czasie seksualności, płciowości i pokazać, czy one w tamtym momencie były normatywne, czy wpisywały się w ogólnie obowiązującą normę i obecnie, jak mają się do naszego obecnego postrzegania. Więc myślę, że wciąż warto to robić i warto jest w tym grzebać.
0: Nawet jeżeli jest oskarżonym o szukanie dziury w całym. Przechodząc bardziej właśnie do tej współczesności, też nas bardzo ciekawi, co obecnie mogłoby być taką dla ciebie było książką wydaną właśnie powiedzmy w tych czasach, w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat, która była dla ciebie ważna. I ja myślę sobie na przykład o Lesbos Renaty Lis, która ja to bardzo młodo czytałam, w sensie no kilka lat temu, która była dla mnie na przykład takim wprowadzeniem w ogóle w ten temat, który był mi zupełnie nieznany i dopiero tam dowiedziałam się o tych różnych wątkach i wtedy dopiero zaczęłam to w ogóle nie istniało w mojej świadomości wcześniej, bo o tym się przecież nigdy nie mówiło praktycznie, przynajmniej nie w szkole licealnej, do której ja chodziłam i to na przykład było dla mnie taką introdukcją, no, ale to jest z 2017 roku i wyobrażam sobie, że i chwilę wcześniej na pewno też później coś ciekawego w tym temacie wyszło, co może dla ciebie było ważne.
1: Aha. Tak, Renata Lis to jest bardzo dobre wskazanie, bo Renata Lis w Lesbos rozpoczęła, a potem kontynuowała w Mojej ukochanej i ja. Książka Moja ukochana i ja to jest taki, można powiedzieć, esej autobiograficzny Renaty Lis. On, jeśli się nie mylę, w 2023 był wydany, bądź drugim, ale wydaje mi się, że trzecim. I w Moja ukochana i ja Renata Lis opisuje swoje dzieciństwo, swoje dorastanie oraz związek, są dwie części. Pierwsza część skupia się raczej na dorastaniu Renaty Lis, druga część skupia się na ukochanej Renaty Lis, czyli Elżbiecie. Mamy też następną część Ślub, ale którą napisała, niedawno została wydana, czyli kontynuację książki Moja ukochana i ja, ale chciałabym się skupić na Moja ukochana i ja, bo to jest taka książka, w której Lis bardzo umiejętnie łączy perspektywę taką socjologicznego namysłu nad tym, jak jej dorastanie. Ona bardzo umiejętnie pokazuje różne przejawy wykluczeń w społeczeństwie, bo pokazuje nie tylko wykluczenie jako osoby nieheteronormatywnej, szczególnie w drugiej części się na tym skupiając, wykluczenia na przykład prawne, trudności, z jakimi spotykały się Renata, Lis i Elżbieta, kiedy na przykład chciały kupić mieszkanie, kiedy chciały zapisać, kto będzie odpowiadał za drugą osobę po śmierci. To wszystko są takie bardzo realne problemy, z którymi zmagają się osoby nieheteronormatywne w Polsce, gdzie prawodawstwo jest przeciwko nim. Więc mamy tę część, ale także mamy tę pierwszą część, w której jest dorastanie. Jest dorastanie na Szmulkach w Warszawie, w takiej dzielnicy, która owiana była złą sławą, i pokazuje nam Renata Lis, jak to wychowanie i potem pójście na przykład na studia filologiczne, gdzie ona czuła się, że nie dostaje jednak do tych swoich rówieśników z rodzin inteligenckich, że jest jej trudno. Pokazuje, jak takie wykluczenia także społeczne, wykluczenia dziecka z domu nieinteligenckiego wpływa potem na kształtowanie tego dziecka jako dorosłego, na przykład w pracy czy na studiach. Więc moim zdaniem to jest właśnie ten krok, Moja ukochana i ja to jest krok, który literatura queerowa w Polsce wykonała w ostatnich latach. Czyli nie tylko skupiamy się na nieheteronormatywności samej w sobie, ale także zaczynamy opisywać, jakie inne aspekty towarzyszą funkcjonowaniu jako osoba nieheteronormatywna. Bo to nigdy nie jest takie proste. To zawsze jest dużo bardziej skomplikowane, prawda? Mamy różne, mamy taki nurt w krytyce feministycznej, czyli intersekcjonalność, który bada, jak wykluczenia się na siebie nakładają. Bo nigdy nie jesteśmy poddani tylko jednemu wykluczeniu, prawda? To, z jakiego jesteśmy domu, z jakiego jesteśmy kraju, z jakiego kontynentu, z jakiej grupy etnicznej, czy ona jest dominująca, czy nie w danym społeczeństwie, to wszystko się na siebie nakłada i kreuje takie wyjątkowe okoliczności naszego życia. I wydaje mi się, że to pokazuje, że literatura queerowa w Polsce, czy literatura tematyzująca wątki queerowe w Polsce, jak bardzo się rozwija, jak bardzo idzie w taką jak najbardziej, dużo bardziej wieloaspektową i głębszą przez to formę. Nie jest już to takie trochę może patologiczne, jak czasami było na początku, co jest jak najbardziej normalne, tylko coraz większe mamy skomplikowanie tych wszystkich uwarunkowań. I tutaj chciałabym też wspomnieć i polecić poezję Patrycji Sikory-Tarnowskiej, współczesnej poetki, która właśnie wydała swój trzeci tomik poetycki, która szczególnie w tym drugim tomiku, Wszyscy o nas mówią, coraz bardziej komplikuje swoje uczestnictwo w tej przemocowej układance. Ona pokazuje, że nie tylko ta przemoc jest skierowana wobec niej, ale że ona także internalizuje tę przemoc, że osoba nieheteronormatywna także może internalizować tę przemoc. I gdzie ja stoję w tej przemocowej układance? I wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne. To są bardzo ważne gesty, które wykonywane są współcześnie, co pokazuje po prostu rozwój literatury i to, że ona jest coraz pełniejsza, coraz głębsza i coraz lepsza.
0: Nie wiem, czy to jest dobra intuicja, ale wydaje mi się, że z Patrycją... Patrycję kiedyś widziałam na scenie slamowej w Poznaniu. Czy może tak być?
1: Tak, tak, zgadza się na pewno. Patrycja bardzo długo występowała na slamach w Poznaniu. Teraz troszeczkę mniej siłą rzeczy, bo też przeprowadziła się do Warszawy, ale wciąż na scenie slamowej Patrycja jest ważną postacią i też, jeśli dobrze pamiętam, to redagowała taką antologię właśnie tekstów slamowych, więc jak najbardziej Patrycję można było spotkać na poznańskich slamach.
0: Mam taką mini anegdotę, że właśnie bardzo, bardzo dawno temu też pokusiłam się o wystąpienie i to było tak, że my tam, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, jak przebiega slam w Poznaniu, ale czy w ogóle, ale tam się tak jakby występuje w parach i jedna osoba mówi, druga też i tam swoje utwory oczywiście i wówczas jest głosowanie publiczności i właśnie Patrycja mówiła przede mną i ja jej powiedziałam, że wiesz co, ja już chyba nic nie powiem. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za to polecenie. Na pewno się w nie zagłębię, bo jest to dla mnie bardzo interesujące.
2: Mnie nurtuje taki wątek i możemy do niego wrócić po przerwie może krótkiej, muzycznej, żeby tutaj nasi słuchacze mieli okazję tak odtajeć, ale wątek, który chciałabym po tej przerwie poruszyć, to jest to, komu wypada pisać literaturę queerową, badać literaturę queerową. Nie wiem, czy to słowo jest tutaj dobre w tym kontekście, ale wydaje mi się, że dużo mamy współcześnie takiej w ogóle dyskusji w kontekście literatury zorientowanej na mniejszości. Tego pytania właśnie, kto może pisać, kto powinien pisać, jak pisać w taki sposób, który będzie jednak inkluzywny, taki uczciwy wobec tych mniejszości, więc zostańcie z nami, jeżeli ten wątek Was interesuje.

0: Wracamy do audycji Do Czytania, w której rozmawiamy dzisiaj o literaturze queerowej. No i już na koniec naszej audycji pytanie, które tutaj nam się nasunęło, to kto może badać literaturę queerową, kto ją pisze, kto może ją pisać i czy w ogóle powinniśmy w takich kategoriach się zastanawiać nad tą dziedziną?
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i bardzo ważna kwestia, którą warto jest omawiać, warto jest dyskutować. Ja ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć, że uważam, że nie jest to do końca moje miejsce, żeby nie wiem, jakoś mówić, kto może pisać, kto może o tym, kto może pisać taką literaturę, kto może badać taką literaturę. Moim zdaniem bardzo ważne jest po prostu zaznaczenie swojej pozycji, z jakiej wychodzimy, czyli swojego miejsca w tej układance, czy jestem częścią grupy marginalizowanej, czy nie, czy jestem osobą sojuszniczą. Ja jestem osobą sojuszniczą, dlatego też, co zawsze podkreślam, myślę, że dla mnie najważniejsze jest po pierwsze właśnie zaznaczenie tego, bo to jest istotne w naszym namyśle nad literaturą i nad badaniem literatury, a po drugie podejście do tego z pełną otwartością, z pełnym szacunkiem, rozmowy z badaczami, badaczkami, osobami badającymi, które są częścią społeczności i myślę, że taka po prostu otwartość umysłu, taka chęć, taki głód wiedzy jest w każdej dziedzinie nauki potrzebny i myślę, że to ten głód wiedzy, który pozwala nam dowiedzieć się jak najwięcej, pomaga też potem w pisaniu o tym. Więc moja odpowiedź byłaby taka, że myślę, że każdy, to jest oczywiście moje zdanie, myślę, że każdy może pisać taką literaturę czy badać taką literaturę, ale zawsze warto jest otwarcie opowiedzieć o tym, z jakiego miejsca my wychodzimy.
0: Żeby nie spotkać się z jakimś takim zarzutem queerbaitingu na przykład, że udajemy, troszeczkę się przebieramy za osobę queerową po to, żeby być może zachęcić do przeczytania, zapoznania się, czy może jakiegoś, nie wiem, wywołania kontrowersji, chociaż przyznam szczerze, że nie wiem, czy to, ale może to jest moja bańka, że to nie jest nic kontrowersyjnego i potem przeżywam jakiś szok, że ktoś myśli w taki sposób. Dobrze, no to dziękuję. Ja dziękuję w takim razie tutaj. Joanno, czy ty masz jeszcze jakieś pytania?
2: Tak, może takie małe, bo troszkę rozmawiałyśmy o tych współczesnych książkach i o tych esejach, a zastanawiam się, czy coś takiego fabularnego, co pojawiło się na rynku książki, czy to polskim, czy zagranicznym, jest twoim zdaniem warte uwagi, żeby też może zostawić naszych słuchaczy, słuchaczki z jakąś polecajką po prostu.
1: Jak najbardziej. Ja mogę ze swojej strony podzielić się zachwytem nad książką Olgi Górskiej, Nie wszyscy pójdziemy do raju. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa książka, taka nostalgiczna wyprawa po naszym dorastaniu. Myślę, że jest w tle, oczywiście mamy najlepsze utwory lat 2000 i właśnie to pokazane to kształtowanie się tożsamości, tylko że w Nie wszyscy pójdziemy do raju mamy jasno nazwaną tożsamość lesbijską, więc też tak to, z tego powodu też tak to nazywam, czyli kształtowanie się tej tożsamości lesbijskiej. Moim zdaniem bardzo, bardzo udana książka. Myślę, że można też polecić troszkę z innej niszy. Myślę, że można jak najbardziej polecić książkę, najnowszą książkę Anouk Herman, która debiutowała świetnym Writing to Pod Tramwaj, który był tomikiem poetyckim nagrodzonym. Naprawdę, naprawdę świetny debiut, bardzo dojrzały. Potem Anouk wydała książkę Nigdy nie będziesz szło samo, które jest książką z nurtu young adult, dla młodych dorosłych. Myślę, że to jest niezwykle ważny gest, bo tej literatury young adultowej, która tematyzuje wątki queerowe, mamy coraz więcej w Polsce. mamy nawet taki, powiedzmy, troszkę zalew tej literatury, co jest świetne, bo każdy może sobie wybrać, co mu się podoba, ale jest to w znakomitej większości literatura tłumaczona z innych języków. Mamy oczywiście trylogię Natalii Osińskiej Fanfic, która powstała, ta trylogia powstała w Polsce, no ale tych polskich tekstów nie jest aż tak strasznie dużo. A myślę, że jednak przedstawienie, tak jak właśnie Anuk przedstawia w Nigdy nie będziesz szło samo, tej polskiej perspektywy, tej perspektywy, z którą może utożsamić się polska osoba nastoletnia, czy też osoba, która jest młodym dorosłym. Myślę, że jest dużo na innych rejestrach gra nam w duszy i inaczej to odbieramy. I myślę, że to jest taka książka, którą chciałabym, żeby każda osoba, która jest w gimnazjum, liceum, mogła sobie przeczytać. Dlatego jestem bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że Anuk podjęła się takiego zadania i napisała taką książkę, która myślę, że jest ważna, może być ważna dla wielu osób nieheteronormatywnych, które mają doświadczenia życia w polskich szkołach i w różnych grupach rówieśniczych, więc te książki chciałabym serdecznie polecić, jeśli chodzi o fabuły.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za wszystkie polecenia.
0: Nasze podmorskie żony.
2: I nasze podmorskie żony też jak najbardziej. No i przyznam, że mi ten czas upłynął okrutnie szybko. Mam ochotę po prostu jeszcze kolejną godzinę rozmawiać właśnie więcej i o książkach, i o tych wszystkich niuansach, bo tego jest bardzo dużo i tych takich historiach, i tak trochę wspominać tych uszczypliwościach, krytyków, ale też w tych konkretnych opisach właśnie, kiedy ktoś komentował jakąś polską relację, na przykład lesbijską, to jest bardzo, bardzo interesujące. Mam nadzieję, że będziemy miały jeszcze do tego okazję, a tymczasem bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję. Było mi bardzo, bardzo miło z Wami dzisiaj rozmawiać. Dzięki.
2: Rozmawiałyśmy z Anną Artwich przed mikrofonami.
0: Maria Maciejewska.
2: Oraz Joanna Dąbrowska, a za realizację odpowiadał dzisiaj niezawodny Mateusz Korzeniewski. Do usłyszenia.
0: Cześć. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
5: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz się w
5: ciekawe.
6: Filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu.
5: No dawaj! A teraz w kinie!
8: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
9: Przepraszam, co to za tramwaj?
10: To Soul Tram.
11: Get down!
10: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00.
12: Get down! Soul Tram!
13: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
14: Autopromocja. Reklama.
15: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i Wiel.

na peryferiach. Tutaj już słyszą Państwo, mamy mały podkład muzyczny, idą święta. Muszę powiedzieć, że święta w tym roku przyszły wyjątkowo, wyjątkowo wcześnie. Dlatego, że już w części Polski no, mamy śnieg, jest wszędzie śnieżnie, ale też dlatego, że spełniło się zarówno moje, jak i podejrzewam Państwa marzenie, bo właśnie od dzisiaj nasza audycja nie trwa pół godziny, lecz godzinę, więc będziemy mogli ze sobą spędzić jeszcze więcej czasu. Obiecuję, że niektóre tematy, które gdzieś tam dotknęliśmy wcześniej, delikatnie poruszyliśmy, teraz będą zgłębione, będą bardziej sprawdzone, bardziej będę mogła o tym wszystkim poopowiadać. Każde miasto będziemy mogli przejść jeszcze bardziej, jeszcze dokładniej. I w związku z tym, że taka rzecz się wydarzyła, czyli mamy tą godzinną audycję, tutaj poproszę już o wyciszenie tej muzyki. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że właśnie mamy teraz godzinną audycję, puszczę Państwu piosenkę, którą chciałam puścić od samysieńkiego początku, lecz była no ciut za długa na półgodzinną audycję, ale uważam, że to jest tak piękny utwór, że muszą go Państwo usłyszeć. I proszę bardzo, oto piosenka Wizje w najlepszej, według mnie, wersji.

pachnie powoli jesienią. Mimo tego, że już się śmiałam, że zima, no to jednak tutaj na naszym terenie jednak jeszcze panuje jesień. Chciałam powiedzieć jeszcze, że bardzo dziękuję za puszczenie mi wizję Chodźcie do mnie właśnie w wersji Smolika i Piotra Roguckiego. To właśnie było to, co przed chwilą państwo usłyszeli. A w związku z tym, że audycja od dnia dzisiejszego jest godzinna i w związku również z tym, że obiecywałam, że troszeczkę format tej audycji na jesieni się zmieni, no to faktycznie dzisiaj będziemy zaczynać troszeczkę inaczej i opowiem troszeczkę o czymś innym, czyli opowiem państwu o Pałukach. I Pałuki to nie jest miasto, to nie jest miejscowość, to nie jest wieś, to jest teren, to jest właściwie region etnograficzny. I to jest region etnograficzny faktycznie absolutnie na peryferiach Wielkopolski, bo on właśnie jest na południowo-wschodniej części Wielkopolski oraz na południowym i zachodnim brzegiem Noteci. Więc część Pałuk jest w Wielkopolsce, a część już w Kujawsko-Pomorskim. W ogóle, czym jest region etnograficzny? Czyli to, jak podaje encyklopedia PWN, obyczaje, język, które właśnie są dla jakiegoś terenu charakterystyczne. Pałuki do tej pory zachowały tak naprawdę swoją odrębność, może nie, ale swoją historię, pamiętają o tym. I w takim choćby Wągrowcu, który jest takim drugim najważniejszym miastem dla Pałuk, można właśnie na spotkaniach, na cysterskich kiermaszach dostać choćby haft pałucki. Bo to jest coś, co się utrzymało. Czyli właśnie stroje, muzyka, no i choćby ten haft. Ale okej, czym są w ogóle te Pałuki? To jest taka niewielka kraina, tak jak już wspominałam, że na Wielkopolsce, Kujawach i trochę jeszcze na krainie, która ma aż 130 jezior. To jest niezwykle malowniczy teren. No i można byłoby się zastanowić, skąd taka nazwa? Pałuki. No to się aż prosi o rozdzielenie i powiedzenie o, pa, łuki. No i trochę jest tym prawdy, bo teren właśnie jest taki łukowaty, pagórkowaty. Właśnie przez to też, że szedł tamtędy lodowiec i morena czołowa szła do przodu, cofała się, szła do przodu, cofała się, szła do przodu, cofała się, utworzyła właśnie taki piękny, pagórkowaty teren. Oraz też bardzo dużo wgłębień, przez co jest tam tak naprawdę masa jezior. Sam teren w sobie nie jest ogromny, ale jest malowniczy, jest faktycznie niezwykły. Bardzo, bardzo dużo się rzeczy dzieje. I no, wspominałam państwu nieraz, że Wielkopolska, no to tak naprawdę masa różności, których nawet moglibyśmy się nie spodziewać. Co jeszcze można byłoby powiedzieć takiego? Pałuki zostały wyodrębnione już w 1227 roku. I wtedy choćby odbył się też słynny zjazd książąt piastowskich, no zakończony śmiercią księcia Leszka Białego, ale jak widzicie, one gdzieś tam już mocno odcisnęły swoje istnienie w historii. No, współcześnie raczej Pałuki to jest region turystyczny, właśnie ze względu na swój urok, na swoją atmosferę, na masę rezerwatów przyrody, na masę chronionego tak naprawdę krajobrazu. I dzisiaj powiemy trochę faktycznie tutaj o Pałukach, ze względu właśnie na to, jaki to jest region. Dotkniemy jednej miejscowości, trochę o niej porozmawiamy, ale nie powiemy dzisiaj o wszystkim, dlatego że na przykład o kolejce wąskotorowej, która tak naprawdę była moim pierwszym punktem wyjścia do opowiedzenia o Pałukach, wspomnimy sobie dopiero za tydzień. No i można też powiedzieć, że z Pałuk, czyli klasycznie, od Pałuk powstał herb, czyli został też nowi władcy, Pałukowie, czyli średniowieczny ród szlachecki wywodzący się właśnie tutaj z terenów Pałuk, który swoją tak naprawdę największy moment, pik swój miał w XIV wieku. No to też był ród, który bardzo mocno miał wpływ na rzeczy naokoło, miał w swoich rękach choćby władzę, miał w którymś momencie kościół również, więc tego tak naprawdę było tutaj bardzo, bardzo dużo. No, ja tu będę czarować państwa.
i będę namawiać i będę tutaj pięknie mówić, że pałki są wspaniałe, że pałki odcisnęły bardzo mocno się w historii i nie będę Państwa kłamać i zaraz udowodnię Państwu, dlaczego właśnie tak jest.

No, tak jak już wspominałam, no to pałki są małe, bo one mają niespełna 2000 km kwadratowych, no ale są i są przepiękne. I jeszcze coś, o czym zapomniałam prawie, że wspomnieć, to granice pałk jako regionu historyczno-etnograficznego mają w przeważającej części charakter naturalny. Dzięki temu one się tak naprawdę nie zmieniały. A jeżeli zmieniały, to w bardzo małym stopniu. Wyznaczają je przede wszystkim rzeki, Noteć oraz granica z Krajną. Na wschodzie z Kujawami na przykład Wełna, no, czyli jedna z ważniejszych rzek, na przykład dla Wągrowca. No i od południowej części zachodu oddzielają pałki, no w sumie trochę Wielkopolska. To jest, mówię, to jest taki bardzo charakterystyczny, wiecznie stały teren. I tutaj faktycznie, no, działy się rzeczy. Ja proponuję Państwu sprawdzić naprawdę ten teren, bo ja, pisząc tą audycję, powiem Państwu szczerze, że cofnąłam się tak do 2015 roku, przypominając sobie, jak po raz pierwszy ten teren mnie oczarował właśnie mniej więcej w takim czasie, tutaj takiej wczesnej jesieni, kiedy mogłam zobaczyć chyba największe piękno tego terenu oraz zobaczyć faktycznie te przepiękne niebieskie oczka i jezior. Dobrze, no rozwodziłam się trochę na tym, jaki to jest piękny teren, ale może przejdźmy do czegoś konkretniejszego. Jak już wspominałam, jedną z ważniejszych miejscowości jest Wągrowiec. Powiem Państwu, że jeszcze takimi bardzo ważnymi miejscowościami jest Rzyzin, Ośno, Paryż. Więc jeżeli ktoś by chciał się wybrać do Paryża, to chcę powiedzieć, że Paryż jest. Nawet w Wielkopolsce jak najbardziej można odwiedzić. I ma właśnie wąską torówkę. Dobrze, o Wągrowcu sobie wspomnieliśmy tydzień temu, o następnych miejscowościach będziemy mówić w przyszłym tygodniu, a dzisiaj skupmy się na Szubinie. Tylko że tu od razu podkreślam, Szubin nie leży jako tako w Wielkopolsce. On należy do pałk, które należą do Wielkopolski, ale już sam Szubin leży w województwie kujawsko-pomorskim. No będę o nim wspominać właśnie ze względu na to, że tutaj dla tego terenu, o którym dzisiaj będę mówić, jest on ważny i jest bardzo ciekawy. On w regionie kulturowym jest wielkopolski, no tylko administracyjnym już kujawsko-pomorskim. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam, dlaczego tak bardzo mi zależy, żeby o tym mieście opowiedzieć. Zwłaszcza, że Szubin też jest datowany bardzo, bardzo wcześnie. W sumie do końca wiemy, kiedy on się datował. Taka prawda. Tylko wiemy, że on był bardzo wcześnie, bo znaleziska starych monet greckich świadczą, że tam osada ludzka istniała jeszcze tak naprawdę przed powstaniem państwa polskiego. A sam Szubin nie jest tak daleko od nas, bo jest jakieś półtorej godziny samochodem, więc stosunkowo łatwo i szybko można tam dojechać. Dobrze, więc Szubin stanowi część ziemi Pałk, regionu północnej wschodniej Wielkopolski. Mam nadzieję, że to wybrzmiało bardzo głośno. W średniowieczu na tej ziemi zamieszkiwał ród pałków, o których już wspominałam, czyli ród, który właśnie zaczął się w Pałkach, który miał swoją świetność w XIV wieku. Najbardziej znamienitym tam był sędziwój Pałk z Szubina. I piastował on wiele wysokich stanowisk. Między innymi był starostą bydgoskim, wielkopolskim, krakowskim i wojewodą kaliskim. Czyli osiągnął w swoim życiu bardzo, bardzo dużo. No i też sędziwój był historycznym założycielem Szubina w XIV wieku. Bo, tak jak wspominam, nie do końca jesteśmy pewni, kiedy to miasto zostało założone. Co prawda po architekturze, po tym jak to miasto jest skonstruowane, możemy mieć podejrzenia, no ale historycznym założycielem Szubina w XIV wieku był sędziwój Pałka. To już ustalmy sobie na miejscu i na dzień dobry. Z tamtego czasu też pochodzi kościół świętego Marcina i resztki ruin zamku szubińskiego. I o tym zamku też Państwu dzisiaj opowiem. Nazwa grodu natomiast pochodzi od przezwiska, prawdopodobnie od przezwiska właśnie założyciela, bądź jego kmiecia. No i to prawdopodobnie też dotyczy miejscowości obok, czyli Łuprzewa. No i Szubin powstało tak naprawdę obok zamku przy stronie Gąsawki. Gąsawka to jest jedna z rzek, która właśnie tam jest.

A wiecie co jeszcze? Bo wspominałam, że będzie dużo historii. Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem, chyba takiej naszej najznamienitszej bitwie, o której wszyscy pamiętamy, w Szubinie przebywał król Władysław Jagiełło, goszczony właśnie przez Macieja Wąsocza. No, ta postać się akurat później w tym, co będę mówić, nie pojawia, ale jednak warto wiedzieć. Warto wiedzieć zawsze więcej. W roku 1818 Szubin został miastem powiatowym, a w roku 1835 otrzymał sąd okręgowy. Powstały wówczas Drogi Bite, do Bydgoszczy, Nykła, Żnina i Kcina. No i jeszcze, co może warto byłoby wspomnieć, to polscy mieszkańcy Szubina brali czynny udział choćby w powstaniu kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym, w 1848 podczas Wiosny Rudów. Niestety miasto było mocno zburzone i było też świadkiem ruchów wolnościowych. Ojej, przepraszam, na chwilę mnie ścięło. Choćby z Szubina też pochodzą antropolodzy kulturowi, co też warto byłoby tutaj wspomnieć. Więc faktycznie tutaj Pałuki, Szubin są bardzo mocno usadzone historycznie, bardzo warto byłoby o tym też pamiętać, że no owszem, mamy takie ziemie, bo wydaje mi się, że mało z osób z nas ma taką świadomość, że hej, okej, Wielkopolska raczej nie kojarzy nam się aż tak mocno historycznie i nieraz faktycznie prowadząc tę audycję zaskakuje mnie, jak dużo historycznych powiązań możemy znaleźć tak naprawdę nie tylko w Wielkopolsce, ale też w Wielkopolsce do innych miast. Gdzieś tam właśnie bardzo często możemy wspomnieć o Krakowie, dzisiaj wspominamy też trochę o Bydgoszczy. No, tak naprawdę tego jest masa. Ja wspominałam też na samym cienkim początku audycji, że audycja nie będzie dzisiaj półgodzinna, tylko jest to audycja godzinna. Jest to dla mnie, nie powiem, nieco wyzwanie, dlatego że nie do końca też wiedziałam, jak się mogę na nią przygotować. Więc mówię, że o 12:30... będzie zajawka kulturalna. Mam nadzieję, że będzie ona się Państwu podobać. I zaraz po zajawce kulturowej poleci kolejny utwór, a zaraz po tym utworze wrócę ja, opowiadając dalej, może już nieco mniej, ale jednak będę opowiadała zaraz po przynęcie kulturalnej. Ale to jeszcze za chwilę, bo dopiero o 12:30 ta zanęta, przynęta kulturalna poleci. A teraz jeszcze trochę Państwa poczaruję i powiem, że naprawdę jesień też jest świetną okazją do zwiedzania różnych terenów. Mogłoby się wydawać, że wiosna, lato, ale nie. Jesienią niektóre rzeczy dopiero są najpiękniejsze.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Pierwszy weekend czerwca. Już niedługo oficjalnie powitamy lato. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zobaczymy razem, jakie kulturalne eventy zaproponuje nam Poznań w ten piękny weekend.
0: Przynęta kulturalna.
2: Grawitacja pozioma, grawitacja pionowa, siła przyciągania ziemskiego i tak dalej. Fizyka nigdy nie była moją mocną stroną, dlatego może mamy coś wspólnego? A nawet jeśli nie, to i tak zapraszam Cię do Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej, gdzie trwa cykl pokazów końcoworocznych o tytule Bez grawitacji. Nie obiecuję Ci, że będziesz lewitować, ale z pewnością spędzisz popołudnie w fantastycznej atmosferze. Sprawdź program i przyjdź od godziny 14 do 21.30 do studia STA. Zwiewnym, lecz przyziemnym krokiem zmierzamy do kolejnej polecajki. Ale najpierw zadam Wam pytanie. Znacie Every Night? No pewnie, że tak. A znacie Ewę Bem? Jeśli nie, to radzę się nie przyznawać, tylko szybko rezerwować bilety na koncert pierwszej damy polskiego jazzu. Niepowtarzalny, ciepły głos, sceniczna charyzma i autentyczność. Czego chcieć więcej? Godzina 19, Blue Note.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Witam Państwa ponownie. Tak, mówiłam, no audycja dzisiaj godzina, czyli po zajawce. Znowu jestem ja. Mam nadzieję, że Państwo się cieszą na tą okazję. Trochę bardziej skupiłam się tam na pałukach, może troszeczkę historii Szubina liznęliśmy przed chwilą. Przed chwilą również poleciał Dawid Podsiadło w dobrą stronę. Dacie wiarę, że ta piosenka wyszła w 2015 roku i że to była druga płyta Dawida Podsiadło? Widzicie, ile się w tamtym czasie zmieniło w muzyce? Ale dobrze, wróćmy do głównego tematu. I czegoś, co jest najsłynniejszym miejscem tak naprawdę w Szubinie, czyli Zamek Pałuków, czyli ruiny zamku w Szubinie. No, wizualnie, czy ja wiem, czy mogę Państwu coś ciekawego powiedzieć? No bo ruiny to jednak ruiny. Co prawda one są bardzo wysokie i też muszę przyznać, że interesujące. Ale według mnie od tych ruin, teraz aktualnie jak one wyglądają, to jest ciekawsza ich historia. I zaczniemy sobie właśnie w ten sposób, że na południowych obrzeżach miasta, wśród podmokłych łąk, nad rzeką Gąsawką, znajdują się ruiny zamku, siedziby rodu Pałuków. Dotyczyła ona kiedyś starosty generalnego Wielkopolski, sędziwoja Pałuka, o którym już sobie wcześniej wspominaliśmy. No i właśnie jemu przypisywane jest zniesienie gotyckiego zamku oraz właśnie lokacja miasta. Jako najbardziej prawdopodobny okres powstania zamku to lata 1361-1377, czyli to jest schyłek panowania króla Kazimierza Wielkiego oraz początek rządów Ludwika Węgierskiego. Chyba coraz bardziej będę lubiła wspominać o królach i księciach. Za czasów, którego sędziwój piastował najwyższe urzędy w państwie, właśnie w czasie panowania Ludwika Węgierskiego. No i właśnie ta wysoka pozycja doprowadziła do tego, że mógł taki zamek zbudować. No, ten zamek został usytuowany na niewielkim i trudno dostępnym wzniesieniu, położonym wśród właśnie bagień, wśród właśnie krzęzawisk. No, on nie był zbyt duży, bo był na czteroboku, o wymiarach 42 na 42 metry. No, ściętego na narożniku północ-wschód. Był to raczej zamek taki z niższych. Po śmierci sędziwoja spadkobiercy sprzedali go w 1418 Czarnkowskiemu herbu na Łęczy, czyli to też jest postać, która mi się po raz kolejny przez audycję przewija. Nawet zaczynam się powoli zastanawiać, czy nie usiąść i nie opowiedzieć kiedyś o nim czegoś więcej i zebrać właśnie wszystkie miasta, przez które właśnie on też przeszedł. No i bez większych zmian ten zamek został do 1641 roku. Później zamek został zniszczony i około 1925 roku w oparciu o resztki dawnych murów wzniesiono niewielki budynek mieszkalny, który został zburzony ponownie w 1986 roku. Miejsce dawnego zamku to teraz słabo czytelna ruina. Zobaczyć można niewielkie fragmenty, głównie gotyckich murów, sięgające nieraz 7 metrów. Czyli faktycznie jest tak, że jak Państwo podejdą, to faktycznie te 7 metrów, no jakiś respekt budzi, zwłaszcza, że w tych murach widać te gotyckie okna. No bo przypominam, że gotyckie budowle były strzeliste i miały też ogromne okna na łukach. W sumie to bardzo dobrze pasuje do pałuków, tak jak się teraz nad tym dobrze zastanowić. Więc to jest taki obowiązkowy według mnie punkt, który właśnie trzeba w Szubinie zobaczyć. Ten zamek pałuków. Właściwie już te ruiny, ale no to jest coś, co budzi respekt. Może nie jest już aż tak interesujące, jak byłby cały zamek, ale jednak jest to w jakiś sposób intrygujące. Kolejną rzeczą, którą polecam Państwu zobaczyć, to jest muzeum. Ja myślę, że jeżeli ktoś robi bingo audycji, to zawsze odkreśla sobie muzeum. Ja kocham muzea. Więc tutaj Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie na pewno byłoby czymś, jakąś taką gratką do odwiedzenia. Muzeum gromadzi historię, etnografię, sztukę. Jest na co dzień czynne dla zwiedzających, więc i jak najbardziej w każdy dzień tygodnia można tam zajrzeć. I co można tam znaleźć? Dzieje Szubina
ziemi szubińskiej. Czyli już nie tylko mówimy tutaj o pałkach, ale również o wyodrębnieniu ziemi szubińskiej. Jest Zamek Rycerski w Szubinie, właściwie jego historia, historia harcerstwa. Jest cały dział poświęcony II wojnie światowej, Powstaniu Wielkopolskiemu, kolekcjonerstwa oraz lokalna kultura materialna. I to jest coś, przy czym ja się zawsze lubię zatrzymać, bo mimo tego, że niby wszyscy jesteśmy na jednym terenie, posługujemy się jednym językiem, to faktycznie na pałkach ten język słychać. Ten haft pałucki dalej żyje. Ja widziałam haft pałucki kilkukrotnie i ja go widziałam właśnie wyszywany czarną nicią na czerwonym tle. W ogóle też to, że muzeum powstało, tak naprawdę ma swoje korzenie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, też jest bardzo interesującą rzeczą. I tutaj, jeżeli ktoś by chciał zajrzeć na ich stronę, to może też trochę poczuć się, jakby cofnął się w czasie, bo strona wygląda, jakby była zrobiona w HTML-u i uważam, że to też jest taki duży plus. Ja lubię takie smaczki, więc jak najbardziej również zapraszam. No i taką kolejną rzeczą, którą warto zobaczyć, ale od zewnątrz, tutaj od razu zaznaczam, że nie wchodzimy do środka, jest stara wieża ciśnień. Kolejowa wieża ciśnień z początku XX wieku. I to jest coś, co można spotkać tak naprawdę w wielu miejscach, gdzie występowała pierwsza kolej, czy pierwsza wąskotorówka. Widziałam takie rzeczy, no, już wspominanym dzisiaj kilkukrotnie w Wągrowcu, w Buku, w... Ojej, parę miejscowości mi właśnie uciekło z głowy, ale w wielu miejscach faktycznie taką wieżę ciśnień możemy znaleźć. Ta akurat wieża ciśnień nie jest zagospodarowana w żaden sposób, ale też jest interesująca. Jest ona ośmioboczna, kamienna, znaczy kamienna, ceglana. Ma jakieś takie pięć pięter, gdzie dwa górne są stworzone z drewna. Więc jak najbardziej też jest to bardzo ciekawy obiekt do obejrzenia.

Za nami przepiękny utwór Kariona. I tak, zamek pałków, stara wieża Ciśnień i Muzeum Ziemi są tak naprawdę w jednym obszarze. One są tutaj tak naprawdę obok siebie, między innymi na ulicy, która się nazywa Winnica. No i dlaczego Winnica? No, nazwa sama wskazuje. Tam kiedyś faktycznie produkowano wino, tam kiedyś były też miejsca, gdzie rosły winogrona. Takie miejsce, jeżeli chodzi o nazwę, możemy też znaleźć w Poznaniu. Jeżeli ktoś chciałby jakieś odniesienie do Poznania, mamy dzielnicę Winogrady. A myślą Państwo, że skąd się wzięła ta nazwa? No właśnie od tego, że tam kiedyś były winogrona. Oprócz tego, że tak naprawdę te trzy obiekty są w przeciągu, nie wiem, 10-minutowego spaceru. Może 15, może 20, jeżeli Państwo bardzo będą się naokoło rozglądać, no to jeszcze jest fakt, że wszystko to jest przy parafii świętego Marcina, biskupa w Szubinie. I jest to kościół parafialny i fundowany w miejscu dziedzica sędziwiora Pałuka. Czyli znowu mamy tego naszego sędziwoja, który tutaj stworzył ten kościół. On był prawdopodobnie stworzony na koniec właśnie wieku XIV. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że cały Szubin zawdzięcza to, jak wygląda właśnie sędziwojowi oraz wiekowi XIV. Sam kościół początkowo był drewniany w stylu późnogotyckim. Później prawdopodobnie on był murowany. Chociaż z tym, czy najpierw był murowany, czy drewniany, też widziałam, że są sprzeczne informacje. W każdym razie był on w stylu późnogotyckim, czyli chyba w jednym z najpiękniejszych stylów, jaki w ogóle istnieje. Po pożarze, który był w 1842, został stworzony nowy ołtarz. No i w sumie został on kilkukrotnie odbudowywany, niszczony, ale jest. Jest praktycznie on, chciałabym powiedzieć, że w niezmienionej formie. No, ta forma na szczęście niedużo się zmieniała i z czasem została domurowana tak naprawdę dzwonnica, czyli spotkał ten kościół taki los jak większość kościołów, czyli był burzony, odbudowywany. Burzony, odbudowywany i na koniec dostał wieżę, dostał dzwonnicę i wszystko już tam było okej. Ale tak troszeczkę z boku, jakbyśmy odeszli tak już od tego centrum tutaj zgromadzenia tych wszystkich trzech rzeczy, możemy zobaczyć coś takiego jak Dziewicza Góra. Tam między innymi jest ścieżka edukacyjna, którą można się przejść. Sama Dziewicza Góra jest urokliwa. Jest tak naprawdę piękna, tylko że nie jest zbyt wysoka, bo ona sama ma 145 metrów wysokości, ale z niej bardzo ładnie można zobaczyć tak naprawdę całą Szubinę i zresztą miasta naokoło. I tak właśnie prezentowałaby nam się ta miejscowość, czyli miejscowość, która należy historycznie tutaj do Pałk, etnograficznie do Pałk, historycznie trochę do Wielkopolski, ale no faktycznie w tej Wielkopolsce stricte administracyjnie już nie jest. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja zachęciła Państwa do eksploracji Pałk, całych Pałk, do zobaczenia właśnie jezior, do zobaczenia pagórków, do zobaczenia, przejechania się też tutaj wąskotorówką po tych terenach, do zobaczenia właśnie zburzonego, do zobaczenia ruin zamku i do wielu innych rzeczy. Ja bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się jeszcze dogłębniej z nie tylko historią, ale również z tym, jak piękne choćby są stroje, jaka muzyka stamtąd pochodzi i za część tutaj tekstową, za to, kto gadał za mikrofonem, jestem odpowiedzialna. Znowu ja, Katarzyna Rybicka. Moim technicznym dzisiaj była Ania Grzyb, której bardzo dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że będziemy miały możliwość częściej ze sobą przebywać. Mam nadzieję, że Państwa audycja się podobała i
Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.

0: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Autopromocja.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
4: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.

0: ostatnią środę, czyli o strajku naukowców. I od tego chciałabym zacząć. Czemu naukowcy strajkują? Co oni chcą uzyskać?
1: A czemu zwykle ludzie strajkują? To samo, co większość innych osób strajkujących, pieniądze.
0: Jak zwykle pieniądze.
1: Tak.
0: Więc okazuje się, że naukowcy również mają za mało pieniędzy. Ja mogę się wypowiedzieć dziś jako osoba, która pracowała w Stanach przez rok i tam tych pieniędzy jest zdecydowanie więcej. I w ogóle samo stanowisko, sam doktorat i samo stanowisko pracy na uczelni jest bardziej prestiżowe niż u nas. Naukowcy, wydaje mi się, że oprócz tego, że tam jest na pewno w Stanach bardzo dużo foliarzy, myślę, że więcej niż u nas, to samo stanowisko pracy naukowej jest tam trochę, no trochę ma wyższy priorytet, mam wrażenie, niż u nas i trochę jest bardziej szanowane. A u nas często profesorzy nie są zbyt szanowani. I myślę, że to częściowo wynika, i w ogóle ta działka częściowo wynika z tego, że my chcielibyśmy, żeby ci naukowcy gdzieś tam żyli wokół nas, ale jednocześnie oni nie zarabiają zbyt dobrze w naszym kraju. No i powiedzmy sobie o strajku, który odbył się w ubiegłą środę. Jakie były postulaty tego strajku?
1: Sam strajk miał jeden główny postulat, czyli podniesienie nakładów na naukę do 3% PKB. Czyli to jest no, grubo ponad średnią w Unii Europejskiej. Natomiast aktualny poziom nakładów na naukę to jest około 1% PKB, czyli no, jeszcze znacznie mniej niż średnio w Unii. To jest jeden z najmniejszych, najgorszych wskaźników Unii Europejskiej. 1%. Ale były trzy takie, jakby poza tym głównym, priorytetowym postulatem, były trzy takie odnogi. Pierwsze z nich to było o tym, że pracownicy sektora nauki muszą mieć za co żyć, czyli generalnie o wypłaty, o to, żeby każdy, kto pracuje nie tylko bezpośrednio w nauce, ale też obok, czy to jest administracja, czy ludzie obsługujący granty, żeby oni wszyscy mogli się godnie utrzymać.
0: Tak, bo to niestety jest spory problem i no, naukowcy to są często ludzie, którzy pracują ponad jeden etat w swojej pracy i którzy nie wykorzystują, przynajmniej ci, którymi ja się otaczam, którzy nie wykorzystują nawet wszystkich dni wolnych i naprawdę no, poświęcają swoje życie tak naprawdę no, robieniu nauki. No a niestety w naszym kraju nie oznacza to też aż takich dużych benefitów finansowych. Myślę, że na pewno nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, ale zdecydowanie mogłoby być lepiej. Myślę, że są miejsca niedoreprezentowane i takie przereprezentowane. Zdecydowanie te minimalne ustalone płace przez nasze państwo, no to jest na przykład dla profesora 9900 brutto, coś koło tego. I no to jest dosyć mała kwota, bo ona jest jakby
1: jedną średnią krajową.
0: Około średniej, oznacza to około średniej krajowej. No to jeśli mówimy o profesorze, który no, który jednak jest ekspertem w swojej dziedzinie, no to trochę wydaje mi się, że ta pensja mogłaby być trochę jednak wyższa. To jest jeden temat, ale innym, myślę, ważniejszym tematem z moim osobistym, no, z mojej strony jest to, że ci tacy początkowi naukowcy, adiunkci też mają z góry założone kwoty, ale czasami się otwierają takie stanowiska, nawet była taka głośna sprawa, że w Panie otwierają stanowiska dla naukowców, gdzie wymagania, żeby dostać tę pracę, są bardzo duże. Trzeba mieć wiele lat doświadczenia, trzeba mieć skończony doktorat, a bardzo często te prace są w okolicach minimalnej płacy. Minimalnej płacy w naszym kraju. Nie wspominając już o największym absurdzie, który jest to, że doktoranci zarabiają mniej niż minimalna płaca krajowa. I to jest możliwe tylko dlatego, że to nie jest wypłata, jest to stypendium. Co jest, no niestety po prostu się później przekłada na jakość tych doktoratów, na jakość tej nauki, no bo weźmy sobie pod uwagę, że ktoś ma wyżyć za mniej niż minimalną płacę krajową, no to oczywistym jest, że będzie miał po prostu dodatkową pracę. I u nas tak doktoranci funkcjonują i mnie to wcale nie dziwi. Natomiast myślę, że fajnie by było jednak, żeby normalnie doktoranci, których wcale nie jest tak dużo, bo teraz w związku z wejściem tej ustawy 2.0, która weszła 5-6 lat temu,

0: jakoś, bo ja w niej zaczynam doktorat, no coś może 7 nawet lat temu. Jakby ta ilość doktorantów została ograniczona, ale oni rzeczywiście mają przynajmniej to stypendium zapewnione, bo wcześniej to też było dosyć specyficzne, no ale już tego nie ma, więc tego nie będę poruszać. No to jakby fajnie, że jesteśmy wzięci pod uwagę, ale jeżeli chcemy robić naukę na światowym poziomie, jeżeli Polska ma konkurować z innymi krajami, no to musimy zacząć od podstaw, czyli od tego, żeby nasi doktoranci mogli się w 100% skupić na robieniu nauki, a nie szukali dodatkowej pracy, żeby po prostu przeżyć, no tak jak w postulacie pierwszym jest napisane, godnie żyć. Więc myślę, że oczywiście te pensje profesorskie też, mam nadzieję, że staną podwyższone, bo często te pensje profesorskie są zafiksowane z pensjami później doktorantów czy adiunktów, bo to jest odpowiedni procent od pensji profesorskiej. No natomiast myślę, że smutnym faktem jest, że naprawdę doktoranci zarabiają poniżej minimalnej krajowej. I oczywiście na to mogą przyjść dodatkowe stypendia, na to mogą przyjść dodatkowe granty, ale o tym też jest w postulecie.
1: Tak, ale no nie oszukujmy się, że nie każdy dostanie dodatkowe stypendium, nie każdy dostanie dodatkowy grant, a w mojej opinii każdy doktorat, który kończy się obroną i przyznaniem pracy doktorskiej, czy tytułu doktorskiego, no to jest wartościowa praca.
0: Oczywiście.
1: Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dostał doktorat za to, że nic nie zrobił, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś pracuje 4 lata i to, co on dostaje, jest nadwymiar tego, co zrobił do tej pory. Ale wydaje mi się, że w tym momencie, zresztą nie tylko w tym momencie, od kiedy tylko przeszliśmy przez tą transformację tego, jak nasz kraj wyglądał, to wszystkie władze do tej pory wykorzystywały to, że naukowcy to są zwykle ludzie z pasją. Ludzie, którzy i tak zostaną w tej pracy, mimo gorszych warunków.
0: Ja myślę, że to cały świat wykorzystuje.
1: Też tak myślę, tak. Ja myślę, że to jest prawda, bo naukowcy są bardzo specyficzną grupą ludzi, którzy lubią swoją pracę.
0: Tak, to jest nasze wyjątkowe w nas. My rzeczywiście lubimy swoją pracę.
1: I to lubimy ją na tyle, że dosłownie rozmawiałem w zeszłym miesiącu z profesorami, których pytam o work-life balance i oni mówią, oni nie mają żadnego problemu z work-life balance, bo oni traktują swoją pracę jako hobby. Wręcz przeciwnie, oni chcieliby więcej czasu móc poświęcać na swoją pracę, bo idą spać i oni dalej myślą o tym, co im tam jeszcze zostało, co będzie następnym krokiem, co uda im się przemyśleć następnym razem.
0: To jest dosyć taka idealistyczna wizja naukowca, bo myślę, że każdy naukowiec ma jakby gorsze momenty i nie chciałby wracać do tej pracy różnych powodów, przez jakieś zastoje naukowe i tak dalej. Natomiast generalnie overall my lubimy to, co robimy. I tak, to bardzo.
1: Tak. Ja osobiście powiem, że ja się nie zgadzam z tymi rzeczami o work-life balance, że jest niepotrzebne. Ja akurat uważam, że ja i moi studenci, którymi się zajmuję, powinniśmy dbać o work-life balance, ale wiem, że jest dużo osób, które to traktują zupełnie niepotrzebnie i to, oni są wykorzystywani przez system, bo pracują ponad miarę.
0: Jakie są jeszcze dwa dodatkowe postulaty?
1: Drugi postulat to są stabilne i godne warunki dla studentów i doktorantów. To jest to, co trochę już poruszałaś. No ale tam do tego dochodzą jakieś stypendia socjalne, tanie akademiki, tanie stołówki, możliwość utrzymania się w miastach akademickich, które w tym momencie są napompowane, szczególnie jeśli chodzi o wynajem na przykład mieszkań, więc akademiki są ekstremalnie ważnym.
0: A coś mówiłeś o tej stołówce w Warszawie?
1: Tak, bardzo głośna sprawa niedawno, bo samorząd, wydaje mi się, że to był samorząd studencki Uniwersytetu Warszawskiego, poprosił rektora o zapewnienie im takiej stołówki studenckiej, na której będą mogli między zajęciami podejść i zjeść coś, wiadomo, nie najwyższej jakości, jak w restauracjach z gwiazdkami Michelin, ale coś, co pozwoli im utrzymać energię na cały dzień i w relatywnie tanich pieniądzach, na które studenci mogą sobie pozwolić. No i rektor wyraził zgodę, wynajął jakieś tam miejsce gdzieś blisko albo w samej bibliotece uniwersyteckiej. No i powstała tam ta stołówka, która jest praktycznie stołówką premium, bo jeden posiłek, który jest no taki średni pod względem wielkości, raczej nie na cały dzień, żeby się nim najeść, kosztuje tak 40-50 zł. Więc to porównywalne.
0: Ja rozumiem, że jak na standardy warszawskich restauracji, to jest pewnie normalna cena, ale pamiętajmy, że to jest stołówka, a nie restauracja.
1: Dokładnie.
0: I no 50 zł, 40-50 zł za jeden posiłek, który to jest dla studentów.
1: To jest bardzo dużo.
0: Bardzo dużo.
1: Tak, szczególnie porównując to z uczelniami, no my często mówimy o zachodzie, takimi uczelniami na zachodzie, których możesz na stołówce dostać jakiś posiłek za 1 euro. To jest taka głośne porównanie niedawno.
0: Tak, albo często w ogóle dla studentów niektóre rzeczy są za darmo. No, ja sama jak jeździłam po różnych ośrodkach, to się dziwiłam tym stołówkom w wielu miejscach. Akurat we Francji najlepsze były. Te stołówki, to jedzenie w tych stołówkach było przepyszne. A my akurat je dostawaliśmy za darmo wtedy na tych szkołach letnich i tak dalej, ale się pytałam o ceny, no to jest coś kwestia 5 euro w Paryżu. 5 euro za obiad.
1: To jest super. To jest coś, czego studenci potrzebują.
0: No.
1: No i trzeci postulat. Badacze muszą mieć za co prowadzić badania naukowe lub, jak to powiedział wiceminister, badanka.
0: Badanka, no. No powiedzmy tak, jeśli chodzi o badania naukowe, no to oprócz takiego podstawowego wynagrodzenia, jeżeli ktoś jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny, bo oprócz tych naukowych obowiązków też wtedy są dydaktyczne obowiązki, no to my staramy się o granty naukowe. Granty naukowe to jest po prostu rozpisanie projektu naukowego, który będziemy robić przez następne lata. No w jakiś taki fajny, realistyczny sposób i no ciekawy. I następnie te granty są ewaluowane, składa się je w różne miejsca, gdzie można je finansować. One są ewaluowane, mają recenzentów swoich i najlepsze zostają wybrane i finansowane. No i te polskie są mniejszymi grantami, w sensie takim, że można o mniejsze środki się starać. Te międzynarodowe już są bardziej prestiżowe, dotyczą się współprac międzynarodowych i
1: budowanie ogromnych zespołów często też.
0: Budowanie ogromnych zespołów i no, są bardzo prestiżowe, trudno, teoretycznie ma się trudno je dostać. Natomiast ciekawe jest niestety to, że success rate, czyli ten współczynnik sukcesu, czyli ile procent jest składanych tych grantów, a ile ostatecznie jest dostawane, to niestety na naszym polskim podwórku z Narodowego Centrum Nauki jest tak niski i coraz bardziej spada, że w zasadzie tak samo łatwo jest dostać te, w sensie procentowo, tak samo łatwo jest dostać te granty prestiżowe z Europejskiej Komisji, z Europejskich Agencji Kosmicznych i tak dalej, które są wielkimi, bardzo trudnymi. Zawsze wszyscy mówią, że to są najtrudniejsze granty do dostania. Są bardzo prestiżowe. Rekrutacja trwa wiele czasu, bo to jest tam jest kilka też wywiadów, nie wywiadów, ja to przetłumaczyłam od interwiu, rozmów kwalifikacyjnych i tak dalej. I ten success rate okazuje się, że jest w okolicach 10-15% u nas.
1: To jest czasem nawet niższe niż w tej Europejskiej Radzie Naukowej.
0: A w tej Europejskiej Radzie Naukowej czasami jest w okolicach 20%.
1: Tak. Ostatnio właśnie widziałem jakieś takie wyliczenie, że jeśli ten procent spadnie poniżej 8%, to już nie opłaca się pisać grantu, bo więcej czasu poświęcasz na napisanie grantu, niż masz szansę na to, że z niego wyciągniesz. Więc jeszcze
0: Nie zrozumiałam tego porównania. Więcej czasu
1: tracisz. Chodzi o to, że napisanie samego wniosku zajmuje tak dużo czasu, że jeśli wykorzystasz go na robienie nauki bez tego grantu, to generalnie wychodzisz tak samo.
0: Bo masz szansę na jakieś inne...
1: Tak, na jakieś inne w innym miejscu, może w przyszłości.
0: No napisanie grantu jest ogromną pracą, sami wiemy. Ja napisałam kilka grantów, ale dwa dostałam. Ty dostałeś już w zasadzie trzy. Z czego nasze dwa pierwsze były właśnie z Polski. I jak ja dostawałam preludium, to jeśli dobrze pamiętam, no to już było parę lat temu, no to był success rate w okolicach 15%.
1: Tak, tak. To się nie zmieniło raczej. Ewentualnie poszło
0: w dół delikatnie, w okolicach 13%. Natomiast no to jest bardzo mało i tutaj już niestety mówimy o czymś takim jak szczęście. No bo oczywiście ten grant też musi być dobry. Tak, no ale ja nie sądzę, żeby
1: To już jest podnoszone 80, od lat.
0: Żeby te 85% grantów było złych.
1: Tak, to jest podnoszone od lat, że dobre granty są odrzucane przez to, że trafisz na recenzenta, który jest trochę bardziej krytyczny w jednym aspekcie.
0: Da ci dosłownie jeden punkt mniej.
1: Tak.
0: I już przegrywasz ze względu na to, że wygrywa tylko kilkanaście procent grantów. A ja myślę, że 50% grantów może być ze spokojem do odrzucenia, jakby to rozumiem.
1: 50 to jest taki pierwszy rzut. Ja myślę, że tak 75 to myślę, że success rate na poziomie 25% to byłby taki zdrowy, w którym możemy rzeczywiście powiedzieć, że ta jedna na cztery granty, osoby...
0: Że dobre granty jakby współzawodniczą z innymi dobrymi grantami i wybierasz ten najlepszy.
1: Tak.
0: A nie, że w tym momencie już z tych najlepszych po
1: rzucasz
0: prostu
1: sobie lotką i
0: trochę rzucasz lotką
1: trafisz,
0: i tak. Tak. No a te granty są niezwykle istotne, no bo one pozwalają nam... po pierwsze podnieść ewentualnie gdzieś tam nasze finansowanie, po drugie budować zespół badawczy, czyli zatrudnić też innych pracowników, postdoków, tudzież doktorantów albo studentów i też im dać dodatkowe finansowanie, dzięki czemu mogliby nie pracować gdzieś w restauracji, a w pełni poświęcić się nauce.
1: Można wyjeżdżać na konferencje, ale to jest tylko z naszej perspektywy. Spójrzmy na to z perspektywy fizyków, chemików, ludzi, którzy muszą kupić aparaturę.
0: Tak, jeszcze właśnie do tego dochodzę, bo można wyjeżdżać na konferencję i do aparatury na koniec. W naszym przypadku akurat, i w moim, i w twoim, nasza aparatura to jest dobry komputer.
1: Tak.
0: Ewentualnie czasami też trzeba by zapłacić za... Kosmiczne teleskopy, obserwacje na kosmicznych teleskopach są za darmo, w sensie takim, one kosztują, ale jakby my piszemy propozale i już się tam
1: już
0: nie płaci.
1: Ktoś za to zapłacił.
0: Ale czasami, czasami trzeba zapłacić za obliczenia na superkomputerze.
1: Tak, to prawda.
0: To już trzeba zapłacić, bo tam już raczej rzadko jest taka forma propozali. No trzeba zapłacić za komputery, trzeba zapłacić za konferencje. Jak się ma z kimś współpracę, to czasami gdzieś trzeba pojechać i też trzeba za to zapłacić. Więc...
1: Zaprosić go.
0: Albo czasami zaprosić osobę, z którą się współpracuje. Więc żeby móc te wszystkie rzeczy robić, czyli żeby móc być produktywnym naukowcem, aktywnym naukowcem, który jeździ na konferencje, a nie robi swojej nauki do szuflady, potrzebujemy na to finanse. I jeżeli mówimy tutaj o tym, że te granty tak trudno jest dostać i ten success rate jest poniżej 15%, no to trochę ciężko jest o te pieniądze. I aparatura na koniec, już tak jak my, nam laptop wystarczy, a chemicy, biolodzy potrzebują rzeczywiście często poważnej aparatury, która po prostu kosztuje i bez tej aparatury nie damy rady, nie?
1: Tak. I jeszcze w samym tym postulacie wydaje mi się, że jest też włączony ten aspekt tej potężnej aparatury typu reaktor Maria, który miał problem z finansowaniem w zeszłym roku albo dwa lata temu. Generalnie to co roku ma problem. Jestem z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, więc słyszę o tych problemach cały czas. Generalnie reaktor Maria jest jedynym reaktorem, który mamy aktualnie w Polsce.
0: Gdzie on się znajduje?
1: W Świerku pod Warszawą.
0: Mhm. I to właśnie należy do twojego Narodowego Centrum Badań.
1: Do tego, w którym pracuję. Niestety jeszcze nie jest moje, ale może kiedyś zostanę dyrektorem.
0: W sensie twojego, do którego należysz.
1: Tak, ale to jest taki gorący ziemniak, gorąca pyra, jak tu mówicie, którym się przerzucają ministerstwa odpowiedzialnością. Nikt nie chce na to płacić i tak samo nie ma tych grantów. Tak samo było...
0: Tak głupio na reaktor jądrowy nagle przestać płacić.
1: Szczególnie, że on jest jednym z... topowych reaktorów dostarczających radioizotopy do leczenia chemioterapią. To był taki bardzo głośny temat kilka lat temu. Ale podobne problemy miały na przykład radioteleskop w piwnicach.
0: Tak jest, to nawet nagraliśmy o tym.
1: W zeszłym roku. I to już nie z naszej działki, to jakiś statek Oceania, który też był bardzo wartościowy dla polskiej nauki i rozumieniu życia, z tego co zrozumiałem, rozumieniu życia w Bałtyku i w okolicach.
0: No, tutaj jeśli chodzi o nasze teleskopy, to my też zawsze mamy problem i wiem, że nie tylko my. My mamy swoje teleskopy, my jako Uniwersytet Adama Mickiewicza mam na myśli. Mamy swoje teleskopy na przykład w Halinie. Chile. Mamy w Chile, nie. My mamy w Arizonie i mamy w Podborówce, w Borówcu pod Poznaniem. No i to jakby to nie jest na ziemi należącej do uniwersytetu, więc trzeba za te dzierżawę ziemi zapłacić co roku. I no, kiedyś po prostu były na to pieniądze, a teraz trzeba, że tak powiem, kombinować i naprawdę czasami te kombinacje, skąd wziąć na to pieniądze, są bardzo skomplikowane, a to jest jakby podstawowa rzecz, to jest nasz instrument do pracy. My nawet nie chcemy, wiecie, nowego instrumentu, oczywiście, żebyśmy chcieli nowe teleskopy, ale rozumiem, że no to nie ma finansowania, ale chociaż utrzymać te, które już mamy, tak, żeby móc z nich korzystać, to jest dosyć taka podstawowa rzecz.
1: To jest absurdalne, że my już mamy to i nie jesteśmy w stanie o to dbać.
0: Tak, albo ten gigantyczny teleskop w piwnicach, to też była absurdalna sytuacja, gdzie to jest jeden z większych radioteleskopów
1: w tej części Europy jest największy.
0: W sensie Europa Środkowo-Wschodnia.
1: Tak, tak. Mhm. Dopiero w Niemczech jest większy.
0: Czyli podsumowując może ten temat, 3% dla nauki, 100% dla Polski, to jest jakby taki główny postulat. I on oznacza po prostu to, że chcielibyśmy, żeby więcej PKB było wydawane na naukę, ponieważ...
1: Nauka jest przyszłością. Bez nauki państwo będzie tylko darmową siłą roboczą.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Powiedz jeszcze o tych Narodowym Centrum Nauki, bo ty byłeś na tym strajku w Warszawie.
1: Tak, tak.
0: Ja niestety nie byłam. I powiedz mi, tam było to hasło takie fajne, co mi mówiłeś przed...
1: Jedno mam marzenie, dostać grant w NCN-ie. NCN, czyli Narodowe Centrum Nauki.
0: Nasze polskie. Tak, bo się okazuje, że w naszej Polsce bardzo trudno o granty. I jeszcze z takich...
1: O, już wiem, co miałem jeszcze wspomnieć. Też była inna głośna afera odnośnie podobnej sprawy finansowania w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk, gdzie mają jakiś spór z deweloperem, bo okazało się, że część ich działki nie należy do nich i teraz muszą zapłacić za nią i zgłosili się do ministerstwa i ministerstwo powiedziało, tak, tak, pomożemy na pewno... A potem sprawa jak ucichła w mediach, to ministerstwo powiedziało, nie, no jednak nie możemy nic zrobić, radźcie sobie sami, sami musicie za to zapłacić. Więc też kolejny taki absurd, że no jednak pracują na ministerstwo, pracują na kraju, w budżetówce tak naprawdę, a ministerstwo umywa ręce i mówią, że to nie ich problem.
0: To jest przykre, że ministerstwo umywa ręce z nauki, bo my pracujemy za publiczne pieniądze. I też trochę nie rozumiem tego, na przykład właśnie, że doktoranci, żeby doktoranci mogli więcej zarabiać, taki jest argument, tak, to oni mają... nie mają umowy o pracę, oni mają stypendia wypłacane przez 4 lata swojej pracy. Był taki pomysł, jak właśnie była ta ustawa 2.0 nowej nauki, te 6 lat temu, to był pomysł, że mają być to właśnie, ma być to właśnie umowa o pracę, ma być normalnie chroniony doktorant, na przykład mógł móc też nawet, nie wiem, starać się o kredyt, czy coś takiego, no bo samo stypendium, to jak się pójdzie do banku, to bank powie, no dzięki za info, że dostajesz pieniądze, ale no jakby potrzebujemy umowy o pracę, nie? Bo tak to wygląda. Chociaż o tyle, o ile chociaż jest coś takiego jak urlop macierzyński czy świadczenia zdrowotne są tam w tych stypendiach, więc chociaż tyle. Nie trzeba sobie osobno płacić jak na takich tam śmieciowych umowach. Natomiast ten pomysł padł, bo jest to za drogie, ale to jest jak rozmawialiśmy przed ja rozumiem, że dla pracodawcy zewnętrznego to może być drogie, w sensie takim, że jak ma pracownika na umowie o pracy, no to dodatkowo musi płacić dużo opłat wokół, natomiast naszym pracodawcą nie jest prywatna firma, tylko tak naprawdę państwo, więc te pieniądze i tak do nich wracają, więc ja rozumiem, że ktoś tu się zaraz powie, że to jest bardziej skomplikowany temat niż mi się wydaje, na pewno, natomiast overall nauka jest finansowana z państwa, więc wszelkie podatki, które płacimy do państwa z powrotem za to, co zarabiamy, no to i tak wracają do państwa, nie?
1: Tak, zgadzam się. To jest moim zdaniem zupełnie absurdalne. Ale no, tak jak mówiłaś, to jest pewnie bardziej skomplikowane, ale nadal absurdalne.
0: To jeszcze ostatnie pytanie do ciebie. Dlaczego ta nauka jest taka ważna dla państwa? Bo ja myślę, że w naszym kraju aż tak nie jest to powiedziane wprost. I tak jak wydaje mi się, że rzeczywiście jak byłam w Stanach i mówiłam, że pracuję na uczelni, że jestem naukowcem, że mam doktorat... W sensie nie, że się tym przechwalam, ale ktoś się pytał, co robię.
1: Za późno, wszyscy tak myślą.
0: To czułam, że taki jakby, że to budzi szacunek u ludzi, a u nas raczej to jest tak, a co to znaczy w ogóle, że jesteś naukowcem? Jakby w ogóle o co w tym chodzi? Jakby co wy robicie?
1: Tak, to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że to jest trochę taki brak edukacji, takiej, nie wiem jak to nazwać, takiej społecznej. czym zajmuje się nauka.
0: Więc po to jesteśmy, więc powiedz.
1: Nauka to nie jest tylko, tak jak powiedział, przypomnę to, wiceminister nauki, że my jako naukowcy robimy sobie badanka i piszemy artykuliki, tylko my próbujemy, no dobra, z jednej strony to jest takie bardzo idealistyczne podejście, próbujemy zrozumieć wszechświat w naszym przypadku, próbujemy zrozumieć skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy, ale nauka jako całość, ona buduje innowacje, ona buduje...
0: Tak, to jest ogromny zasób państwa.
1: Tak, ona buduje jakby rozwój całego państwa. To nie
0: napędza
1: jest
0: gospodarkę.
1: Dokładnie, to nie jest przypadek, że my jako państwo bierzemy pożyczki od Korei Południowej, która przeznacza ponad 5% PKB na
0: rozwój nauki.
1: Na rozwój nauki, bo oni po prostu już przeszli ten etap, oni już tak dużo tych pieniędzy tam wpakowali, że teraz mają z czego wyciągać i rozdawać to innym. Rozdawać oczywiście.
0: No.
1: Przez kredyty. Czy kredyty, czy sprzedawanie sprzętu. To nie jest przypadek. My nie jesteśmy w stanie konkurować z nimi. My nie jesteśmy w stanie budować nowych technologii. Ja akurat nie lubię tej części, ale no, nie ma się co oszukiwać. Technologia taka wojskowa jest ekstremalnie droga. To jest to miejsce, w którym technologia się przydaje, w którym innowacja się przydaje, od której zależy bezpieczeństwo kraju też.
0: Wszystko zaczyna się od nauki.
1: Tak.
0: Wszystko zaczyna się od rozwoju nauki.
1: Dokładnie.
0: Bez nauki co nam zostaje? Kupienie po prostu jakichś zasobów od innych państw.
1: I zostać, tak jak mówiłem wcześniej, tanią siłą roboczą.
0: No. Czego byśmy nie chcieli. Dlatego 3% PKB dla nauki.
1: 100% dla Polski.
0: 100% dla Polski. Myślę, że to...
1: Wspieramy całym sercem.
0: Oczywiście.
1: I czekamy. Czekamy na stronach protestu. Możecie sprawdzać, ile czasu minęło od złożenia obietnic.
0: Tak, bo obietnice padły.
1: Tak, że oni się tym zajmą i będą konkretne daty, więc czekamy. Dziś będzie post, że minęły już 2 dni, 48 godzin od złożenia obietnic. Mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca coś się wyjaśni.
0: To leci w sobotę, więc minęło już kilka więcej dni. Natomiast mamy nadzieję, że coś się ruszy, bo nauka jest dla ludzi. Nie robimy nauki dla nauki, tylko robimy naukę dla ludzi. A tymi ludźmi jesteśmy my, Polacy. Bardzo dziękujemy za ten dosyć może negatywny odcinek, ale mam nadzieję, że chociaż zrozumiecie naszą stronę od strony naukowej, jak to wygląda. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I bardzo dziękuję, Krzysiu, że byłeś.
1: Proszę.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Autopromocja.
4: Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16:00. Usłysz głosy w Radiu Afera.
5: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
6: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Autopromocja. Radio Afera.

0: piśmie endokrynologicznym i zajmującym się metabolizmem w październiku 2016 roku naukowcy przedstawili wyniki badania klinicznego z udziałem 320 zdrowych mężczyzn w przedziale wiekowym 18-45 lat, ci mężczyźni byli z 7 różnych krajów, żyjących w monogamicznych związkach z kobietami i te badania właśnie dotyczyły antykoncepcji męskiej. No i uwaga, jak przebiegało badanie? Okazało się, że raz na 8 tygodni mężczyźni otrzymywali zastrzyk antykoncepcyjny, który składał się z mieszanki dwóch syntetycznych hormonów, testosteronu i progesteronu. Oczekiwano, że hormony te będą hamować produkcję plemników i właśnie to miało miejsce u większości mężczyzn biorących udział w tym badaniu. W ciągu 24 tygodni u 95,9% mężczyzn, czyli prawie 96%.
1: 24 tygodnie to jest 6 miesięcy.
0: Dokładnie. Mężczyzn, którzy otrzymywali te zastrzyki, doszło do spadku produkcji plemników do 1 miliona na mililitr. To muszę tutaj zaznaczyć, że
1: przy normie,
0: która jest 15 milionów, więc to był bardzo, poniżej 15 już się określa, że to jest niski poziom, a 1 milion to jest naprawdę niski poziom, nie?
1: No ja miałam teraz, jak to czytałam, miałam taką pierwszą myśl, że o nie, to strasznie mało.
0: To strasznie.
1: I co teraz? Czy to odwracalne?
0: No właśnie. Dobra, no to jest 2016 rok, więc jak się domyślacie, wiemy już, co dalej się stało, więc wam opowiemy i opowiemy, co było dalej. Efekty zastrzyku nie były natychmiastowe, dlatego to 24 tygodnie, czyli 6 miesięcy było potrzebne, aby doszło do spadku do tego 1 miliona. Czyli żeby przez te pierwsze 6 miesięcy kobiety, które współżyły z tymi partnerami, używały antykoncepcji hormonalnej doustnej, tak żeby nie doszło do zapłodnienia. I ta faza, naukowcy ją nazwali fazą tłumienia i czekano, badano tych mężczyzn, aby ten spadek produkcji plemników nastąpił do tego 1 miliona. No te zastrzyki były raz na te 8 tygodni, no i trzeba było długo czekać w tej fazie utajonej. W przypadku kobiet, które biorą antykoncepcję, to wystarczy tak naprawdę jeden cykl, żeby się udało zabezpieczyć, prawda, hormonalnie.
1: Ale dobra. Też nie jest to od razu.
0: Ale też nie jest to od razu, tak. No dobra. I później, po tych 6 miesiącach, doszło do fazy skuteczności, czyli u większości tych mężczyzn był spadek do 1 miliona plemników. No i dalej te pary jakby mogły sobie współżyć. Nie? No i ten w związku z tym, że w ciągu tego roku odnotowano łącznie zaledwie 4 ciąże, co daje wskaźnik 1,57 na 100 par, to jest bardzo mało, nie? Mhm. No to ta metoda się okazała bardzo skuteczną metodą. Mhm. Ale jak wiecie, nie ma jej na rynku, bo gdyby była, to byśmy o niej nie mówiły, w sensie byście już wiedzieli, że jest, że można wziąć jakieś zastrzyki i ten mężczyzna być. Nie. Otóż okazało się, że mężczyźni, po pierwsze, po fazie skuteczności mężczyźni zaprzestali przyjmowania zastrzyków, a naukowcy obserwowali ich przez kolejny rok, aby sprawdzić, czy produkcja plemników powróci do normy. Czy ten proces jest odwracalny? I w ciągu roku poziom plemników przekroczył krytyczny poziom 15, czyli był potrzebny tam około 6 miesięcy dla niektórych 3 miesiące, dla niektórych rok był potrzebny, żeby ta produkcja plemników wróciła do normy. Ale uwaga, znalazł się też jeden mężczyzna, który nawet po 4 latach, dopiero tam chyba po 4 latach, tą produkcję plemników miał w normie. Więc to jest taka zagwozdka, na ile ta antykoncepcja jest odwracalna. A dwa, to co było najtrudniejsze, no to to, że w trakcie badania zgłoszono aż 913 niepożądanych działań, tak zwanych skutków ubocznych, które prawdopodobnie były związane z tymi zastrzykami i należały do nich trądzik, to 46%, zaburzenia seksualne, 38% zgłosiło wzrost libido, ale taki wzrost, który im przeszkadzał, 4% spadek libido, zaburzenia nastroju 17%, wahania nastroju, bóle mięśni 16%, wzrost piersi 6%. No i tam był szereg jeszcze innych różnych niepożądanych działań. No i
1: skoro... I to był powód?
0: I Jeszcze było pocenie, ból jąder i zmęczenie. Ból jąder brzmi źle, więc...
1: No oczywiście, ale tak sobie myślę, że w sumie to podobny zestaw działań niepożądanych doświadczają kobiety przyjmujące antykoncepcję, nie? Tam może nie ma bólu jąder, ale jest ból piersi na przykład. Trądzik zdecydowanie, zaburzenia metaboliczne często wchodzą, nie? Wahania wagi. Także...
0: Tak, ale ci mężczyźni również, zgłaszając te wszystkie objawy, rezygnowali z tych badań. No i ta rezygnacja, ta ilość skutków ubocznych i to, że żeby przywrócić tą płodność, chociaż tu też możemy się zastanowić nad kobietami, które są długo na antykoncepcji hormonalnej i ich płodnością, prawda? I przywróceniem płodności. No ale to wszystko sprawiło, że Komisja do Spraw Etyki i Bezpieczeństwa nadzorująca badanie kazała je natychmiast przerwać. I ta substancja nie weszła na rynek. W ten sposób antykoncepcji nie został przepchnięty. No, tutaj jest wiele dyskusji, dlaczego tak się stało. No, niemniej jednak nie weszło to. No, więc badacze drążyli dalej. Dobra, jakby tutaj znaleźć inną metodę? No i taka inna metoda, która jest odwracalną metodą hamowania plemników, to jest wzrostu tam hamowania produkcji plemników, to jest taka metoda, tak to się nazywa, testicular zap po angielsku.
1: Zap, zap.
0: Zap, zap.
1: Brzmi jak jakiś zamek błyskawiczny.
0: No właśnie, jak zapięcie po prostu, nie? Zip, zap. I ta metoda polega na tym, że taką terapią ultradźwiękową, również opartą na określonej temperaturze, no bo jak wiemy, jądra są pod
1: mosznie,
0: zeszły na dół, nie są w brzuchu, żeby temperatura była niższa, no tak, więc jakby wykorzystano tą biologiczną potrzebę jąder na odwrót i poprzez ultradźwięki i wyższą temperaturę pod dawano no, takiej terapii ultradźwiękowej.
1: Ale to
0: z
1: wiemy, w jaki sposób to było robione? To można by robić w domu? To by było jakieś
0: właśnie,
1: urządzenie? Czy
0: w tych,
1: to musi być...
0: To było w metodach laboratoryjnych. No i tam się okazywało, że rzeczywiście ten mężczyzna stawał się w pewien sposób bezpłodny, tymczasowo. No i dalej pomyślano, no dobra, no ale jak taką antykoncepcję wykorzystywać, co laboratoryjnie, co zapraszać tych mężczyzn, no co właśnie tydzień do jakiegoś laboratorium, czy co miesiąc na taki zabieg. No i skonstruowano urządzenia, które mogłyby być domowymi, niemniej jednak one nie wykazały tej skuteczności. I tutaj nadal ta metoda po prostu ugrzęzła i nie wiadomo, co z tym dalej. Więc badacze szukali dalej. Dobra, co dalej? I mamy lata 70. i w latach 70. mamy Risuk w Indii. Lata 70. no to jest dużo wcześniej.
1: W Indiach.
0: To jest dużo wcześniej.
1: Znaczy lata 70.
0: w Indiach. Tak.
1: To też
0: I to jest wynalazek właśnie z Indii. I taka bliźniacza wersja tego Risuga z Indii to jest Vassel gel, nie wiem jak to powiedzieć, no Vassel gel z USA.
1: Jakiś żel. Na V.
0: Tak. I tutaj z tym Risugiem to jest trochę inaczej, bo tutaj wymyślono, że wprowadzi się polimer do nasieniowodu w celu zablokowania przepływu plemników. Czyli słuchajcie, no to nie działa...
1: Polimer, czyli taka cząsteczka.
0: Tak? I to jest odwracalne, ponieważ później można ten polimer rozpuścić, więc znowu będzie udrożniony nasieniowód. Czyli odwracalna, no nie wiem, wazektomia, czy... Odwracalne to jest. Ale tutaj znowu, z kilku powodów, w tym przede wszystkim ograniczenie zainteresowania firm farmaceutycznych, ta metoda nie przeszła, ponieważ po pierwsze, były wielkie znaki zapytania, na ile ten polimer będzie przez lata bezpieczny, bo zakładano, że on może być tak z 15 lat skuteczną metodą dla danego mężczyzny, jak jest
1: szczepiony. Raz się go wprowadza.
0: Raz się go wprowadza i już. i już. I żeby to odwrócić, trzeba wprowadzić inną substancję, która go rozpuści. Ale no, by trzeba było zrobić badania longitudynalne i sprawdzić przez 10 lat u takiego mężczyzny, co się z tym polimerem dzieje i czy on jest bezpieczny, czy on nie wpływa czasami na ogólnie jego stan zdrowia i ciało. A dwa, firmy farmaceutyczne no, rzadziej idą w rzecz, która jest jednorazowa. Wolą jednak sponsorować badania i inwestować w badania, które dotyczą leku branego codziennie, bo to się bardziej opłaca. Tak, dosłownie. Pozwolą im zarobić. No dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz, Klaudia.
1: Tak, słucham.
0: Taki research.
1: No.
0: Trochę byłam podjarana, to teraz cię zaskoczę.
1: No.
0: Otóż YCT529.
1: YCT.
0: YCT.
1: No.
0: 529.
1: Brzmi jak
0: CFPO albo R2D2.
1: Na przykład, albo 50 Cent.
0: Albo 50 Cent. Okej. No dobra. Dobra, nazwa się wzięła od Your Choice Therapeutics i 529 to jest numer cząsteczki opracowywany w laboratorium. Po prostu każda cząsteczka dostaje swój numer z czasem. Coraz wyższy po prostu. I to jest ostatnia dekada badań. Tutaj to jest zupełnie coś innego. Czyli wcześniej mówiłam o tym, że bierzemy coś do ustnie i działamy na cały układ hormonalny, żeby produkcja testosteronu była zatrzymana i plemniki były gorsze. Potem powiedziałam o tym, że wszczykujemy sobie coś w jądra, żeby nie było przepływu, no nie było kontaktu
1: z... zatkać.
0: zatkać coś. A teraz będę mówiła jeszcze o czymś innym. Otóż... to jest antykoncepcja doustna i na ten moment się mówi, że to jest największy postęp. Uniwersytet z Minnesota zajął się tymi badaniami i mamy tą cząsteczkę YCT529. Okazało się, że ta mała cząsteczka zakłóca sygnał witaminy A, który jest niezbędny do produkcji plemników i płodności. I taki doustny środek antykoncepcyjny polegałby właśnie na tym, aby zakłócać hamowanie produkcji plemników i płodności
1: na poziomie megamolekularnym.
0: To trochę jest tak, że jakby ta mała cząsteczka, ona jest zamiennikiem witaminy A, która normalnie jest takim kluczem otwierającym produkcję, a ta mała cząsteczka jest taką atrapą tego klucza i to ona się wciska.
1: Jest gumą do życia, które zaklejasz.
0: Dokładnie. I blokuje produkcję, nie? Czyli jakby wypełnia tą lukę, żeby nie doszło do produkcji. Został przetestowany ten środek na myszach i na naczelnych i wykazano, że skutecznie przerywa spermatogenezę i jest w pełni odwracalny. U myszy okazało się, że potrzebne było 6 tygodni, aby...
1: zahamować, tak?
0: Tak, aby zahamować tą spermatogenezę, a u innych naczelnych 10-15 tygodni i bez żadnych, czy bez obserwowalnych, może tak powiem, skutków ubocznych, bo żadnych to ja jestem trochę ostrożna co do tego.
1: Ale nikt nie zgłaszał.
0: Nikt nie, żadne naczelne nie zgłosił.
1: No co naczelnej myszy, to może dlatego.
0: I mysz też nie zgłosił. Ale zakładał Klaudia, że badacze jakoś to zbadali, ale właśnie przez to, że nie zgłaszali, a człowiek mógłby powiedzieć, że się czuje gorzej, dobra. Po przetestowaniu właśnie tej metody ruszyła faza na ludziach, więc jesteśmy na tym etapie. Mamy teraz fazę do. Ten rok, 2026, trwa badanie na chyba 16 osobnikach? Jezu, nie pamiętam, ale gdzieś mi się wydaje, że czytałam o tym, że tam jest jakaś taka mała grupa ludzi na ten moment.
1: No właśnie, 16 to malutko. Mam nadzieję, że więcej.
0: No i co? I oni teraz sprawdzają optymalne dawkowanie, czy jaka dawka wystarczy i ile jest potrzebne, czy 28 dni, czy ten miesiąc, czy 90 dni, aby doszło do zatrzymania tej.
1: Ciekawe jestem, na ile chętnie zgłaszają się ludzie na tego typu badania.
0: No dostałem za to pieniądze.
1: To okej. Okay. No, ale pytanie, no nie, bo to zawsze jakieś, nie wiadomo w sumie, co z tego wyjdzie, no to jest
0: oczywiście,
1: badanie.
0: Oczywiście, no jest się królikiem doświadczalnym, tak. Nie? Więc to jest badanie, no ale to nie ukrywajmy, ludzie za to dostają pieniądze i często niestety to jest, no niestety, stety jest to motywacja. No mówi się o tym, że ten YCT529 jest świętym gralem na ten moment, no bo naprawdę mamy wielką przepaść między antykoncepcją kobiecą, a tym, gdzie jest teraz antykoncepcja męska, nie?
1: Tutaj jest dysproporcja.
0: Dokładnie. A tyle rzeczy poszło do przodu, medycyna w wielu obszarach poszła do przodu, a tu jeszcze im się nie udało.
1: No właśnie, więc to jest trochę podejrzane, nie? Dlaczego?
0: Tak, tak. No i tutaj mówi się, że to ten taki święty gral, dlatego że nie wpływa na libido, że popęd seksualny został u tych myszy i naczelnych zachowany, nie powoduje zmian nastroju, ani trądziku. Przynajmniej żadna mysz nie zgłaszała.
1: Czyli naczelnych, no.
0: No i jest to forma codziennego przyjmowania tabletki. Ja to powiem, że dla firm farmaceutycznych to się opłaca, żeby to wprowadzić. Zdecydowanie tak. Jeszcze jest ten żel, ale to trochę inny żel i wyjmowany implant Adam. To tak szybko dopowiem, bo to nie tylko to. Czyli mamy tą tabletkę, ale okazało się, że jeszcze jest jakaś inna firma działająca w tym zakresie. I ona wymyśliła z kolei żel do stosowania miejscowego. No bo to jest tak, że tabletki, które działają na układ hormonalny u mężczyzny i które by miały zbijać ten testosteron, no to one robią bardzo dużo spustoszenia w organizmie. To nie o to chodzi, nie? Mhm. Mężczyzna naprawdę nie będzie chciał tego seksu uprawiać i to nie będzie dla niego fajne. W związku z tym szukają badacze czegoś, co by nie działało na całą fabrykę, tylko działało miejscowo. Tak jak mieliśmy ten polimer, czy tak jak mamy coś, co tylko będzie na witaminę działać, a nie na testosteron.
1: I to jest ciekawe, gdzie ma być stosowany, w jakim miejscu. Miejsce podania jest ciekawe. Dwa razy dziennie na ramiona i barki, tak?
0: Na ramiona i barki, wchłanialność i tam ten. Ale dlatego ma być ten żel stosowany, tak zwany Nest, dwa razy dziennie i w formie żelu, a nie w formie doustnego, dlatego że zawiera testosteron i nestron. I o ile testosteron przyjmowany doustnie, on się nam przyjmie, tak nestron to jest taki hormon, który jest wykorzystywany choćby w tych kobiecych dopochwowych ringach.
1: No, są.
0: No właśnie. No
1: to były kiedyś też takie, może nadal są, żele miejscowe dla kobiet, nie?
0: Które, były, tak.
1: Znaczy dla kobiet, ale one w sumie miały właśnie hamować ruchliwość
0: plemników też, tak. No właśnie, ale chodzi o to, że te krążki dopochwowe, one są dopochwowe, bo mają działać miejscowo, ale u mężczyzn chodzi też o to i u kobiet o to samo chodzi, że ten nestron, jak jest doustnie brany, to niestety jest rozkładany na poziomie żołądka i nie dostaje się do krwiobiegu.
1: Ale
0: więc
1: to
0: nie zrobi tego, co trzeba i dlatego ma być żel. I dlatego forma żelu. No i tu badania na to trwają, ale mamy też wyjmowany implant Adam. Jest podobny do właśnie tego Rizuga, o którym wcześniej mówiłam. I on właśnie to, co robi, to blokuje przepływ plemników do nasieniowodu. Ale w przeciwieństwie do Rizuga, ten implant Adam, on jest bardziej tymczasowym środkiem, nie? Że nie... jest bardziej odwracalny. O, no, że to nie jest wstrzyknięcie polimeru na 10 lat, tylko jest no tak jak ze spiralą może, albo nie, bardziej jak z tym dopochwałym krążkiem.
1: Że no, czy tu też jest wstrzyknięty hydrożel z tego, co...
0: Ale on się wchłania.
1: Tak.
0: I właśnie tutaj to jest ta gwostka, czyli jak długo to będzie działać i jak się to wchłonie. No. Tak jak ten polimer, on się nie wchłonie, on będzie prawdopodobnie miał jakieś negatywne ten, no ale jest po prostu takim ciałem stałym, który się nie rozłoży, dopóki nie wszczykniesz czegoś innego.
1: No,
0: tak ten hydrożel, on się zaczyna rozkładać.
1: Bo ten, to słowo implant po prostu jest takie mylące trochę, bo ten,
0: jakby było to ciało stałe.
1: Tak,
0: nie?
1: Jakby takie. To właśnie przywodzi na myśl skojarzenia ze spiralą dla kobiet. A to tak, to jest taki bardziej chemiczny implant, nie wiem, czy
0: tak,
1: można tak
0: powiedzieć. No ale no właśnie tu to problemem będzie to, że po pewnym czasie to jest upłynnia się i znowu jest drożność tych kanałów, więc to by co? Trzeba było no właśnie jak spiralą czasami badać, USG robić, na ile to jest na miejscu, czy się coś z tym nie dzieje, czy na pewno to jest bezpieczna forma antykoncepcji.
1: No właśnie, no to potrzeba czasu, żeby się dowiedzieć.
0: Na to potrzeba czasu, także...
1: Ale no już dużo czasu ludzkość istnieje i czas najwyższy, nie? Że już długo, dużo czasu mamy antykoncepcję dla kobiet,
0: Tak. No ja jeszcze bym mogła tu dołożyć taki kawałek, no jak robiłyśmy audycję o Pink Pill, no to taki kawałek jednak też tego, że ta że ingerencja w hormony kobiece i te skutki uboczne u kobiet potrafią być bardziej ignorowane niż jeśli chodzi o mężczyzn. Jednak medycyna bardzo długo stała na dwóch męskich nogach i mało było tam kobiecego głosu, w związku z tym nie przepychała rzeczy, które mężczyznom szkodziły.
1: No ciekawe, to jest zagadka.
0: Dobra, wrócimy na pewno do Was, jeśli ta substancja pojawi się na rynku, będzie możliwość zakupienia, to na pewno do Was wrócimy. Co z tym tematem dalej? A za dzisiaj dziękujemy przy mikrofonach.
1: Tak, dzięki.
0: Paulina
1: i Klaudia.
2: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30. Seks Afera.

0: Marzena Figiel-Strzała.
1: Jedną z wielu rzeczy, które nie doceniamy, jest bieżąca woda. Ja myślę, że po tych wszystkich wyjazdach doceniasz ją bardziej niż pewnie każdy z nas.
0: Woda to jest największy skarb. Kiedyś dziewczynka na północy Kenii zapytała mnie, czy to prawda, że w naszym kraju w każdym domu jest miejsce, z którego leci woda, kiedy tylko chcemy. I to jest nasz kran oczywiście. I to jest nasze magiczne urządzenie, które jest absolutnym luksusem, ale my sobie nie zdajemy z niego sprawy. I dopiero jak zobaczymy dzieci pijące wodę z kałuży, idące 6 kilometrów przez pustynię z baniakiem i kopiące łopatą w dnie rzeki, żeby jakąś wodę zdobyć, to dopiero wtedy, odkręcając tę wodę w domu, zobaczymy, że to jest naprawdę ogromny przywilej.
1: Odbyłaś taką podróż z jednej wioski w asyście małej dziewczynki, której zadaniem było przetransportowanie 20 ilu litrów?
0: Tam było chyba 10 litrów w tym baniaku, ale niecałe.

0: się udało napełnić, bo w rzece nie było wody.
1: Ale szłyście
0: do pustej 5 rzeki.
1: 5 kilometrów do pustej rzeki.
0: Tak, szłyśmy do rzeki, w której w ogóle tej wody nie było, więc faktycznie musiałyśmy 1,5 godziny kopać dziurę w dnie rzeki, żeby odrobinę tej wody po prostu brudnej, brązowej, wyglądającej jak woda z kałuży, po prostu zdobyć. I tak wygląda każdy dzień tej konkretnej dziewczynki i wielu dzieci w Afryce subsaharyjskiej.
1: 5 godzin marszu po to, żeby zdobyć 10 litrów wody.
0: I suchy owoc, który tak naprawdę, jak widziałeś zapewne, to jest owoc, który jest całkowicie wiórem, jest po prostu papier. I nawet te owoce już umarły, bo zmiany klimatu są i najbardziej są odczuwalne właśnie w tak zwanym rogu Afryki.
1: Co dla nich możemy zrobić?
0: Są całe szczęście organizacje, które budują studnie i te studnie to są po prostu naprawdę skarby pustyni. To są bardzo ważne punkty. Niestety tych studni ciągle jest za mało. Jeżeli mamy okazję wesprzeć właśnie jakąś organizację, chyba PAH teraz buduje studnie, to po prostu warto, bo ja jeszcze niestety budową studni się nie zajmuję. Nie wykluczam tego w przyszłości, ale PAH działa sprawnie, akurat nie w tym rejonie, w którym ja byłam, ale wierzę, że im więcej ludzi będzie ich wspierać w tej budowie studni, tym więcej tych studni faktycznie będzie powstawać.

0: Czy jesteśmy kolonistami? Czy kolonizujemy świat, nie zdając sobie z tego sprawy?
1: Na pewno można tak powiedzieć, aczkolwiek takie słowa ciężko przychodzą w ogóle do naszej świadomości, ale faktycznie stało się jakby przez działalność w ogóle globalnego rynku, na przykład mody czy produkcji kosmetyków, faktycznie jest tak, że mamy niewolników, mamy my kraje rozwinięte, mamy swoich niewolników w krajach, które się dopiero rozwijają.
0: Nawet jedząc czekoladę z różnych znanych polskich firm, pochodzącą z plantacji ziarna kakaowca, które zrywane są przez dzieci.
1: Tak, nie tylko są przez dzieci zrywane maczetami, ale też przenoszone do punktów zbiórki. To jest 70-80 kilogramów te dzieci przenoszą jakby na raty, ale tyle mniej więcej dziennie. I to jest naprawdę ciężka praca także przy fermentacji, przy rozpoławianiu tych kakaowców, żeby kakao miało taki kolor, czekolada miała taki kolor, to ziarno musi fermentować. Te dzieci kilka dni fermentują ten kakao, więc to jest cały ciąg tak naprawdę pracy. I dla mnie takim najbardziej bolesnym chyba zestawieniem jest to, że czekolada z Gany reklamowana jest jako czekolada z premium i często firmy chwalą się tego, nasza czekolada, kakao z Gany, a właśnie w Ganie i na wybrzeżu Kości Słoniowej według statystyk 45% dzieci jest zaangażowanych w pracę na tych plantacjach, ale w miejscu, w którym ja akurat byłam, to było Sewi Ashiam przy granicy z wybrzeżem Kości Słoniowej, to tam 100% dzieci ze szkoły podstawowej pracowało na plantacjach, więc ta statystyka wydaje się, że jest zaniżona, bo po prostu wszystkie dzieci idą pracować w sezonie właśnie na plantacji kakao i dostają tak małe wynagrodzenie, że są w stanie kupić tylko za to jeden raz dziennie fufu, czyli taką półsurową mąkę z manioku i oczywiście żadnych wartości odżywczych tam nie ma, ponadto nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli przetną się maczetą, to nie ma żadnego leczenia, po prostu mama nakłada liść i to ma się goić, więc dzieci tracą szansę na edukację, na naturalny rozwój, na to, żeby w ogóle w przyszłości robić cokolwiek innego i tylko dlatego, że ktoś chce zarobić więcej, ktoś chce na tych pracownikach zaoszczędzić, no bo marża głównie jakby w przemyśle czekoladowym powstaje już poza Ganą, czyli to jest całe przetwórstwo i wiadomo zysk marki i tak dalej, a właśnie Gańczycy zarabiają na tym bardzo mało.
0: Ten procent dzieci, które na świecie pracują za niewolnicze stawki, jaka jest skala tego? Próbowałeś to kiedyś szacować?
1: Są różne dane. 360 milionów dzieci nie chodzi do szkoły, a ponad 170 milionów właśnie teraz pracuje według Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ale też jakby do statystyk musimy podchodzić ostrożnie, dlatego że czasami praca jest sezonowa i przez to mniej wykrywalna. Czyli na przykład praca na plantacjach bawełny, praca przy jaśminie, praca na plantacjach kakao. To są prace sezonowe i te dzieci na przykład nie trafiają już do statystyk, bo nie pracują przez 12 miesięcy, tylko załóżmy przez pół roku. Więc wydaje mi się, że te 170 milionów to nie są te wszystkie dzieci, bo ja wiem, że te dzieci z głębokich kopalni Miki na przykład na Madagaskarze, nie ma ich w tych statystykach. O tych dzieciach w ogóle nikt nie wie, że one tam są, a one każdego dnia pracują, żeby nasze kolorowe kosmetyki zostały produkowane.
0: Nie tylko kosmetyki.
1: Tak. Czy telefon, czy komputer, czy tablet, w ogóle hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne, to wszystko zawiera w sobie Mikę, więc tej Miki my dzisiaj bardzo dużo potrzebujemy, no a niestety jakby ta Mika musi być jak najtańsza, żeby producent mógł zarobić jak najwięcej. No więc ludziom płaci się kubeczek ryżu albo jednego batata za cały dzień pracy, za 30 kilogramów miki zebranej.

0: pokazywałaś na filmie te miejsca, w których dzieci pracowały. Jak to wygląda?
1: No to wygląda tak, że dzieci nie mają często w ogóle butów, czasami mają latarki, czasami nie mają baterii w tych latarkach, więc ta praca jest bardzo trudna, bo na tych baterii ich nie stać, a też jakby właściciel fabryki czy producent nie gwarantuje w ogóle żadnych środków ochrony, ale to samo jest na plantacjach kakao, jaśminu czy bawełny, gdzie używane są pestycydy i jakby obowiązkiem pracodawcy jest dostarczyć środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, nawet kalosze. Tego nie ma. Dzieci pracują na busaka albo w japonkach jakichś rozwalonych. Nie ma maseczek. Dzieci wdychają pestycydy, pył tytoniowy w fabrykach papierosów. No naprawdę dzieją się takie rzeczy, które naprawdę nie kosztowałyby aż tak dużo, żeby wszystkim zapewnić te maseczki czy te rękawiczki, no ale oszczędza się na wszystkim. Głosowanie portfelem wydaje się takim trywializmem, ale tak naprawdę za głosowaniem portfelem kryje się bardzo wiele różnych rzeczy. Możemy wybierać produkty certyfikowane na przykład znakiem Fair Trade, czyli znakiem sprawiedliwego handlu. Pamiętajmy też, że nie każdy certyfikat oznacza, że na plantacji czy w fabryce nie pracowały dzieci. Niestety bardzo mało jest produktów, jeśli chodzi o ubrania z certyfikatem Fair Trade. To są 2 czy 3 marki na całą Polskę. Oczywiście żadne marki fast fashion takiego certyfikatu nigdy mieć nie będą, ponieważ to jest oczywiście kosztowne, żeby zapewnić wszystkim pracownikom godny byt i też godne warunki pracy, żeby te dzieci nie pracowały. I jeśli chodzi o czekoladę, to Fair Trade bardzo łatwo jest kupić w każdym dyskoncie, w znanej drogerii są te czekolady z certyfikatem Fair Trade.
0: Ale to faktycznie zabezpiecza?
1: Tak, ja akurat zrobiłam śledztwo w tej sprawie i na plantacjach bawełny, na plantacjach kakao i faktycznie na plantacjach Fair Trade pracowali dorośli pracownicy, dostawali podwójne stawki, więc dzieci po prostu były w szkole, te szkoły często są dofinansowane z premii Fair Trade, także to naprawdę działa bardzo dobrze, ale na przykład jeśli chodzi o skalę plantacji bawełny, to plantacji Fair Trade jest 1% w całych Indiach, więc to jest tak mała skala, dlatego też nie ma tego zbytu, tak mało ludzi interesuje się produktami z tym certyfikatem, że po prostu bardzo mało jest tych plantacji, ale jest jedna rzecz, którą możemy zrobić i dla planety, i dla nas, i dla dzieci na świecie, czyli po prostu kupować mniej, kupować z głową, decydować się na polskich producentów, którzy produkują w Polsce, na małe, lokalne firmy, zapłacić za rzecz drożej, ale kupić jedną zamiast 5 innych i wydaje mi się, że to jest taki złoty środek, dzięki któremu i my będziemy zadowoleni i też będziemy mieli takie poczucie, że nie wspieramy niewolnictwa w dzisiejszym świecie.

0: których miejscach na świecie dzieci pracują?
1: Bardzo wielu, ale możemy sobie tak podzielić na takie kategorie, czyli ubranie produkuje najczęściej Bangladesz, Chiny, Pakistan. Czekolada to jest Gana i Wybrzeże Kości Słoniowej. Mika to są Indie i Madagaskar. Bawełna, Indie. Kawa, Ameryka Południowa, Kenia, Etiopia. I to jest bardzo prosta rzecz. Jeżeli my jako ludzie będziemy kupować tylko rzeczy, które są certyfikowane, nie kupować rzeczy, które zostały produkowane dużo, tanio i szybko, to jakby cały rynek będzie musiał się zmienić, czyli marki, które istnieją i które upaść nie chcą, będą musiały po prostu zrobić najprostszą rzecz, płacić godne stawki rodzicom, bo to nie jest tak, że rodzice tych dzieci, które pracują w fabryce, leżą i pachną. Oni też pracują w fabryce butów, w fabryce świeczek, czy w tej samej nawet fabryce. W kopalni Miki pracują całe rodziny, tylko że stawki głodowe sprawiają, że dziecko samo musi zarobić na swoje jedzenie. Więc jeżeli nagle, co się oczywiście nie stanie, cały świat by powiedział, słuchajcie, my tylko chcemy rzeczy, które zostały produkowane etycznie i nagle wszyscy dorośli pracownicy dostawaliby godne wynagrodzenie, to po prostu w tych fabrykach dzieci by nie było, bo dzieci byłyby w szkołach. A dochodzi do tego, że jest fabryka butów, która dzieli boisko razem ze szkołą. W szkole jest 12 nauczycieli, w Bangladeszu teraz mówię, w Dace. Siedzi 20 nauczycieli. Szkoły, klasy są puste. Ja z nimi rozmawiam, oni mówią, wszystkie dzieci są tu, w tej fabryce butów. A my, nauczyciele, tutaj siedzimy i patrzymy w ścianę.
0: A jak dzieci się już pojawiają w szkole, to często nie mają siły, żeby się uczyć.
1: Dokładnie tak jest w Ganie, na przykład na plantacjach czekolady, że szkoła jest. Dzieci rano przychodzą do tej szkoły, żeby dostać jakiś posiłek podstawowy, ale one jakby z głodu, z tego przemęczenia nie mają siły się uczyć. One leżą na ławkach, one śpią, one pod ścianą, takie ledwo żywe siedzą, naprawdę. Albo dzieci na plantacjach jaśminu w Egipcie. Dzieci pracują od 2 w nocy do 7 rano, o 8 muszą być w szkole. No i jak te dzieci mają się uczyć, skupić na nauce, skoro całą noc zamiast spać, jak każde dziecko ma do tego prawo spać i rozwijać się, wtedy rośnie, rozwija się szereg funkcji w organizmie dziecka, to te dzieci pracują w ciemności na plantacji wśród chmary, komarów i wilgoci. No tak, nie mają siły się uczyć po prostu.
0: Jakie stawki dzieci dostają za swoją pracę?
1: To są bardzo różne stawki, ale najczęściej na przykład w fabryce w Bangladeszu dzieci otrzymują 4 zł tygodniowo plus możliwość spania na podłodze w fabryce. W Bangladeszu ceny wcale nie są dużo niższe niż w Polsce. Za 4 zł po prostu nie da się wyżyć, więc to są stawki absolutnie głodowe. W ogóle nawet w tych takich fabrykach, które zostały stworzone po katastrofie Rana Plaza, w tych takich fabrykach na pokaz stworzonych, też pracownicy wychodzą na ulicę i protestują, ponieważ dostają na przykład 400 zł miesięcznie, mówię na nasze polskie, a chcieliby dostawać 700, żeby móc opłacić ubezpieczenie zdrowotne. Więc te stawki są głodowe, a walczymy o to, żeby były godne, czyli żeby starczały na jedzenie. To nie chodzi o przepych, to nie chodzi o wielkie stawki nagle bogactwo. To chodzi tylko o to, żeby móc zapłacić za prąd.
0: Na bieżąco.
1: Tak, dokładnie. I za lekarza. Przecież ci ludzie chorują. W fabrykach są wypadki. I dziecko nawet nie może pójść do lekarza. Rodzic nie może pójść do lekarza. No, przecież to jest absolutnie niewyobrażalne w dzisiejszym świecie.
2: T'es bluffé là.

0: Wspominałaś o małych dzieciach w kopalni Miki. Tam sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeśli chodzi o płace.
1: Tak, tam dzieci podczas klęski głodu jedzą szarańczę zmieszaną z popiołem, żeby dostarczyć sobie jakiekolwiek jedzenie do brzuszka. Sytuacja jest tam straszna. Dzieci dostają pół batata albo jeden kubeczek ryżu za cały dzień pracy, za na przykład 30-kilogramowy worek Miki, czyli cały dzień pracy w upale, i dzięki temu mogą zjeść połowę batata czy kubeczek ryżu do wyboru. Więc pracują po to, żeby przeżyć po prostu, no bo bez jedzenia by umarły. Piją jakąś wodę z rzeki pełną zanieczyszczeń, po których mogą dostać biegunki, a z biegunki już nikt ich nie uratuje.
0: Nie boisz się zadawać dzieciom trudnych pytań? Robisz to czasami za pośrednictwem nauczycieli, czasami wprost. Jakie są marzenia tych dzieci?
1: Często tych marzeń w ogóle nie ma. Podczas ostatnich 6 lat usłyszałam tak bolesne słowa, których w życiu nie spodziewałam się usłyszeć od dzieci. Na przykład: nie mam marzeń, albo nie wiem, co to są marzenia. A takie chyba najbardziej porażające: chłopiec w fabryce ubrań w Bangladeszu powiedział: jestem zbyt biedny, żeby marzyć. Marzenia są zarezerwowane dla wybranych. I jak zaczęłam to zgłębiać, to faktycznie tak jest, bo o czym ma marzyć dziecko, które wie, że jego babcia, jego dziadek, jego ojciec, jego matka pracowali w tej samej kopalni, w tej samej fabryce i po prostu dzień za dniem mijał i żadnej nadziei na inne jutro po prostu nie ma. To po co marzyć? Jestem zbyt biedny, żeby marzyć.
0: Przypomina mi się marzenie chłopca, o którym też mówiłaś. On zdawał sobie sprawę z tego, że jego życie jest
1: stracony. Powiedział: moje życie jest już stracone, ale marzę o tym, żeby mój młodszy braciszek poszedł do szkoły i dlatego pracuję.
0: Dzieci, którym ukradziono dzieciństwo, wydaje się, że są bardzo świadome świata, w którym żyją.
1: Tak, absolutnie. Dzieci wiedzą, że dzieciństwo innych dzieci wygląda inaczej. Dzieci wiedzą, że inne mają szansę chodzić do szkoły i tak naprawdę to jest trochę tak, że dzieci w wielu krajach i w wielu miejscach po prostu nie mają prawa być dziećmi. To są na przykład w fabrykach papierosów, to są 5-letni migranci, którzy uciekają z fabryk papierosów i właśnie ruszają do stolicy Bangladeszu, Dhaki, żeby dostać zatrudnienie w fabrykach ubrań, bo myślą, że będzie lepiej, a tak naprawdę wpadają z deszczu pod rynnę. Więc tak naprawdę 6-7-letnie dzieci są traktowane jak dorosłe osoby, jak dorośli niewolnicy. I to jest porażające, że dzieci powinny być po prostu dziećmi, a nie są dlatego, że jakaś firma chce zarobić więcej, bo to tylko o to chodzi.
0: Próbowałaś rozmawiać, no może nie z radami nadzorczymi fabryk, ale pewnie na tych swoich szlakach docierałaś do ludzi, którzy podejmują decyzje.
1: Tak, w ogóle przytoczę teraz jedną odpowiedź, która wydaje mi się, że podsumuje bardzo dobrze to wszystko. W fabryce cegieł zapytałam właściciela fabryki, mówię: dlaczego ty płacisz tym dzieciom, tym ludziom jedną rupię za cegłę? Gdybyś płacił 1,5 rupii albo 2 rupie, to dzieci byłyby w szkole, a rodzice byliby w stanie zarobić na ten prosty posiłek. A on mówi: no ale jak to? Jakbym płacił więcej, to ja zarobiłbym mniej. I koniec rozmowy.
0: To jest dobro rozumiana jako korzyść, ale korzyść własna.
1: Absolutnie korzyść własna. To też jest tak, że właśnie zastanawiam się, szczerze mnie też to nurtuje, czy na przykład właściciel marki fast fashion, załóżmy polskiej, która produkuje w Bangladeszu w różnych warunkach.
0: Na przykład buty.
1: Na przykład buty, ale też ubrania, bardzo znany koncern. I zastanawiam się, co robi zarząd, czy oni sobie zdają z tego sprawę, czy oni na przykład w ogóle pojechali kiedyś do fabryki sprawdzić, jak to wygląda.
0: Może nigdy nie byli, nie widzieli dzieci śpiących na podłodze.
1: No właśnie, ale czy to jest możliwe, żeby ta wiedza do nich nie dotarła? Czy nie zdają sobie sprawy, że za taką stawkę, która gdzieś tam na końcu ląduje, do tych pracowników nie są w stanie wypłacić? Wydaje mi się, że nie myślą o tym. Po prostu myślą o tym, żeby firma prosperowała jak najlepiej i na tym się kończy.

0: wiedzę zdobytą podczas swoich podróży udostępniasz w internecie, ale jest jakiś odzew?
1: Jest ogromny odzew. Ja się w ogóle takiego odzewu nie spodziewałam. Ludzie są tak wspaniali, w ogóle Polacy są tak wspaniali. 700 dzieci już się udało uratować z niewolniczej pracy.
0: Co to znaczy?
1: To są dzieci dzięki ludziom, którzy jakby wspierają albo decydują się na adopcję bezpośrednią. To jest koszt 670 zł za cały rok, nie że miesięcznie, tylko za cały rok, albo wpłacają pojedyncze cegiełki na jedzenie dla dzieci. Dzięki temu uratowaliśmy 404 dzieci z plantacji czekolady, z kopalni Miki kilkadziesiąt, w miasteczku Iten w Kenii kilkaset. I tak naprawdę to tylko chodzi o to, zapewnić jedzenie i opłaty szkolne i już zmienia się absolutnie wszystko.
0: Ten krąg zła można przerwać?
1: Można przerwać, absolutnie. Ja wiem, że to ciągle jest mały procent, ale to jest 700 żyć, to jest 700 dzieci, które są tak wdzięczne, tak szczęśliwe i których naprawdę odmieniło się całkowicie życie. Dziewczynka, która miała zostać sprzedana do Ugandy jako niewolnica, została zaadoptowana przez rodzinę z Polski na odległość i dzisiaj jest najlepszą uczennicą w szkole. To są takie historie.
0: Czy ten efekt, o którym teraz mówisz, zebranie pieniędzy dla tych dzieci, czy to jest to, co pozwala tobie prywatnie wierzyć jednak w dobro tego świata, bo obserwowałem ciebie i myślę, że każdy z nas, lub prawie każdy z nas, który zetknąłby się z tymi przypadkami, którymi ty się stykasz podczas swoich podróży, no nie wyszedł bez tego bez szwanku.
1: Średnio 10 razy w roku mówię sobie, że już nie dam rady dłużej, ale faktycznie wydaje mi się, że ludzie mnie jakby trzymają przy tym, co dalej robię, bo faktycznie taki odzew na przykład od dzieci, załóżmy 11-letnia dziewczynka podchodzi do mnie na dworcu i mówi do mnie, wie pani co, ja zrobiłam w szkole prezentację o tym, żeby sprawdzać metki na ubraniach, żeby kupować mniej, żeby kupować używane ubrania. I to jest dla mnie najcenniejsze, jeżeli naprawdę dzieci, nastolatki po prostu jakby uwrażliwiają się na ten temat i przekazują tą historię dalej, no to myślę sobie, tak, dla nich warto to robić dalej.
0: Czy to jest ta marynarka z Gany, z Henhendu?
1: Nie, ta akurat, tamta to była ze śmietniska z Gany, a ta jest też z Czucholandu, męska, przerobiona na damską, bo my naprawdę już wyprodukowaliśmy ubrań dla 6 kolejnych pokoleń i teraz pytanie, czy z tych, które już są, nie warto zrobić czegoś, co będzie też nas wyróżniało spośród innych, bo rzeczy fast fashion to setki tysięcy ludzi na całym świecie może kupić dokładnie tą samą sukienkę czy marynarkę, a jednak jeżeli łowimy jakieś skarby, które są już w naszej szafie i je przerabiamy, albo właśnie w second handach, to jednak jesteśmy tacy trochę jedni na milion i być może też przestaliśmy chcieć być takimi kolorowymi ptakami, a może warto do tego wrócić.
0: Wątek używanych rzeczy można by pewnie ciągnąć długo i pewnie zmieniłby nas wszystkich, gdybyśmy się temu tematowi przyjrzeli. Jeżeli ktoś chciałby ze słuchaczy rzucić okiem, jak wygląda plaża
1: w Ganie, w Akrze w Ganie, tak, to jest plaża pełna naszych używanych ubrań, to są głównie rzeczy typowo fast fashion, czyli to jest głównie chińscy giganci Shein i tak dalej, H&M, Zara, wszystkie takie marki, które są bardzo często kupowane i krótko noszone, lądują właśnie na plaży w Ganie, bo Europa 1 400 000 ton ubrań rocznie eksportuje właśnie do krajów Afryki, za granicę. 40% z nich trafia właśnie do Gany.

0: A jeśli chodzi o edukację i możliwość pomocy dzieciom, które pracują niewolniczo, żeby zmienić ich los, na przykład wysłać je do szkoły, to łączysz ze sobą te dzieci i tych, którzy chcieliby pomóc.
1: Tak, łączę ich, łączę te rodziny, rodziny dzieci i rodziny z Polski. Listy są pisane wzajemnie, więc to jest taka naprawdę więź się buduje i faktycznie takie roczne utrzymanie dziecka ze wszystkimi opłatami, 2 posiłki dziennie, mundurek, strój sportowy, 2 pary butów, to jest 670 zł. To jest duża kwota, ale jakby myśląc sobie, co w tym jest, że tym jest naprawdę ratunek danego życia, to nie wydaje się aż tak dużo.
0: To jest mniej niż wyjazd na wakacje.
1: No tak, to są 3 takie dobre obiady na mieście, a tutaj tych obiadów jest no 366 dni razy 2, no to dużo tych posiłków jest. Oczywiście to jest udzi i gideri, to są podstawowe takie dania, ale no ale właśnie tak tam się je i naprawdę te posiłki to jest, to dzieci biegną do szkoły po to, żeby te posiłki dostać, no.
0: Gdyby ktoś chciał, to przez twoją stronę internetową?
1: Tak, na stronie można znaleźć wszystkie informacje, można też napisać maila do mnie, zawsze odpisuję, także, ale na stronie wszystkie informacje są czytelnie pokazane.
0: Planujesz kolejne wyprawy?
1: Planuję wyprawy, ale teraz 3 miesiące pisania książki przede mną, więc na razie bez wyjazdów. Na razie po tych 7 latach naprawdę jeżdżenia, w zasadzie non-stop, bardzo, bardzo chcę pobyć w Polsce, bardzo.
0: Co doceniasz w naszym klimacie?
1: Boże, tą zieleń, która jest wszędzie. Naprawdę żyjemy w przepięknym kraju. Jak wchodzę w ogóle do jakiegoś sklepu spożywczego, to nie mogę uwierzyć, ile tu jest produktów do wyboru. Naprawdę żyjemy w dobrobycie, mimo że ciągle jakby mamy za mało, żeby spełniać swoje największe marzenia, ale czasem właśnie ta prosta codzienność, ta możliwość zjedzenia, nie bycia głodnym, to są takie rzeczy, które po prostu powinniśmy doceniać, żeby być bardziej szczęśliwym. Nie porównujmy się do tych, którzy mają jachty i odrzutowce. Porównujmy się do tych może, którzy po prostu nie mają tego, co my.
0: Być może mając co jeść i mając gdzie spać i mając się poniekąd za co leczyć, jesteśmy już jednymi z najszczęśliwszych na świecie.
1: Absolutnie tak. Jesteśmy tym gronem wybranych, w gronie tych chyba bogatych. I to tylko od nas zależy, czy my się za tych bogatych uznamy, bo wydaje mi się, że sam fakt, że nie jesteśmy głodni, że mamy co pić, że mamy gdzie mieszkać, to naprawdę już dla niektórych ludzi na świecie my jesteśmy po prostu bogaczami.
0: No i od nas zależy, czy tym, co mamy, będziemy umieli się dzielić.
1: Dzielić i doceniać. I pamiętać, że nic nie spada z nieba i każda wyprodukowana rzecz ma gdzieś swój początek.
0: I koniec.
1: I koniec, że rzeczy nie rozpływają się w powietrzu po tym, jak je wyrzucimy.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja.
2: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17.

0: I kurczę, a naszą główną bohaterką gry jest Karen z Daredevila.
1: Było też o growym Wolverine.
0: O tak, był jeszcze z...
1: I też widziałam narzekanie na to, że Jean Grey nie jest wystarczająco ładna.
2: What?
0: Ja się generalnie głównie wpatrywałem na tym zwiastunie tego Wolverina, na te detale, że tam jak obrywa, to dzieje mu się krzywda i potem trzeba się regenerować z tą umiejętnością.
1: Podobno tak. Można regulować tam poziom gore, więc jak ktoś jest delikatniejszy i nie lubi takiego tryskania krwią, to podobno da się to jakoś wyregulować.
0: Bardzo miła opcja, natomiast ja jestem ciekaw, co się dzieje, kiedy ta opcja jest włączona na maksimum, biorąc pod uwagę, jaką właśnie tą moc ma Wolverine. Nigdy nie zapomnę, a propos tego jego czynnika gojącego, jak był ten jeden numer Ultimate X-Men, gdzie potrącił go ten ciężarówka i gdzie na samym końcu tego rozdziału było pokazana jego twarz, która się powoli jakby odtwarzała i ona była do góry nogami i jak się odwracało jakby w odpowiedni sposób, żeby zobaczyć, to była tam ukryta wiadomość "Make you do that, ha?", czy coś takiego ukryta od, zdaje się, rysownika. Także nie wiem czemu, ale tak jakoś mi się to przypomniało.
1: No nie wiem, mi się to skojarzyło z tym, że był komiks, w którym Wolverine siedział w jakimś obozie jenieckim, czy w obozie koncentracyjnym i go codziennie zabijali, on codziennie odżywał. I pilnujący go oficer po prostu dostał psychozy, bo nie był w stanie się go pozbyć.
0: No cóż, a teraz się nigdzie będzie mógł go pozbyć. W ogóle co to za gra, gdzie nie można umrzeć? No.
1: Chyba właśnie podobno można umrzeć. Można umrzeć Wolverine w grze.
0: Okej. Okay. Także, i Rayman wrócił.
1: A, no widzisz.
0: Rayman wrócił, Lara Croft wróciła. W ogóle tak. Tomb Raidera robi studio, które się wywodzi z Polski. I na social mediach dali znać, że nie zapominają o swoich korzeniach i że na premierę gra też będzie miała w pełni spolonizowaną wersję gry.
1: Myślisz, że Lara Croft będzie miała słowiańską skórkę, taką z wiankiem i w stroju ludowym?
0: To by było niesamowite.
1: Ja bym grała.
0: Grałabyś w grę?
1: Grałabym w grę, w Tomb Raider.
0: Dobra.
1: O komiksach mamy rozmawiać, a nie o grach.
0: Tak, zamykamy ten kącik suchara. I dzisiaj będzie bardzo monotematycznie w audycji.
1: Tak, ponieważ tematem dzisiejszej audycji jest Batman.
0: I DC ogólnie, bo tam w tym twoim komiksie nie jest tylko Batman,
1: tak,
0: ale jest na okładce.
1: Prawda. Batman jest na okładce, ale jest bardziej zróżnicowany zestaw postaci, ponieważ ja mam zbiór DC Absolute Noir, w którym zebrane są trzy historie ze świata Absolute, początki tych trzech historii, czyli Absolute Batman, Wonder Woman i Superman.
0: Tak, a ja dzisiaj będę chciał wam przedstawić powrót do powrotu Mrocznego Rycerza, ponieważ ten słynny komiks Franka Millera, Klausa Janssona i Lynn Worley został ponownie u nas wydany, tym razem w postaci DC Compact. No i mamy w tym roku 40-lecie tej słynnej historii, więc czemu nie? Opowiedzmy o niej jeszcze raz, chociaż nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek na audycji tak wprost poświęcali konkretne wejście temu komiksowi. Chyba, nie wiem. Zbliżamy się do 1000 odcinka, nie jestem w stanie zapamiętać każdego.
1: O, już pamięć nie ta.
0: Pamięć nie ta.
1: O.
0: No dobra, to co? Zaczynamy?
1: Zaczynamy.

0: Zaczynamy od tej nowszej wersji Batmana, czyli od DC Absolute w wersji noir, którą wydaje u nas Egmont. I jest to całkiem taki zgrabny zbiorek tych początków historii właśnie ze świata Absolute dla trzech głównych postaci DC, czyli dla Batmana, dla Wonder Woman i dla Supermana. Jest to świat, w którym no, mamy takie, jeżeli można tak powiedzieć, takie mroczniejsze, cięższe trochę podejście czasami do tych postaci. No, tym główną taką historią, chyba, która zajmuje tutaj najwięcej tak fizycznie miejsca, nie tylko jeżeli chodzi o rozmiar postaci, ale też o długość historii, jest Batman. Pisany przez Scotta Snydera i rysowany przez Nicka Dragotta. To jest historia, w której Batman nie jest bogaty w końcu.
1: Tak, bo generalnie takie jest założenie tego uniwersum Absolute, że każdy może wejść i zacząć właśnie od tego, co jest w środku. Nie musicie nic absolutnie wiedzieć, haha, czegokolwiek o tych postaciach. To jest wasz początek i jest to takie właśnie, tak jak mówisz, takie trochę inne podejście, gdzie pewne cechy są zachowane tych postaci, ale rzucane są w trochę inne okoliczności. I to, że Bruce Wayne nie jest bogaty w tym komiksie, to jest jedna z tych różnic, zdecydowanie.
0: Tak, Bruce Wayne jest wręcz w tym komiksie członkiem klasy pracującej, chciałam powiedzieć, ponieważ pracuje na budowach jako inżynier. Jest młodym, 24-letnim, bardzo inteligentnym mężczyzną i, co też jest odmienne od tego kanonu, nie żyje jego ojciec, ale wciąż żyje jego mama i on mieszka ze swoją matką w jednej właśnie z tych biedniejszych dzielnic Gotham, które jest wstrząsane okropnymi, wręcz terroryzowane jest przez gang
1: czarnej maski,
0: tak, takich imprezowiczów, którzy czekają na koniec świata i oczekiwają na koniec świata, mordują losowe osoby w bardzo brutalny sposób, więc no, tak jakby mieszkańcy miasta Gotham chcą w końcu odzyskać swoje miasto i jedną z takich postaci, która się pojawia w tym momencie, jest właśnie tajemniczy Batman, który jest wielki jak szafa i równie zbudowany jak szafa, bo jest takim...
1: Jest jak taki trzyczęściowy paks z Ikei.
0: Tak, jak szafa gdańska dosłownie. Takie bardziej klasyczne porównanie, bo ma olbrzymie szerokie bary, kolce i jego symbol jest takim toporem, zamienia się w taki topór, więc no tutaj jest też brutalni. Co prawda Batman dalej nie zabija, w każdym razie nie na początku, nie wiem jak jest dalej, bo to jest tak... pierwszy zeszyt tak naprawdę, ta pierwsza część. Ale właśnie mamy tutaj też ten taki klasyczny wątek tego, że Batman nie zabija, tylko unieszkodliwia, ale unieszkodliwia w bardzo taki brutalny sposób.
1: Jak w grach Arkham.
0: Tak. Także kończyny latają, krew się trochę leje.
1: Nie zabijecie, ale połamie ci wszystkie żebra i prawdopodobnie już nigdy nie będziesz chodzić.
0: I zabijecie rachunek za leczenie w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak jest. To ciekawe, w sumie ta Wonder Woman i Superman, przynajmniej mnie się tak wydawało, tam wydaje się trochę mniej tych różnic takich ogólnych. Tam chyba diabeł tkwi w szczegółach.
0: Tak, w tych kolejnych historiach, czyli tutaj Wonder Woman, która jest następną historią w kolejności, pisaną przez Kelly Thompson i rysowaną przez Hayden Sherman. Wonder Woman jest Amazonką w dalszym ciągu, ale jest taką bardziej wojowniczą, bardziej dziką i bardziej brutalną też Amazonką. Bardziej też nasyconą magią, ponieważ no, z tej pierwszej historii dowiadujemy się, że była wychowywana na wyspie przez czarodziejkę Kirkę, która została zesłana na wygnanie przez bogów. No i do tego wygnania dołącza też mała Diana, którą bogowie tam też zsyłają, żeby ukarać Amazonki. I właśnie tam Diana też się uczy magii i uczy się panowania i też walki nad tymi różnymi strasznymi stworzeniami.
1: Można by powiedzieć dosłownie, że Wonder Woman w tym komiksie jest z piekła rodem.
0: Tak, jest księżniczką piekieł praktycznie, więc wygląda też niesamowicie, bo ma taki olbrzymi miecz, taki anime rozmiarów bym powiedziała, tatuaże i ten taki pasek z krwi wrogów na twarzy, także jest to absolutnie takie badassowe i naprawdę nie myślałam, że można zrobić Wonder Woman bardziej taką czaderską, ale w tym momencie, jak ona wlatuje na tym kościstym Pegazie w kadr, to jest naprawdę super. I nie dziwię się, że tutaj no, inne postaci zaniemawiają po prostu na jej widok. Trzecią historią jest Absolute Superman. I tutaj faktycznie ta historia Kal-El jest trochę inna, ponieważ tak subtelnie inna, ponieważ on też trafia na Ziemię, Krypton też ulega zniszczeniu, ale jego rodzice są tak jakby klasą robotniczą właśnie na Kryptonie i Kal-El przez to właśnie na Ziemi stara się pomagać właśnie tym ludziom biedniejszym, wyzyskiwanym przez wielkie korporacje, w którym są tłamszeni też przez prywatne wojska. Także no tutaj jest obrońca KL uciśnionych, ale też taki trochę delikatniejszy, inny sposób. On jest też bardziej taki dziki, bo tutaj nie mamy tej historii Kentów.
1: Tak, właśnie to chyba świetnie opisałaś. To jest po prostu inna wrażliwość trochę. Jakby, tak jak też mówiliśmy na początku, jakby te elementy są zachowane takie dużo tych podstawowych elementów dla tych poszczególnych postaci, ale są jednak właśnie jakieś takie odchyły, które powodują, że jest to na swój sposób coś bardzo ekscytującego. I właśnie ten Superman, który jest, no ma tą wrażliwość, ale też ma ten gniew znacznie taki inny, większy, kiedy próbuje rozwiązywać problemy.
0: Tak, i jest tutaj o tyle właśnie ta zasadnicza różnica jest taka, że on tutaj nie jest tak zanurzony w tej ludzkiej kulturze, nie? Nie jest wychowany w tej rodzinie takiej typu
1: amerykańskiej
0: z Midwest, tak? Chyba tam jest Kansas, tak mi się wydaje. I nie ma właśnie tego wszystkiego, co czyni go takim tym typowym Supermanem, tym podstawowym. Tutaj jest ten Superman z tą podobną wrażliwością, z tymi podobnymi odruchami takimi, jeżeli chodzi o chęć niesienia pomocy, pomagania słabszym i ratowania świata, ale on jest jednak obcym, jest bardziej obcy, jest bardziej nie na miejscu u siebie i to jest też fajny koncept, fajne podkreślenie akurat tej strony Supermana.
1: I za to odpowiada z kolei Jason Aaron, a za rysunki Rafa Sandoval, który był gościem na Pyrkonie w zeszłym roku.

0: ten tom, ten zbiór DC Absolute Noir moim zdaniem ma jedną podstawową wadę, mianowicie jest noir, czyli jest w czerni i bieli. I wydaje mi się, że te komiksy na tym tracą, niestety.
1: Ja mam dwa problemy z tym albumem i jednym z nich jest właśnie to, co teraz wspomniałaś. Jakby moim podstawowym problemem z tym albumem jest to, że wydawnictwo Egmont postanowiło opublikować ten album w pierwszej kolejności przed pierwszymi tomami tych docelowych serii. Nie wydaje mi się, bo jakby format jest standardowy. To nie jest też żaden format powiększony, to jest standardowy format w twardej oprawie.
0: Te historie też nie są długie, nie? Więc to nie jest jakaś też grupa komiks.
1: Tak, to jest chudziutki komiks. To są 3 zeszyty plus dodatki z szkicami, konceptami głównie z Batmana. I kurczę, no... To wygląda jak coś, co mogłoby być świetnym uzupełnieniem po wydaniu już tych pierwszych tomów dla tych, którym się to bardzo spodobało i chcą zobaczyć to w tej czerni i bieli. Tymczasem promując to jako coś, co ma zachęcić, to tak trochę nie bardzo. Dziwię się, że jak już chciano jakby wprowadzić i przykuć jakby uwagę czytelników, to czemu nie zrobiono tego, drukując tego po prostu jako tani zeszyt z tymi pierwszymi numerami, bo to by była świetna reklama, wiesz, w pełnym kolorze i tak dalej. Tymczasem, i to jest ten pierwszy problem z tym albumem mój, a przechodzimy do tego drugiego, o którym ty mówiłaś. Ta wersja noir traci generalnie mocno, ponieważ wszystkie te komiksy, wszystkie te serie nie stoją tylko i wyłącznie na rysunkach i tuszu, ale też na kolorach z oryginałów, które tworzą tak niesamowity klimat i ewidentnie są, szczególnie moim zdaniem Wonder Woman i Superman najbardziej chyba tracą bez kolorów.
0: Tak, no Gotham jest Gotham, że tak powiem, więc sam jeżeli ono będzie mniej nasycone kolorami, to wydaje mi się, że nie jest to aż tak bolesne, ale kiedy mamy na przykład w Wonder Woman mamy planszę, gdzie obserwujemy, jak Diana właśnie dorasta pod opieką Kirkę i są to takie fajne właśnie plansze rozlewające się na obie strony, przedstawiające, jak się zmienia ich jaskinia, w której one mieszkają przez lata, to musi naprawdę wyglądać fajnie w kolorze. Jak mamy w komiksie z Supermanem ujęcia i widok tego, jak wyglądał Krypton właśnie w tej historii, w tym prowadzeniu właśnie o klasach w Kryptonie i jak ta kultura tam się rozwija, no to ta planeta też musi być super po prostu w kolorze, zwłaszcza też na przykład później w tych bardziej dynamicznych scenach, gdzie jest pokazany Superman, jak walczy, gdzie jest dużo ruchu, dużo różnych właśnie efektów takich świetno, bym powiedziała, wizualnych i tutaj niestety one no nie mają prawa działać za bardzo w tej czerni i bieli, nie?
1: Ja żałuję, że nie pokuszono się, żeby jeśli już mieliśmy z tym iść, to żeby, wiesz, w wersji w szkicach, bo mam... Jakby szkice są moim zdaniem bardziej atrakcyjniejsze niż ten moment, kiedy są tylko i wyłącznie w tuszu.
0: Ale mogą być też mniej czytelne jako szkice, mi się wydaje. To już faktycznie jest taki typowy dodatek.
1: No, to fakt, okej, masz rację.
0: Ale na przykład jeszcze wracając też do tej twojej wcześniejszej uwagi na temat tego, że wydano to po prostu jako te trzy takie historie razem, to jest, moim zdaniem to jest dobry pomysł. W sensie jest fajne jako właśnie taka zachęta. To co nie zachęca w tym, to wydaje mi się, że ten brak koloru. Jeżeli ktoś sięga po to, żeby zobaczyć, o co chodzi na przykład z Batmanem albo z Supermanem, będzie ciężko. Ale jeżeli to jest ktoś, kto chce dowiedzieć się, o co chodzi w tym świecie Absolute i poznać tę historię po prostu i zastanawia się, czy na przykład iść bardziej w ten świat i zobaczyć te pełniejsze już serie, to wydaje mi się, że to jest taki dobra zahaczka, dobry początek, aczkolwiek faktycznie w kolorze, no moim zdaniem, działałoby to dużo lepiej.
1: Ja powiem tak, moim zdaniem, jeśli nawet przez chwilę byliście zaintrygowani tym konceptem, nie wiem, słyszeliście gdzieś o tym i tak dalej i ktoś z was pomyślał, może warto dać temu szansę, pomińcie ten album i po prostu kupcie te pierwsze tomy. Moim zdaniem nie zawiedziecie się, bo każda z tych serii jest bardzo dobra, trzyma poziom, są zdania podzielone, która z nich jest najlepsza. Najczęściej wśród tych trzech słyszę najwięcej pozytywnych rzeczy na temat Wonder Woman.
0: Ja myślałam, że powiesz, że Martian Manhunter z tych trzech.
1: Nie, no Marsjanina niestety nie mamy, ale mam nadzieję, że będzie, bo tak, bo faktycznie mam, poza tymi trzema seriami w Stanach mamy jeszcze kilka innych.
0: Tak, tak.
1: Martian Manhunter dostał swoją taką właściwie maxi serię, ponieważ on teraz właściwie ma tak jakby, no, jest zamkniętą taką serią dłuższą. Być może do niej twórcy jeszcze wrócą, ale ona nie została zamknięta, bo była niepopularna, tylko po prostu twórca potrzebował przerwy. A właśnie, bo odnośnie sukcesu, to wszystkie komiksy z tej linii Absolut w Stanach robią jakieś rekordowe sprzedaże.
0: Batman chyba był dodrukowywany tam z 9 czy z 10 razy, więc to jest absurdalna liczba dodruków jak na coś w erze cyfrowej tak naprawdę, nie? Dla fizycznej wersji komiksu.
1: Praktycznie każdy zeszyt z tej linii, niezależnie który to był numer i który tytuł, był dodrukowany co najmniej raz. Większość z nich wielokrotnie. Był taki jeden moment kilka miesięcy temu w Stanach, gdzie po prostu musieli dodrukować wszystkie numery. To jest coś, dawno czegoś takiego nie widziałem. I dlatego mnie się wydaje, że to jest zarówno i świetna rzecz, żeby wejść dla osób, które nigdy nie wiedziały, czy superhero jak Batman, Wonder Woman, Superman jest dla nich, bo coś im się tam nie podobało, ale też dla tych, co są zmęczeni głównym kanonem, bo tutaj znajdą fajną alternatywę, która działa.
0: Tak, no tutaj to pewnie jak będą już wychodziły te pełne serie, to ja na pewno po nie sięgnę, bo ja jestem zaciekawiona tym konceptem i ten albumik tutaj podbił u mnie to zaciekawienie, to, że miałam okazję przeczytać właśnie przede wszystkim historię Wonder Woman i historię Supermana z tego świata, bo Batmana już widziałam wcześniej, to tutaj tak u mnie wzmożyło ten głód tych historii, także jak będą wychodziły pełne serie, na pewno po nie sięgnę. Jeżeli ktoś, no, chciałby spróbować i tak się trochę kryguje, to może sięgnąć po DC Absolute Noir, ale no uprzedzamy, jest to w czerni i w bieli, więc trochę wypada.

0: wracamy do prosto z kadru i utrzymujemy się w klimatach DC i wracamy do Batmana. Tak jak zapowiadałem na początku audycji, powrót do powrotu Mrocznego Rycerza. Ale mi się ten żart udał. Tak,
1: wszyscy... Dzisiaj mamy dobry flow po prostu.
0: Zdecydowanie. To jest komik, który... Ojejku, teraz spróbuję na szybko policzyć w głowie, które to już jest wydanie Powrotu Mrocznego Rycerza. Mieliśmy pierwsze wydane przez Egmont lata temu z niesławnym tłumaczeniem. Później mieliśmy wznowienie z poprawionym, dobrym tłumaczeniem. Później mieliśmy wersję Batman Noir po polsku. Jeśli mnie pamięć nie myli, tak. Mieliśmy... I to chyba... Aha, jeszcze teraz było w tej kolekcji, która ma swój test w wybranych województwach. I teraz jeszcze mamy DC Compact, a jeszcze w tym roku dostaniemy w wersji DC Limited.
1: Nie liczyłam, musisz powtórzyć.
0: O nie. W każdym razie my teraz wracamy do tego właśnie za sprawą DC Limited i znowu, przepraszam, DC Compact. I znowu miałem okazję wypróbować, czy DC Compact się dobrze sprawdza w podróży, ponieważ ostatnio miałem lot samolotem, co nie zdarza mi się zbyt często, więc sobie wziąłem tego kompakta, przeczytałem i tak, da się czytać w podróży. To tak w wielkim skrócie. Natomiast czy powrót Mrocznego Rycerza coś traci w takim mniejszym formacie, ponieważ to jest komiks, który został stworzony w bardzo specyficzny sposób 40 lat temu przez właśnie Franka Millera, Klausa Jensona i Lynn Wally. On ma tam specyficzny podział na ilość kadrów na każdej stronie. Tam jest zawsze, nie pamiętam teraz dokładnej liczby, ale tam jest ich kilkanaście per cała strona. Czy to nie jest podział chyba, że 16, jeśli mnie pamięć nie myli?
1: Tak.
0: Trochę zabawa, jak też było w Watchmenach swego, którzy byli wydawani w podobnym czasie. I kurczę, no czyta się to nadal wygodnie. Jakby wiadomo, niektóre dymki będą się wydawać trochę małe, ale to nie tak, że przez cały komiks będzie się nam bardzo niewygodnie czytać. Ja sobie dałem radę bez problemu, a mam problemy ze wzrokiem, więc wydaje mi się, że jestem bardzo dobrą osobą do testowania takich rzeczy. Aczkolwiek nie wiem, może za 20 lat będę miał coś innego do powiedzenia w tym temacie. W każdym razie, jeśli się zastanawiacie, czy... nie wiem, chcecie poznać tą historię i wolicie to zrobić w takiej budżetowej wersji, czy coś na tym stracicie? Moim zdaniem nie. Jeśli właśnie chcecie to, że tak powiem, w sposób budżetowy poznać, to jest super wybór. Natomiast coś, co nie polecam, to zaczynanie komiksów z Batmanem w ogóle właśnie od tego komiksu. To nie jest dobry komiks z Batmanem na absolutny start. Już tłumaczę dlaczego. Powrót Mrocznego Rycerza jest bardzo specyficznym komiksem, nieraz uznawanym za jednym z najważniejszych, jak nie najlepszych komiksów z Batmanem, który kiedykolwiek powstał, ale również też doceniany jako sztuka komiksowa ogólnie. Niekoniecznie tylko w kontekście samej postaci Batmana czy świata superbohaterów. I to, co mam na myśli, że moim zdaniem ten komiks nie jest dobry na start, to, że on wymaga znajomości kontekstu. I nie tylko znajomości kontekstu samej postaci Mrocznego Rycerza, ale też kontekstu, w jakich czasach on powstawał i jakie były nastroje polityczne.
1: Mm-hmm.
0: Zimna wojna,
1: połowa lat 80.
0: Tak, to jak wyglądała zbrodnia w Ameryce, to co się, jakby strażnicy oddawały ten feeling w taki sam sposób, jak nie jeszcze bardziej dosadnym.
1: W latach 80. ogółem chyba Nowy Jork był takim Gotham wtedy, tak. Takim miastem zbrodni praktycznie.
0: Tak, tak. No i kurczę, to jest wiedza moim zdaniem no, potrzebna, żeby zrozumieć ten komiks w pełni. To po pierwsze, a po drugie jest to komiks, który no, tak jak tytuł wskazuje o tym, jak Bruce Wayne wraca do bycia mścicielem po 10 latach nieobecności i to jest de facto trochę takie podsumowanie samej idei i symbolu Mrocznego Rycerza i on również tym komiksem Frank Miller dostosował postać Batmana do czasów współczesnych, kiedy ten komiks wychodził. Więc trzeba też kontekstowo wiedzieć, jak Batman zaczynał jako postać w latach 30., na końcu lat 30., jakie on przemiany przechodził jako postać z różnych względów i dlaczego ten komiks okazuje się tak bardzo ważnym. Bo jeśli... jeśli na przykład kojarzycie postać Mrocznego Rycerza i nie wiem, widzieliście filmy, seriale i tak dalej i chwycicie za ten komiks, to możecie stwierdzić, że w sumie to nie rozumiem o co tyle hałasu. Mm. A potem człowiek się dowiaduje, że no tyle o to hałasu, bo prawie każdy film, każdy serial animowany, który się wchłaniało wcześniej, nie wyglądałby tak, gdyby nie ten konkretny komiks, który zdefiniował tą postać prawie że na nowo, czy raczej dostosował ją do nowych realii świata. Kiedy są te wszystkie śmieszne dyskusje na temat tego, że komiksu i polityki się nie miesza, no to sorry, ten komiks by bardzo dużo stracił, gdyby nie był polityczny. Jest polityczny ostro. Tam jest komentarz na temat stanu...
1: stanu Stanów?
0: Tak, stanu Stanów Zjednoczonych. Polityki ogólnie, jakby wszelkiego rodzaju przejawów popkultury, tego jak działa społeczność, to jak działa telewizja, to właśnie, bo jakby takim jakby narratorem całej historii niejako są też relacje telewizyjne z wiadomości. To jest też bardzo taki ważny aspekt tego komiksu, bo nie tylko jakby obserwujemy ten komiks z perspektywy Batmana, ale też z doniesień w telewizji, to jak politycy są przedstawiani, to jak decyzje polityczne są podejmowane i ktoś by mógł pomyśleć, dobra, to wszystko jest momentami przerysowane, wygląda jak parodia, ale potem sobie przypominamy, jak wygląda prawdziwy świat i to wcale tak mocno nie odbiega od naszej rzeczywistości. Jeśli byśmy w ogóle nawet mieli patrzeć z perspektywy teraźniejszości, to myślę nawet, że dużo tych rzeczy, które są tutaj parodiowane, to w pewnym sensie odbywają się tu i teraz.

0: ten komiks ma tak bardzo dużo poziomów, tak wiele warstw, że jeśli to ma być czyjeś pierwsze zetknięcie się z postacią Mrocznego Rycerza, to może się czuć zakłopotana. I teraz wiem, bo ktoś mógłby stwierdzić, że no kurczę, kogo ja tak bardzo bronię i że nie, przed tym, wiesz, wrzucaniem do głębokiej wody, no bo w sumie wiele z nas tak zaczynało, będąc wrzuconym do głębokiej wody. Jest to jak najbardziej uczciwe, tylko jest też taki inny problem. Nie wiem, te 20 lat temu, 30 lat temu, z mojej perspektywy, no, prawie 30 lat temu, kiedy ja zaczynałem czytać komiksy, to tych komiksów te prawie 30 lat temu było mniej do wchłonięcia niż jest teraz. Teraz, kiedy ktoś chce kogoś wprowadzić do świata Batmana, to jest kolejne 30 lat komiksów, które można polecać. 30 lat komiksów, o których się mówi, bo mamy te współczesne klasyki, mamy tego Scotta Snydera, który najpierw wszyscy polecali, żeby od niego zacząć z jego serii z New 52. Teraz wszyscy, że Scott Snyder i Absolute Batman, nie? Także Powrót Mrocznego Rycerza wydaje mi się raczej tym albumem, tym komiksem, który jak najbardziej warto poznać, niezależnie od tego, czy interesuje nas superhero, czy nie. Ale to nie jest taki, to nie jest album na twój pierwszy komiks. A szczególnie, jeśli nie wiesz, nie znasz kontekstu historii komiksu i historii Stanów Zjednoczonych, tamtych lat, w których ten komiks powstawał.
1: To ja mam jeszcze pytanie a propos właśnie konieczności tego komiksu, no bo tak jakby jest rysowany przez Millara, więc też jest ileś takich wizualnie też takich ikonicznych kadrów z tego komiksu. Jak ta strona wizualna tutaj gra w tym formacie kompaktowym?
0: Wiesz co, najfajniejsze w tym jest to, że większość tych najbardziej kultowych scen, one były na całą stronę, na czele z tym uśmiechającym się Batmanem, który był ewidentnie chyba inspiracją do tego, jak Tim Burton pokazywał Michaela Keatona jako Batmana, który miał też taki złowieszczy, przerażający uśmiech. Więc w tym kompaktowym wydaniu jest to bardzo, bardzo dobrze widoczne. Nie chcę jakby też spoilerować komiksu sprzed 40 lat, bo być może ktoś jeszcze po niego sięgnie pierwszy raz. W ogóle do czego bardzo, bardzo zachęcam, tylko właśnie z lekką, odrobioną pracą domową, no chyba, że lubicie być wrzucani w głęboką wodę, to wtedy życzę powodzenia, czeka na was absolutnie fascynująca podróż, bo ten komiks z takiej perspektywy takiego trochę takiej osoby, która cię nie zna, jest wręcz szalony moim zdaniem. To jest po prostu tak szalona przejażdżka, szczególnie z tymi komentarzami z perspektywy właśnie dziennikarzy i tego, co się dzieje z Batmanem, co się dzieje z jego przeciwnikami, kto jest w ogóle Robinem w tym komiksie. No wow, to jest coś niesamowitego. Natomiast tutaj tylko muszę ostrzec, że w tym DC kompakcie niestety wkradł się błąd w całym nakładzie i jedna strona w pewnym momencie się powtarza ze stron wcześniejszych. Można wejść na sklep wydawnictwa i sobie ściągnąć tą poprawną stronę, natomiast no, słabo jest w momencie, kiedy no, musimy sięgać po coś dalej samodzielnie, żeby sobie to uzupełnić. No zakładam, że być może to był chyba najbardziej opłacalna decyzja, żeby tak zrobić, aniżeli zmielić cały nakład, wydrukować jeszcze raz. A szkoda, bo no mimo wszystko to jest komiks legenda, który warto znać nawet w wersji kompaktowej. Także Batman, Powrót Mrocznego Rycerza, DC Compact z wydawnictwa Egmont.
1: Tak, i tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Tak jak Wojtek powiedział, był to Dzień z Batmanem, a więc Powrót Mrocznego Rycerza, ale też DC Absolute Noir, również od wydawnictwa Egmont, także no dziś było
0: Batmanowo
1: i DC komiksowo.
0: O, tak. Także co, to może za tydzień zero superbohaterszczyzny.
1: Dobrze.
0: Okej.
1: Dla równowagi na drugą nóżkę.
0: Dokładnie tak. Także co, słyszymy się za tydzień.
1: No mam nadzieję.
0: Pa.
1: Cześć.

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
2: Autopromocja.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu.
3: No dawaj! A teraz w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
7: Normalnie o tej porze.
8: W każdą sobotę od 21:00 najlepszy

Czyli targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie

Roses to Myself i grupa a capella Miami University Troublemakers z Ohio, która powstała w 2010 roku i założyło ją 6 dziewcząt, które postanowiły sobie właśnie razem pośpiewać na głosy. Jeszcze sobie zespołu posłuchamy, ale teraz garść informacji prosto z Legnicy. Mimo że ten konkurs Legnica Cantat, festiwal churalny, o którym właśnie chciałabym wam opowiedzieć, odbył się już 2 tygodnie temu, no to jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać o zwycięzcach, bo akurat jak wtedy, kiedy trwała audycja, to trwały również przesłuchania. No, ale wyniki już znamy, no i myślę, że mamy duży powód do radości, bo w 56. festiwalu churalnym Legnica Cantat, czyli takim, no myślę, że uznawanym za najtrudniejszy konkurs churalny w Polsce, zwyciężył chór z Poznania. Jest to chór kameralny Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pod dyrekcją Sławomiry Raczyńskiej. No i tutaj warto dodać, że to już jest trzecie zwycięstwo, trzecie Grand Prix tego festiwalu chóru kameralnego z Poznania, bo poprzednie zwycięstwa zdobyli w 2015 i w 2018 roku. No i główną nagrodą właśnie w konkursie jest lutnia imienia Jerzego Libana z Legnicy, która jest nagrodą przechodnią, czyli chór otrzymuje ją na nadchodzący rok, no i w następnej edycji konkursu przekazuje ją kolejnemu zwycięzcy, no ale jeżeli zespół zdobędzie to Grand Prix 3-krotnie, no to ta lutnia przechodzi na własność zespołu, no i tak właśnie się stało. Także bardzo serdecznie gratuluję, gratulujemy, myślę, że tutaj wszyscy się cieszymy, bo chór wystąpi podczas listopadowego Grand Prix Polskiej Churalistyki, podczas 8. edycji, która odbędzie się pod koniec listopada właśnie w Poznaniu w auli UAM. Także cieszymy się, że kolejny chór z Poznania tutaj się przed własną publicznością zaprezentuje. No i trzymamy kciuki. Warto dodać, że wcześniej podczas tych poprzednich konkursów chórem dyrygował pan Marek Gandecki, również z Poznańskiej Akademii Muzycznej. Także cieszymy się i gratulujemy. No i jeszcze ważna informacja, że w kategorii chórów osób dorosłych 3. miejsce i złoty dyplom otrzymał kolejny chór z Poznania. Jest to chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni pod dyrekcją Pawła Łuczaka. Także to jest też duże osiągnięcie i no i cieszymy się podwójnie. No dobrze, wracamy do muzyki. Teraz przed nami utwór She's So Gone ponownie w wykonaniu

She's So Gone i Miami University Troublemakers to za nami. Przypominam, że jest to zespół a cappella ze Stanów, z Ohio i istnieje już 26 lat. Powrócę jeszcze na chwileczkę do konkursu choralnego, festiwalu właściwie Legnica Cantat, który odbył się 2 tygodnie temu. Tak jak już wspomniałam, zwyciężył chór kameralny z Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Sławomiry Raczyńskiej, no i nagrodą główną, oprócz lutni Jerzego Libana, którą zespół otrzymał na własność, bo już trzeci raz zwyciężył w tym konkursie, jest udział w Grand Prix Polskiej Choralistyki w listopadzie, ale oprócz tej nagrody chór otrzymał również szereg innych wyróżnień, na przykład nagrodę dla dyrygenta najlepszego chóru, a także udział dyrygenta chóru w pracach jury przyszłorocznego konkursu Legnica Cantat, no i udział w przyszłorocznej edycji turnieju w charakterze gościa specjalnego. Także to jest taka tradycja. W tym roku gościem specjalnym był Łódź Chamber Choir pod dyrekcją pana Dawida Bera, który zwyciężył w Legnicy w ubiegłym roku. No a chór Volantes Soni z Politechniki Poznańskiej otrzymał nominację do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Choralnej imienia profesora Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach w przyszłym roku. Co też jest sporym wyróżnieniem, bo to nie jest także każdy chór, który się zgłosi do takiego prestiżowego konkursu, może wziąć im udział. Najpierw jest przeprowadzana selekcja, także tutaj chór będzie mógł wziąć udział w konkursie już bez eliminacji. No i cóż, czekamy na kolejne występy i trzymamy kciuki za chór z Akademii Muzycznej w listopadowym Grand Prix Polskiej Choralistyki imienia Stefana Stuli-Grosza. A teraz kolejny utwór. Będzie to How Will I Know w wykonaniu grupy a cappella The Harvard Opportunes.

How Will I Know i grupa a cappella The Harvard Opportunes, która powstała w 1980 roku. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, na Harvardzie. No dobrze, to mówiliśmy już sobie o festiwalu Legnica Cantat i o tym, że poznaliśmy już pierwszy zespół nominowany do Grand Prix Polskiej Chóralistyki. Jeszcze raz się przypomnę, ale myślę, że warto o tym mówić jak najwięcej. Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją pani Sławomiry Raczyńskiej, który otrzymał Grand Prix i w listopadzie zaprezentuje się na deskach auli UAM podczas tego najważniejszego konkursu chóralnego w Polsce, czyli Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza. Przepraszam, to teraz, ponieważ dwa tygodnie temu była Legnica, to tydzień temu odbył się festiwal w Barczewie i to jest drugi z konkursów, który nominuje zwycięzcę do udziału w Grand Prix Polskiej Chóralistyki. Był to Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, jak już powiedziałam. No i tutaj zwycięzcą okazał się być zespół Białostocki Chór Żeński, który myślę, że miłośnikom Grand Prix Polskiej Chóralistyki jest już bardzo dobrze znany, bo grupa ta dziewczęca pod dyrekcją pani Anny Olszewskiej już dwukrotnie zwyciężyła podczas Grand Prix Polskiej Chóralistyki. Także no zobaczymy, czy uda im się wygrać po raz trzeci. Jestem bardzo ciekawa, no bo tak jak już widzimy, poziom będzie naprawdę wysoki tej tegorocznej edycji. Białostocki Chór Żeński działa przy trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Baczyńskiego w Białymstoku. No i oprócz tego, że chór otrzymał Grand Prix festiwalu w Barczewie i statuetkę Feliksa Nowowiejskiego, to również uhonorowana została dyrygentka jako nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta festiwalu. No i tutaj jeszcze jedną nagrodę chór otrzymał, bo nagrodę za najlepsze wykonanie utworu muzyki dawnej. No i tutaj kolejna niespodzianka z Poznania, bo oprócz tutaj zwycięzców ważną nagrodę otrzymał chór dziewczęcy Kosy z Poznania, działający przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki Festivit i działa pod dyrekcją pani Karoliny Piotrowskiej-Sobczak. Zespół otrzymał nagrodę za interpretację utworu Rozpleciony Warkocz. Jest to nagroda za najlepsze wykonanie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego. Także też cieszymy się, że tutaj chóry poznańskie w tym roku w konkursach się bardzo dobrze prezentują. No i tutaj jeszcze jedna niespodzianka, bo w kategorii chórów kameralnych Złoty Dyplom otrzymał również chór Dominicantes, działający przy klasztorze Dominikanów w Poznaniu. Również dyrygentką jest pani Karolina Piotrowska-Sobczak. Także tutaj gratulujemy, cieszymy się, no i czekamy na nadchodzące listopadowe ósme już Grand Prix Polskiej Chóralistyki, które odbędzie się pod koniec właśnie listopada. No ciekawa jestem, jeszcze cztery zespoły mamy tutaj do poznania, jeżeli chodzi o skład rywalizujący w konkursie, no ale to jeszcze przed nami. A teraz Don't You Worry About a Thing i The Harvard Opportunes ponownie.

16 czerwca, czyli za tydzień o godzinie 17 w parafii świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Będzie to koncert pod hasłem Canto Festivo, a odbędzie się z okazji święta patrona miasta Krotoszyn. W programie koncertu znajdą się dzieła między innymi Williama Byrda, Giovanniego Pierluigiego da Palestrine czy Francisa Poulenca. A takim punktem kulminacyjnym wieczoru będzie prawykonanie utworu poznańskiego kompozytora młodego pokolenia Dominika Puka. Także jeszcze raz przypomnę, za tydzień, sobota o godzinie 17 w parafii świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Zespół bardzo serdecznie zaprasza i ja również w ich imieniu zachęcam. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, że na pozytywie będzie im towarzyszył Marcel Krawczak. Także bądźcie z chórami, tym bardziej, że naprawdę dużo się dzieje i dużo ciekawych wydarzeń się zapowiada w ten letni czas. A teraz jeszcze raz Harvard's Crocodiles i tym razem utwór Sing, Sing, Sing.

Grupa The Harvard Crocodiles, którą przed chwilką słyszeliśmy, została założona w 1946 roku na Uniwersytecie Harvardu. Także no, rzeczywiście jest najstarszą grupą na uczelni. No i pierwotnie została założona przez 4 członków, no a obecnie liczy 12 osób. No i tak jak słyszeliście, i w ich repertuarze są no, przede wszystkim standardy jazzowe i różne interpretacje utworów muzyki rozrywkowej właśnie w takim klimacie. Zachęcam, żebyście sobie odkryli ich nagrania, posłuchali, bo warto takie inicjatywy wspierać i słuchać dobrej muzyki po prostu. Teraz powracamy do Poznania, kolejnego zespołu ze stolicy Wielkopolski. Tym razem mowa o zespole wokalnym Minimus pod dyrekcją pani Sławomiry Raczyńskiej, która również obecnie jest dyrektorką, dyryguje chórem kameralnym Akademii

Muzycznej w Poznaniu. Przypomnę, że chór wygrał 2 tygodnie temu festiwal Legnica Cantat i będzie występował podczas listopadowego Grand Prix Polskiej Chorystyki. No, ale zespół wokalny Minimus to jest taka inna inicjatywa, która w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Jest to również taki chór kameralny. No i zespół zaprasza na koncert. Na koncert, który odbędzie się za tydzień, 13 czerwca o godzinie 19, przepraszam, o godzinie 18, o godzinie 18 w hotelu Bazar w Poznaniu. I podczas tego koncertu zabrzmią kompozycje na chór a cappella, które będą reprezentować różne style i epoki, przede wszystkim muzyka renesansowa, ale również kompozycje współczesne. Zabrzmią utwory między innymi Da Palestriny, Feliksa Mendelssohna Bartholdiego czy Jana Krutula, który jest młodym warszawskim kompozytorem. No ale takim punktem kulminacyjnym programu będą prawykonania dwóch kompozycji współczesnych. Pierwszą z nich jest Be Not Afraid, chyba, Afraid Marka Raczyńskiego oraz Psalm 6 Adama Łapińskiego. No i tutaj warto wspomnieć, że Marek Raczyński również jest członkiem zespołu wokalnego Minimus, także tutaj, no i takim znanym poznańskim kompozytorem, także myślę, że tutaj też również warto wspierać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat koncertu i biletów, ponieważ obowiązują wejściówki ze względów organizacyjnych, to zachęcam was do odwiedzenia właśnie profilu zespołu wokalnego Minimus na Facebooku. Tam będziecie mieli wszystkie informacje i również wydarzenie dotyczące tego koncertu jubileuszowego z okazji 15-lecia istnienia zespołu. No dobrze, czyli jeszcze raz przypomnę, za tydzień 13 czerwca w sobotę o godzinie 18 odbędzie się ten właśnie koncert. A teraz powracamy do muzyki. Ponownie zespół z Harvardu, ale tym razem będzie to The Harvard Radcliffe Veritones i utwór Chasing the Sun.

The Harvard Radcliffe Veritones i Chasing the Sun to właśnie za nami. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że grupa została założona na Uniwersytecie Harvarda w 1985 roku, no i jest jedną z kilku koedukacyjnych grup a cappella, bo różnych słuchaliśmy i zarówno męskich, żeńskich. Tutaj mamy akurat zespół koedukacyjny, no i brał on udział w różnych konkursach, między innymi w tym najważniejszym takim konkursie zespołów a cappella w Stanach, czyli ICCA. To jest taki najbardziej znany. Myślę, że sobie w którejś z kolejnych audycji powiemy o samym konkursie i tegorocznej edycji, bo już kilka bardzo ciekawych nagrań znalazłam różnych zespołów. Także myślę, że o tym też audycja będzie w najbliższym czasie. No i również szereg nagród zespół zdobył, nagrał kilka płyt, albumów długogrających i epek, singli, no i również teledysków, czyli tutaj bardzo prężnie grupa działa. Przypomnę, The Harvard Radcliffe Veritones, to kolejny zespół z Harvardu. I jeszcze tutaj wrócę do koncertu jubileuszowego zespołu wokalnego Minimus, który odbędzie się z okazji 15-lecia ich istnienia za tydzień, w sobotę o godzinie 18. I tutaj będą podczas tego koncertu zabrzmią prawykonania dwóch współczesnych kompozycji. I tutaj dobrze wspomniałam, Be Not a Third Marka Raczyńskiego, jednak dobrze tutaj wszystko przeczytałam. No i psalm 6 Adama Łapińskiego, ale również usłyszymy utwory z repertuaru kompozytorów renesansowych, no i innych współczesnych. Także zachęcam i jeżeli chodzi o wejściówki, to również wszystko jest na fanpage'u zespołu. Dobrze, to teraz przejdziemy sobie do kolejnej grupy a cappella, która w tym roku właśnie brała udział w konkursie ICCA w Stanach. Będzie to zespół The Nor'easters i posłuchamy sobie utworu Sweet and Sour.

Sweet and Sour i grupa a cappella The Nor'easters. No i zespół w tym roku otrzymał pierwsze miejsce podczas International Championship of Collegiate a cappella. To jest tak zwany konkurs ICA, czyli najważniejszy konkurs zespołów a cappella w Stanach. Jest to rywalizacja wieloetapowa. Są przesłuchania regionalne najpierw, także później finał z poszczególnych stanów, zwycięzców poszczególnych stanów, regionów odbywa się w Nowym Jorku. No i właśnie tutaj zespół The Nor'easters konkurs wygrał. I to nie pierwszy raz. Także tak jak słyszeliście, jest na najwyższym poziomie. Na kanale zespołu znajduje się już set finałowy, czyli to, co zaprezentowali podczas przesłuchań w tym roku. Na żywo wszystko jest wykonywane, także no, naprawdę trzeba tutaj mieć bardzo duże umiejętności, żeby to wszystko wykonać czysto, zgrać i jeszcze do tego dołożyć choreografię, która jest jednym z elementów występu. Tak jak już wspomniałam, w najbliższym czasie postaram się zrobić audycję właśnie o tym konkursie, bo tam jest wiele, wiele wspaniałych zespołów, które swoje kariery właśnie w konkursie zaczynały, no i prezentują najwyższy poziom wokalny. Posłuchajmy sobie jeszcze jednego utworu z ich repertuaru. Będzie to Human Nature i grupa The Nor'easters.

Human Nature i grupa The Nor'easters. Tego przed chwilką wysłuchaliście. No i przypomnę, że zespół zwyciężył w tegorocznej edycji festiwalu zespołów a cappella ICA, czyli International Championship of Collegiate A Cappella. Tak jak już wspomniałam, najważniejszy konkurs zespołów wokalnych a cappella w Stanach, ale biorą w nim udział również grupy z Kanady czy z Wielkiej Brytanii. No i konkurs jest wieloetapowy. Bardzo dużo dobrych grup tam się prezentuje, także wygrać to i to jeszcze po raz kolejny, bo grupa już nieraz triumfowała podczas tego konkursu, no to jest duże osiągnięcie. Przypomnę jeszcze tylko o koncertach, które w przyszłym tygodniu, o których już wspominałam, ale tak, żebyście zapamiętali, za tydzień w sobotę o godzinie 17:00 w parafii świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie wystąpi Poznań Group Ensemble pod dyrekcją Michała Plichty. No a również w sobotę o godzinie 18:00 w Poznaniu w hotelu Bazar wystąpi zespół wokalny Minimus i zagra swój koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia zespołu. Ja się z wami powoli żegnam. Widzę tutaj, że Maja Chwalińska niestety przegrała w finale, ale myślę, że wszyscy się cieszymy z jej osiągnięcia, bo to no myślę, że wszyscy wiemy, że jest to bardzo duże osiągnięcie również, jeżeli chodzi o polski tenis. No i cóż, żegnam się z wami. Nazywam się Anna Grzyb, to była audycja na N Głosów i słyszymy się za 2 tygodnie. W ostatniej audycji w ramówce wiosennej, no a później już ramówka letnia, ale pozostajemy przez wakacje, także będziemy się słyszeć co 2 tygodnie w sobotę o godzinie 16:00. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i życzę udanego weekendu.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.

Widzimy, co dalej, co przed nami, co za nami. No, więc jesteśmy jakby tak samo pozbawieni pewności i zagubieni. Oczywiście mamy różne sposoby na to, żeby mgle przeciwdziałać, to znaczy nie tyle przeciwdziałać, bo się nie da, ale jakoś ją sobie tak trochę, no nie wiem, oswoić. Oczywiście mamy też powiedzenie, że to ktoś jest jak dziecko we mgle, więc nie dosyć, że dzieci mają to do siebie, że jeszcze niewiele wiedzą o świecie, więc stąd takie określenie, to jeszcze wstawiamy to biedne dziecko we mgłę, więc mało, że ono mało wie, właśnie mało wie, do tego jeszcze jest w miejscu, gdzie w ogóle nic nie widać i nie wiadomo, jeszcze mniej wiadomo. Więc to jest takie powiedzonko, które jest bardzo, ale to bardzo obrazowe i oznacza no co najmniej podwójne zagubienie. My dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o labiryncie. Sięgniemy sobie do mitologii greckiej, bo stąd to określenie, ten typ budowli w ogóle też pochodzi. No i myślę, że też niezbyt odkrywcze jest to, że labirynt jest metaforą zagubienia ludzkiego losu, ale myślę, że jest to temat, który zawsze sobie można poeksplorować, bo jest bardzo, bardzo działa na wyobraźnię. A wyobraźnię też lubimy ćwiczyć w Studio Fixum i się nią zajmować. Na początek zespół Pejzaż. To tak może trochę nawiązując do mgły, ale Pejzaż bez mgły. Natomiast utwór nazywa się Echo, czyli takie zjawisko dźwiękowe, bardziej niż pogodowe, bardziej niż w ogóle wizualne, bo echo to się rozgrywa tylko w dźwięku. Także też ciekawe połączenie. Zespół Pejzaż poniekąd jeszcze dzisiaj do nas wróci, ale na dobry początek właśnie echo.

No i kiedy Minos pokonał Ateńczyków, zażądał, aby co 9 lat, to jest jedna z wersji, jest ich kilka, 7 młodzieńców i 7 panien było przysyłanych w ofierze Minotaurowi. Też jest taka wersja mitu, że była to kara za śmierć Androgeosa, syna Minosa. No to taka rozpacz ojca by kazała sprowadzić na ludzi bardzo nieszczęśliwy los. Minotaur mieszkał w tym labiryncie, dosyć ciemnym, z tego co tak mi się kojarzy, ciemnym i okropnym. No i nie dosyć, że labirynt to jest system korytarzy, które niektóre są ślepe, wysyłają nas no właśnie do ślepych zaułków, mają miejsca, z których nie da się wyjść. Nie dosyć, że sama ta budowla jest już tak skonstruowana, to jeszcze kiedy jest tam ciemno, to już w ogóle dramat. Labirynt też jest niebezpiecznym miejscem, przynajmniej w tej wersji mitycznej właśnie. Miejscem, w którym jest nam bardzo ciężko, z którego jest nam ciężko wyjść. No dobrze, no ale jak już pojawiła się ta potrzeba ofiary, 7 młodzieńców, 7 panien, no to podczas trzeciego ofiarowania zgłosił się królewicz Tezeusz, który niekoniecznie chciał siebie ofiarować, ale chciał zgładzić potwora. I pomogła mu w tym córka Minosa, czyli Ariadna. Możecie ją kojarzyć też z takiego sformułowania w związku frazeologicznego, jak nić Ariadny. No i to właśnie dlatego, że ona pomogła Tezeuszowi i za pomocą kłębka nici ułatwiła mu powrót z labiryntu, gdy magiczny miecz pozwolił zabić Minotaura. No, w ten sposób Tezeusz uratował nie tylko siebie, ale też Ateńczyków, którzy byli złożeni w ofierze. Tak się ma sprawa z mitem. Faktycznie w Knossos jest pałac i można go zwiedzać. Knossos oczywiście na Krecie. No i tak ma się sprawa z po prostu z labiryntem. Oczywiście znamy też labirynty z gry egipskich piramid, gdzie labirynty chroniły sarkofagi władców i no, ich oczywiście zadaniem też było, no jak to się mówi, wysyłanie w pole chcących dotrzeć do komnaty, gdzie spoczywa sarkofag. Zatem labirynty miały też taką funkcję obronną. Po prostu broniły czegoś przez to, że były no, nieprzeniknione w jakimś sensie. A teraz, no właśnie, teraz Tucker Timmerman i no, taki przewrotny trochę utwór The Idiot's Maze.

zobaczyć właśnie takie labirynty w Katerze, w Chartres i w Amiens, w północnej Francji, a także w Sienie, we Włoszech. I przebycie tych labiryntów na kolanach, odmawiając modlitwy, zastępowało odbycie pielgrzymki do odległego kraju. Proszę, taka symbolika, taka ważna sprawa. No i oczywiście jest jeszcze jeden typ labiryntu, który służy rekreacji i zabawie. To są labirynty z żywopłotów w ogrodach, gdzie można się zgubić, pomedytować. Zgubić i znaleźć, bo to są dwie strony podobnego, tej samej czynności. O tych labiryntach sobie jeszcze powiemy za chwilę, a teraz Manchester Orchestra i The Maze.

rośnięte, no i w ten sposób można się też zgubić. Czasem to jest potrzebne, żeby się zgubić. W dzisiejszym świecie, gdzie mamy już tyle aplikacji służących do tego, żeby cały czas być na dobrej trasie, dokąd idziemy, czy tam jakkolwiek zmierzamy, to sztuka gubienia się zupełnie zanika, a jeszcze bardziej nas frustruje, bo już nie traktujemy zgubienia się jako elementu podróży. A tak samo kiedyś trzeba było zapytać innych ludzi o drogę. Dziś już coraz rzadziej jesteśmy zdani na innych, ponieważ mamy aplikacje, które nam wszystkie kwestie wyjaśniają, wyrysowują trasę, która jest najszybsza, unikająca korków, unikająca autostrad tego śmego i owego. I faktycznie idziemy prosto do celu. A przecież droga też jest ważna. Że jest już godzina 17:35 i połowa audycji już za nami, no to za chwilę będzie czas na synonimy. Ale te synonimy po następnym utworze, a będzie to Oasis i utwór o tytule Minotaur.

z wrzasków w odległości, już z jakiejś odległości. Zakłócanie, zamącenie, zagmatwanie, zawikłana sytuacja, zawirowanie, zgiełk, szarańcza, proszę, stajnia Augiasza. Szumek, tabun, tłum, tumult, tysiące. No, profuzja. O, proszę, piękne słowo, trudne słowo dnia. Przyznaję, że go nie znam. Profuzja. Zatem również i mały kącik poznawczy się pojawia dzisiaj w Studio Fixum. Bardzo dużo słów. A teraz będzie dużo nut. James Blake, Meet You in the Maze. Every friend in need.

0: każdą sobotę o 20.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Nieznane utwory znanych wykonawców.
3: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
2: Znani, nieznani.
3: W każdą niedzielę o 18.
2: Tylko w Radio Afera.
4: Autopromocja.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
6: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
7: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
6: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
7: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
6: ciekawe.
7: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
6: Ciekawe!
8: Lecisz tam na dół do popcornu.
6: No dawaj! Afera w kinie!
9: W każdą sobotę o godzinie 18.
1: Jest sobota, godzina 18, a to oznacza, że pora rozpocząć, jak zresztą co tydzień, aferę w kinie. Dzisiaj jestem sam za mikrofonem, nie ma ze mną nikogo. Razem ze mną jest tylko mój realizator, czyli Maciej Nowacki. Tematem, na którym dzisiaj się skupimy, jest animacja dla dorosłych. I tutaj od razu szybkie upomnienie, nie chodzi o taką animację dla dorosłych, o jakiej pomyśleliście. Jeżeli jesteście fanami takich dzieł jak Family Guy, Futurama, z nowszych, nie wiem, Rick and Morty, wymieniłem aktualnie same sitcomy, ale wiecie, do czego zmierzam. Chodzi o animacje, które humorem, poruszaną tematyką są skierowane dla widza dorosłego. Tematem dzisiejszym jest twórczość Ralfa Baszkiego, bez którego chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie wymienionych przed chwilą dzieł. Możliwe, żeby nie było. Jest to pionier animacji dla dorosłych, wizjoner, a także postać kultowa. Choć dziś niestety już trochę zapomniana. Bardzo chętnie opowiem o tym człowieku, dlatego że nie ukrywam, trochę wychowałem się na Ralfie Baszkim. Powiedziałem, że jest to tematyka dla widza dorosłego. Też nie będę ukrywał, że miałem więcej niż 18 lat, kiedy natrafiłem na tę postać, no ale trudno. Kto nie grał w GTA przed ukończeniem 18 roku życia, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tyle ze wstępu. Za chwilę opowiem o charakterystyce twórczości Baszkiego i o tym, jak osoba, która opowiadała o rzeczach charakterystycznych dla osób dorosłych, wkręciła się w tematykę animacji po takich gigantach jak na przykład Walt Disney. Ale zanim do tego przejdę, Juliet Lewis i piosenka Hardly Wait.

To była Juliette Lewis i piosenka Hardly Wait. A my wracamy z aferą w kinie i tematem, który już zapowiedziałem, czyli twórczość Ralfa Baszkiego. Aby jednak wgryźć się w ten niewątpliwie interesujący temat, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest animacja i dlaczego właściwie zyskała na tak dużej popularności. Mówię tutaj o popularności mierzonej w dekadach, bo tak naprawdę sukces Disneya, bo to jest chyba taki jeden z najważniejszych wyznaczników dla animacji w ogóle, animacji światowej, to są lata 30. i 40. XX wieku. Wszyscy znamy te dzieła, nie muszę o nich opowiadać bardziej szczegółowo. Była królewna Śnieżka, która podobała się nawet pewnemu Austriakowi z wąsem. Była to animacja bardzo familijna. Ogromny sukces komercyjny. Inne studia naśladowały ten model. Następnie mamy telewizję po II wojnie światowej. Kreskówki również trafiają do najmłodszych, co tak naprawdę było zarzewiem problemu i początkiem tego prostego skojarzenia, kiedy to animacja równała się medium skierowanym po prostu dla dzieci. Dodatkowo marketing, przemysł zabawkowy. Bardzo łatwo było wykreować postać w animacji, a później przenieść to na linię produkcyjną zabawek, przez co osoby produkujące mogły zarobić, a pieniądz rządzi światem i ten mechanizm jest po prostu oczywisty. Patrząc na historię, jak przebiegała ewolucja kina aktorskiego, możemy też zauważyć pewne prawidła. Mianowicie w miarę rozwoju kina rozwijały się takie gatunki jak dramat, który z oczywistych względów musi być kierowany bardziej do osoby dorosłej niż do dziecka, ponieważ jest po prostu skomplikowane. To jest aż tak oczywiste. Kiedy animacje u swojego zarania zostały skojarzone z dziećmi, gatunkowość dramatu została dla nich praktycznie wykluczona. Więc ta infantylizacja przebiegała w oderwaniu od tego rozwoju, który był charakterystyczny dla kina aktorskiego. Więc widzimy tutaj bardzo duży rozdźwięk między naturalną ewolucją, która odbywała się w kinie aktorskim, a tym, co obserwowaliśmy w animacjach. W latach 50. i 60. mamy do czynienia natomiast z pierwszą tak naprawdę chyba w historii świata masową konsumpcją. Mówię tutaj oczywiście o historii Stanów Zjednoczonych. W latach 60., kiedy istniała już masowa konsumpcja, nikt nie zadawał sobie pytań, dlaczego animacja jest skierowana akurat dla dorosłych, a film aktorski jest skierowany akurat dla dorosłych. Tak po prostu było, tak się przyjęło. Można powiedzieć, że tak chciał rynek. W latach 50. obserwuje to Ralf Baszki i nie do końca potrafi się z tym zgodzić. Tak naprawdę wszystkie jego późniejsze działania są mocno nacechowane takim buntem i niezgodą na temat takiego stanu rzeczy. Ale żeby to zrozumieć, przejdźmy bardziej do chronologii i tego, na jakich etapach pracował autor. Mamy rok 56. Tutaj Baszki pracuje w studiu komercyjnie dla kogoś. Nic interesującego się nie dzieje. Pierwszy sukces tak naprawdę to jest rok 66 i serial The Mighty Heroes emitowany w 66 i 67 roku. Mamy tutaj parodię superbohaterską, która była emitowana na stacji CBS. Powiedzmy, że to był pierwszy większy serial sukces Ralfa Baszkiego. Ale tak naprawdę liczenie, od kiedy możemy mówić o tym właściwym Ralfie Baszkim, pomijając jego wszystkie perypetie, kiedy pracował dla osobnych studiów, musimy wyznaczyć na rok 68, ponieważ właśnie wtedy Baszki zakłada swoje własne studio, Baszki Production. I to jest właśnie moment przełomowy,
dlatego, że już 3 lata później, w roku 72, właściwie 4 lata później, nie potrafię liczyć, powstaje pierwszy film spod autorskiego, pióra autorskiego studia Baszki Production, czyli Fritz Decat. W zasadzie pierwszy pełnometrażowy film animowany z kategorią X w dystrybucji amerykańskiej. Ta kategoria oznaczała mniej więcej tyle, co możecie kojarzyć pod PEGI. Czyli było to po prostu oznaczenie. Dystrybutorzy uznali, że film jest na tyle hardkorowy, że trzeba go oznaczyć. Ale właściwie dlaczego był taki kontrowersyjny? Ponieważ, tak jak już wspomniałem kilkukrotnie, bajka była przeznaczona dla dzieci. Natomiast Fritz Decat wyglądał jak bajka, główna postać była kotem, wszystkie inne postacie również były zwierzętami, ale w ludzkich skórach i poruszały takie tematy jak bunt, rasizm, nierówności społeczne, przemoc, seksualność, marginalizacja, czyli pokrótce rzeczy, których na pierwszy rzut oka moglibyśmy nie skojarzyć za bardzo z dziećmi. I wszystkie te kontrowersje właśnie nie były wywołane, znaczy również, ale nie tyle przez to, że tematy prezentowały się w taki, a nie inny sposób, tylko przede wszystkim dlatego, że były przedstawione w animacji. Jeżeli mam być szczery, pierwszy film Ralfa Baszkiego, o którym teraz wspomnieliśmy, nie będzie moim ulubionym filmem w tym zestawieniu, ale jest po prostu kamieniem milowym i warto go odnotować. Plus tematyka w nim poruszana, jeżeli jesteście fanami takich filmów, chociażby jak Las Vegas Parano, które traktują o końcu pewnej epoki, epoki hipisowskiej i całym załamaniu wszystkich nadziei, które wiązały się z tymi czasami, to oglądając film Fritz Decat poczujecie się jak w domu, ponieważ one naprawdę są do siebie bardzo, bardzo podobne. Jeżeli chodzi o postać Baszkiego, bardzo interesujące jest jego pochodzenie, dlatego że to jest człowiek, emigrant żydowskiego pochodzenia, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. I tak mu się życie ułożyło, że w dobie segregacji rasowej miał bardzo dużo styczności z czarnoskórą społecznością Nowego Jorku. To są oczywiście czasy ustawy Jima Crowa, hardkorowej segregacji, a tutaj ta obecność białego dzieciaka w czarnej dzielnicy no, niewątpliwie musiała w jakiś sposób wpłynąć na wrażliwość Baszkiego i rzutowała na jego późniejsze dzieła. Za chwilę opowiem o innych filmach Ralfa Baszkiego, które w moim przekonaniu są jednymi z najważniejszych, chyba generalnie filmów, jakie pamiętam. Za chwilę opowiem o innych godnych polecenia filmach Ralfa Baszkiego, ale zanim do tego dojdzie, Iggy Pop, Love's Missing.

0: screaming.
1: To był Iggy Pop i piosenka Love's Missing. A ja przypominam, że trwa afera w kinie, a tematem przewodnim dzisiejszej audycji jest twórczość Ralfa Baszkiego, czyli pioniera animacji dla dorosłych. Opowiedziałem przed chwilą pokrótce o pierwszym filmie tego autora, o filmie Fritz Dekat. Zachęcam wszystkich do obejrzenia. Natomiast teraz pomówię krótko o tych najważniejszych dla mnie osobiście filmach tego autora, które swego czasu wywarły na mnie naprawdę ogromny wpływ. Chronologia będzie przypadkowa. To są wszystkie będą z lat 70. i 80., ale nie będę skupiał się na tym, który film widziałem, na jakim etapie życia, dlatego że widziałem je praktycznie jeden po drugim, bo kiedy dowiedziałem się, że ktoś taki jak Ralf Baszki istnieje, to po prostu odpaliłem wszystkie filmy i leciałem w zasadzie po kolei. I opowiem, które filmy mi się podobały najbardziej i dlaczego. A zacznijmy sobie od filmu Lord of the Rings, czyli filmu, który jest znany przede wszystkim dla fanów klasycznej trylogii Władcy Pierścieni, ponieważ funkcjonuje on w infosferze jako swego rodzaju ciekawostka. Przed trylogią Petera Jacksona w roku 78 Ralf Baszki postanowił zaadaptować dwie pierwsze książki Tolkiena, mianowicie Drużynę Pierścienia oraz Dwie Wieże. Ten film, oglądając go dzisiaj i mając je dodatkowo przed oczami tą właściwą trylogię, bo chyba mogę tak powiedzieć, Petera Jacksona, no nie wygląda to zbyt zachęcająco. Można powiedzieć wręcz, że zabawnie. Niemniej ja mam takie, mówię teraz z perspektywy ogromnego fana Władcy Pierścieni, ja oglądając interpretację Baszkiego podchodzę do tego ze sporą nostalgią. Dobrze, że ktoś spróbował to zrobić jeszcze tak dawno temu i nie uważam, mimo wielu krytycznych ocen w internecie, żeby ten film był zły. Oczywiście, porównując go z klasyczną trylogią, nigdy to nie będzie znakomite dzieło i patrząc na sposób animacji, też nie oszukujmy się, Ralf Baszki nigdy nie był najbogatszym twórcą w Hollywood, więc ta animacja często była, można powiedzieć, dosyć biedna. No, wygląda po prostu osobliwie. Ale z drugiej strony ta osobliwość sprawia, że Lord of the Rings autorstwa Baszkiego ma jednak w sobie to coś. Ja polecam, jeżeli jesteście fanami Władcy Pierścieni. Polecam szczególnie. Myślę, że są dwie szkoły. Ludzi, którzy uznają, jak można stworzyć coś pod egidą Władcy Pierścieni, co będzie tak złe. A druga część osób uzna, że wszystko, co ma gdzieś tam zahacza o twórczość Tolkiena, będzie znakomite i będą to po prostu łykać. Ja należę do tej drugiej grupy osób, dlatego Lord of the Rings Baszkiego uważam za naprawdę interesujące dzieło. Rok wcześniej, ponieważ w roku 78 powstał chyba mój ulubiony film, jeżeli chodzi o animację w ogóle, czyli Wizards. To znaczy postapokaliptyczne fantazy o propagandzie, wojnie, manipulacji mediami i wszelakimi odniesieniami do faszyzmu. Nie ma chyba drugiego takiego dzieła, które tak mocno uderzałoby w tony bajkowe, ponieważ patrząc na to, jak film wygląda, tam wszędzie mamy odniesienia do różnego rodzaju legend i bajkowości, takiej cukierkowa, wartości poniekąd, a z drugiej strony mamy jednak te rzeczy, o których wspomniałem na początku, jak faszyzm, czy wszelkiego rodzaju propaganda. Jeżeli spojrzymy na to od strony komentarza, który Baszki chciał zawrzeć w tym filmie, to rysuje nam się przed oczami bardzo interesująca perspektywa, ponieważ nie kojarzę drugiego twórcy, który w tym czasie łączyłby, już nawet nie chodzi mi o to, że robił animacje traktujące o poważnych tematach, skierowanych do starszego widza, tylko łączyłby te wszystkie części składowe w jedną całość i połączył fantazy z post-apo i przestrogą przed faszyzmem. Jeżeli przeczytałbym taki opis na temat jakiegokolwiek filmu dzisiaj, to na pewno poszedłbym do kina i niech to będzie uczciwa rekomendacja. Trzecim filmem, który szczególnie zapadł mi w pamięć w kontekście Baszkiego, jest film American Pop. To jest 81 rok. Przypominam, 77 Wizard, 78 Lord of the Rings i 81 American Pop. I z czym mamy do czynienia tutaj? Mamy historię kilku pokoleń muzyków. Mamy przedstawionego dziadka, ojca i syna. Oni nie spotykają się, ale mamy przedstawioną historię ich osobistą w tle rozwoju amerykańskiej muzyki na przestrzeni dziejów. Każdy miał związek z tą muzyką i każdy był w jakiś sposób muzycznie uzdolniony. Zaczynamy od dziadka, który był jazzmenem, grał na pianinie i muzyka amerykańska rozwijała się w tę stronę. Później mamy czasy bardziej hipisowskie, a kończymy na erze hardkorowego rocka. Nie chcę za bardzo spoilerować tego filmu i streszczać fabuły od początku do końca, bo te perypetie są zbyt zawiłe, abym zdążył o nich pokrótce opowiedzieć, ale gdybym miał wybrać takie słowa klucze, które najbardziej pasowałyby mi do filmu American Pop, to byłaby na pewno kultura popularna, bo wszystkie te postacie bardzo mocno skupiały historię kultury popularnej amerykańskiej w sobie, a także podróż i migracja, bo wszystkie te postacie bardzo mocno operowały perspektywą drogi, nawiązywały do całego gatunku filmu drogi, co również nie jest tak oczywiste w kontekście przedstawionej w nim tematyki. Streściłem najważniejsze dzieła moim zdaniem. Streściłem to duże słowo. Mam nadzieję, że tak jak potrafiłem, zachęciłem was do zapoznania się z twórczością Ralfa Baszkiego. Za chwilę spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, podsumować jakoś to wszystko, o czym tutaj opowiadałem i dowiedzieć się, czemu w zasadzie ten twórca jest zapomniany, pomimo tego, że za każdym razem, kiedy wpisuję frazę na temat historii animacji, to on się pojawia, a nie jest tak znany, jakby mógł być. Ale to wszystko za chwilę. Najpierw Mary Komasa i piosenka Come.

To była piosenka Come autorstwa Mary Komasy. Kiedy przygotowywałem się do tej audycji, no z reguły działa to w ten sposób, że próbuję znaleźć jakieś piosenki, które tematycznie oddają istotę omawianego tematu. Niestety, patrząc na twórczość Ralfa Baszkiego, o której dzisiaj opowiadałem, nie byłem w stanie znaleźć nic, co jest słuchalne i jednocześnie adekwatne do podejmowanych tematów. Natomiast ostatnio, ciekawostka, dowiedziałem się, że Jan Komasa, czyli reżyser, ma siostrę, której piosenkę właśnie mogliście przysłuchać. Ja się przyznaję, bez bicia nie wiedziałem o tym, ale powiedzmy, że gdzieś tam puszczenie Mary Komasy wynagradza to i sprawia, że muzyka puszczona dzisiaj nawiązuje w jakiś sposób do kina. Niekoniecznie do Ralfa Baszkiego i do amerykańskiej animacji, ale powiedzmy, że obowiązek spełniłem. Przed chwilą nawiązałem do tego, dlaczego wydaje mi się, że postać, o której dzisiaj opowiadałem, nie jest tak znana i ceniona, jakby mogła być. I tak szczerze, wydaje mi się, że Ralf Baszki był na tyle dużym wizjonerem, że jego pomysły po prostu wyprzedziły animację, wyprzedziły rozwój kina tak bardzo, że łatwo było o nim zapomnieć. Lata 90. to jest czas, kiedy zaczynają pojawiać się animacje, które dziś uznajemy za kultowe, czyli na przykład Family Guy. To jest rok 99, z tego co pamiętam. Jeszcze Simpsonowie to też są lata 90. Mówimy tutaj o sitcomach, animacjach, natomiast jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe, tego przebicia nie było przed Ralfem Bakshim za bardzo. On utorował drogę do tego, żeby te animacje, o których wspominam, mogły powstawać, natomiast wydaje mi się, że ludzie po prostu nie byli gotowi na to, co Ralf Baszki zrobił. No, nie oszukujmy się, jest to dosyć specyficzne kino. To nie jest kino, które podejdzie każdemu i nie chodzi nawet o to, że trzeba mieć jakąś niesamowitą filmoznawczą wiedzę, żeby tym się zachwycać, tylko chodzi o samą estetykę. To jest często zresztą podejmowany wątek, który pojawia się w rozmowach z ludźmi, którzy z animacjami nie przypadają. Mianowicie, że im ona się po prostu estetycznie nie podoba i to nie jest po prostu ich klimat. To jest aż tak proste. Jeżeli takie głosy bardzo często pojawiają się dzisiaj, no to możemy sobie tylko wyobrazić, jak to wyglądało 50 lat temu, kiedy Ralf Baszki zaczynał z filmem Freeze the Cat. To było dosyć oczywiste, że ludzie nie będą gotowi i nie będą do końca akceptować tej formy sztuki. Jeżeli dzisiaj się to nie zmieniło, to chyba nie ma co oczekiwać, że 50 lat temu sytuacja będzie inna. Plus dodatkowo, patrząc na filmografię Ralfa

Baszkiego. Istotne jest to, że jego późniejsze dzieła nie są tak dobre jak te, o których wspominałem dzisiaj, te z lat 70. i 80. Kiedy spojrzę na przykład na Cool World z 92, ja pamiętam ten film i on naprawdę trochę się zmęczyłem oglądając go. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądały filmy aktorskie, które robił Bakshi, zobaczcie sobie, jak wyglądał film Cool and the Crazy. On też był dosyć słaby, ale grał tam Jared Leto. Taka ciekawostka. Tak czy siak, Bakshi trochę nie wiedział, kiedy zejść ze sceny. Gdyby zakończył w latach 80., sytuacja wyglądałaby trochę inaczej, natomiast tak, głównie kiedy się pojawia, to pomijając oczywiście ludzi, którzy są zatopieni w tą niszę artystyczną, głównie się pojawia, kiedy ktoś zachwycony Władcą Pierścieni rzuca ciekawostkę na temat tego, że kiedyś, dawno temu, w 78 roku powstała animacja i był wtedy ktoś taki. Podsumowując, moim zdaniem uważam, że wielka szkoda, że nie słyszymy o tym artyście tak dużo, jakbyśmy mogli, ale z drugiej strony cieszę się, że mogłem, mam przynajmniej taką nadzieję, dodać cegiełkę do tego, że Ralph Bakshi, że jego nazwisko zostało usłyszane przez, mam nadzieję, chociaż kilka osób. Będę się żegnał z dzisiejszą audycją. Bardzo przyjemnie mówiło mi się na temat osoby, z którą wiąże mnie tyle pozytywnych emocji i na twórczości, czyjej właściwie się wychowałem. Kończąc tą aferę w kinie, dziękuję mojemu realizatorowi, którym jest Maciej Nowacki. Ja nazywam się Jakub Skowron. Jak powiedziałem przed chwilą, to była afera w kinie, a żeby ją zakończyć w jakiś dobry sposób, trzeba puścić muzykę. Będziemy mogli posłuchać Allen Blues zespołu Wunderbar.

0: Sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
1: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
0: Może bym ja zaraz ciebie nie rozłożył.
1: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
0: ciekawe.
1: Pojawisz. Pojawisz się
0: ciekawe.
1: W filmie.
0: Ciekawe!
2: Lecisz tam na dół do popcornu.
0: No dawaj! A teraz w kinie!

tam znaleźć zgody co do tego, od czego wzięła się ta nazwa. Z jednej strony od tego, że często tego typu takie kamizelki odblaskowe są noszone przez osoby z klasy pracującej, a z drugiej strony też w wywiadach padała na przykład taka anegdota, że w ten sposób członkowie zespołu zakradali się na festiwale, udając właśnie ludzi z ochrony. No i tak, to co lubię w tym zespole i to co mnie ujęło w tejże formacji, to przede wszystkim takie podejście DIY-owe, do it yourself, czyli po prostu nie poleganie na jakichś wielkich zewnętrznych wytwórniach, tylko na skupianiu się na takiej surowości, szczerości, organiczności i przede wszystkim też tematyka, która jest poruszana przez ten zespół. Mamy tutaj czy nierówności społeczne, czy właśnie marginalizowane osoby, a także tematyka w ogóle nawiązująca do ludzkiej egzystencji i do tego, jak niekiedy jest trudno w życiu sobie poradzić z niektórymi jego aspektami. Tutaj w szczególności właśnie o tym jest kawałek Trauma Bonds, który posłuchamy dosłownie za chwilę. Dotyczy on bardzo trudnego doświadczenia w życiu tutaj członków zespołu, bo śmierci samobójczej ich przyjaciela. I to na pewno nie jest coś, z czym łatwo sobie poradzić. Więc też ten kawałek na pewno nie jest lekki w odbiorze, aczkolwiek nie martwcie się, dalej będzie, no nie wiem czy optymistyczniej, ale może będzie trochę lżej tematycznie. No i kiedy, słuchajcie, już 9 czerwca w dwóch progach będziecie mogli ich posłuchać w Poznaniu właśnie razem z zespołem Siding, który gra właśnie w podobnym tonie. A teraz zaczniemy sobie od kawałka Trauma Bonds od zespołu Hives.

Hardcore, słuchajcie, jest miejscem ucieczki, jest taką horyzontalną demokracją, gdzie nikt nie jest lepszy od drugiej osoby i to są słowa Grahama Sayla z tegoż właśnie zespołu w wywiadzie dla magazynu Hack. I ja, mi się teraz tak trochę głos właśnie trochę łamie, bo ten utwór jest niesamowicie emocjonalny i dodatkowo jeszcze jak się przygotowywałam do dzisiejszej audycji, to oglądałam też wideo, które zostało stworzone właśnie, no też w ramach promocji oczywiście tego kawałka, ale ono pokazuje dwie historie właśnie osób, które zmagają się z takim ciężarem właśnie życia i po prostu też w ogóle z tym, że ktoś odszedł zbyt wcześnie z naszego życia. Nie ukrywam, że miałam takie właśnie ostatnie przypadki, już tak wiecie, trochę z pół roku temu w rodzinie i to nigdy nie jest proste, nie? Kiedy po prostu ktoś odchodzi, a chcieliśmy, żeby był z nami trochę dłużej. Dlatego też pomyślałam sobie, że ten utwór może być takim wsparciem w tym wszystkim. A sam koncert właśnie, ten hardcore będący taką ucieczką po prostu, takim momentem, gdzie właśnie nie tyle nawet, że wszyscy jesteśmy równi, ale wszyscy możemy po prostu pozbyć się negatywnych emocji. No i tak, dobra, teraz wezmę sobie oddech, nie? I przejdziemy dalej. Już teraz będzie, myślę, teraz będzie właśnie w drugą stronę. Teraz będzie o tym, jak to w innych możemy znaleźć oparcie. I będzie to kawałek z Fady Nichosa na ficie z Janem, który ma tytuł Ne 1, ale to się czyta, słuchajcie, zupełnie inaczej. Ne Odin, czyli nie ty jeden, nie jeden, nie sam. I jest to kolaboracja, która opowiada o takim strachu przed konfrontacją i ucieczce przed dyskomfortem, ale jest też jednocześnie o zaufaniu i o tym, jak warto jest wierzyć we własne przekonanie i zabierać głos wtedy, kiedy jakaś sprawa jest dla nas w szczególności ważna. Wspominam o nich dlatego, że już 13 czerwca będzie można ich usłyszeć, nie wiem czy z Janem czy bez, ale na pewno z Fadę i Nichos będzie można usłyszeć się w ramach festiwalu Ethnoport. Jest to już 19 edycja, słuchajcie, całość trwa w ogóle 11-14 czerwca. Jest to takie połączenie muzyki z różnych stron świata, ale także kultur, które się wzajemnie przenikają. Muzyka stanowi przestrzeń spotkania, dialogu i inspiracji. Wśród zaproszonych właśnie nie tylko osoby z Polski, ale też artyści, artystki, zespoły z Turcji, Hiszpanii, RPA, Gruzji, Senegalu, Kolumbii, Maroko i innych, wielu innych. Towarzyszą tutaj też tym różnym koncertom, jakieś potańcówki czy warsztaty. I to, co w ogóle jest przepiękne i z czego się cieszę, że w świecie muzycznym coraz bardziej, może bardzo powolnymi krokami, ale jednak przy takich imprezach organizowanych właśnie przez takie centra kultury, jak na przykład tutaj w tym przypadku Centrum Kultury Zamek, wybrane koncerty i spotkania będą miały audiodeskrypcję, tłumaczenie na polski język migowy, a także pojawi się pętla indukcyjna. I to mnie bardzo cieszy, bo wydaje mi się, że warto, żebyśmy dążyli w tą stronę, żeby z tego typu działań kulturalnych mogło czerpać znacznie większe grono osób jeszcze właśnie w tenże sposób. I to, co jest ciekawe przy tym utworze Ne Odin od Swody i Nichos, to, że w ogóle oni tam grzebali sobie, wiecie, w elektro różnych tam możliwościach na komputerze. Ostatecznie przeważyła tutaj melodia stworzona w 4 minuty na analogu. I to jest niesamowite. I pierwszy raz też w swojej takiej historii duetowej przy kolaboracji Jan odwiedził tutaj duet w Dziesięcinach i to było zupełnie coś innego niż takie współprace zdalne, jak to zazwyczaj najczęściej się ma.
I jeszcze ostatnia rzecz, zanim w ogóle posłuchamy tego utworu, bo już wiecie, taki build-up zrobiłam, że... Ale jeszcze dodam jedną rzecz, że jeżeli by się wam nie udało teraz iść w czerwcu, to 23 lipca będą na scenie nad Rusałką. Także są możliwości i będzie można posłuchać Swady i Nichos, no i być może też utworu Neodin.

Neodin, czyli utwór od Swady Nichos i Jana. Dla tych, którzy są spragnieni nowej muzyki od tego duetu z Podlasia, to nowa płyta najprawdopodobniej na jesień. Po takich sukcesach jak Sad czy In The Woods myślę, że warto czekać. To jest też niesamowite dla mnie i nie dziwię się, że dostali paszport polityki właśnie za to, że łączą taką muzykę czerpiącą z tradycji, z współczesnością, z nowoczesnością i jakoś tak podążają swoją drogą w tym muzycznym świecie i za to ich cenię, a równie za podobne eksperymenty można cenić kolejną grupę, której posłuchamy za chwilę. Tym razem będzie to fuzja progresywnego jazzu progresywnego, też trochę z elementami muzyki rockowej, no i oczywiście tego, czego nie może zabraknąć w tymże gatunku, czyli improwizacji. Tutaj początki to 2023 rok dla tej kapeli, więc to wcale nie jest w ogóle kapeli, nie wiem, czy tak się mówi o zespołach jazzowych, ale dobra, słuchajcie, nieważne. W każdym razie początki to jest 2023 rok, tutaj Michał Rajca, gitarzysta razem z Julią Przybysz na basie, zakładają zespół Hoist. I tak, początkowo w ogóle mieli się nazywać inaczej, dlatego że gdzieś tam pojawiła się taka nazwa jak Infusion, czyli wiecie, jakiś taki napar, esencja. No ale okazało się, że dzięki jednej z koleżanek dowiedzieli się, że Hoist to jest taki wyciąg, tego się używa w perfumerii w ogóle, no ale także dźwig, żuraw, więc stwierdzili w sumie, dlaczego by nie, i tutaj więcej właśnie na ten temat mówią w wywiadzie Fisherman Angles Podcast, także jakby ktoś chciał, to zachęcam do tego, żeby sobie posłuchać. Oni z kolei będą grali 11 czerwca w Poznaniu w dwóch progach i będzie można tam, myślę, że między innymi usłyszeć utwór The Brain Squeeze z albumu Reshaping. Jest to epka, która właśnie mówi, opowiada o takim właśnie przemienianiu się, zmienianiu, odzyskiwaniu nowego kształtu. I tutaj przy okazji właśnie promocji tejże płyty zespół tak napisał na jednym ze swoich profili: każde zdarzenie, każde przeżycie, każdy napotkany człowiek niszczy cię, buduje cię, przekształca cię, przekształcanie jest nieuniknione. Także teraz Hoist i The Brain Squeeze.

usłyszenie na żywo Hoist to na pewno będzie niesamowite przeżycie. Jeszcze raz tak dla przypomnienia, już 11 czerwca będziecie mogli ich posłuchać w Poznaniu i właśnie zanurzyć się w ten taki klimat przekształcania się i różnego rodzaju zmieniania się. Dużo gitarowych solówek, dużo jazzowej wolności wyrazu. Taka mieszanka wszystkiego od grupy, która związana jest nie tylko z Trójmiastem, ale także właśnie z Poznaniem. A ja jak zwykle po takim jazzie, słuchajcie, po takiej instrumentalności przejdziemy zupełnie do odmiennego gatunku, chociaż wydaje mi się, że wiecie, to jest tak, że wszystkie są ze sobą jakoś połączone. W każdym razie teraz będzie grupa, której nie słuchałam wcześniej jakoś super dużo, ale jakoś tak zrobiło się o niej głośno i postanowiłam, wiecie, włączyć sobie na słuchawkach i zobaczyć, o co chodzi, skąd ten szum. I się wkręciłam, słuchajcie, wkręciłam się w Naturę 2000 na festiwalu Splot. 13 czerwca będzie można ich usłyszeć w Dragon Social Club. Festiwal Splot w ogóle, zanim trochę więcej o naturze, to takie interdyscyplinarne połączenie różnych obszarów sztuki z takim hasłem, gdzie sztuka się splata. I tutaj to jest wydarzenie, które jest tam na Wydziale Dziennikarstwa. W każdym razie z UAM-u. Mi się myli, tak słuchajcie, bo w Krakowie studiowałam dziennikarstwo i ten wydział nazywał się zupełnie inaczej, a tutaj też się nazywa zupełnie inaczej. W każdym razie tutaj trochę kina, trochę muzyki, trochę tańca i różnego rodzaju warsztatów. No i oczywiście nie mogło zabraknąć także solidnego line-upu hip-hopowego. I tutaj właśnie poza Naturą 2000 też Dżunglu, Ananas i Szygenda. No i tak, trudno było wybrać jeden utwór od Natury, aczkolwiek tak zdecydowałam się na niedawno wydany kawałek Kusi Ten Groove, ze względu też na to, że na ficie tutaj wokali udziela także Dominika Płonka. Sam zespół rapowy, sama poznańska grupa to oczywiście mieszanka wybuchowa nie tylko stylów, ale także brzmień, co myślę, że w idealny sposób oddaje ich ostatni, niedawno wydany album, który nazywa się Ostatni Mixtape. I zanim posłuchamy tego utworu, to chciałabym tutaj przytoczyć taki fragment, który, no fragment refrenu, no nie takiego refrenu, słuchajcie, nie oszukujmy się, ale tak jakoś zapadł mi w pamięci po tym, jak sobie go słuchałam. Od dawna nie muszę słuchać, wychodzę solo, zmieniam kierunek i wyruszam z rozbujaną głową, uśmiechy od ucha do ucha, gdy razem z tobą kusi ten groove. No i myślę, że co nam pozostaje innego, niż posłuchać tenże utwór, który łączy taki ciężar dorosłości razem z wolnością, która też się trochę z takim właśnie stanem życiowym łączy.

gdzie biegać. Trochę włożę się, co bura śpiewak. Liście w papier, bo natura z drzewa staje dęba skóra, to lepsze niż zdzierać ją. Ha, więcej nie trzeba. Nie powiedział nigdy żaden dzielarz. Nie za bardzo mnie obchodzi teraz.

Natura 2000, poznański zespół rapowy i utwór Kusi Ten Groove. Nie wiem jak was, ale mnie totalnie porwał do tańca, do ruszania się. I też powiem, że ta atmosfera, którą wytyczę dookoła siebie właśnie ta formacja sprawia, że jakoś tak, wiecie, się czuję tą muzykę zupełnie inaczej. Jest ona właśnie bardzo mocno tak osadzona rytmicznie i łączy też w ogóle takie hip-hopowe charakterystyczne bity z takim tutaj trochę alternatywnym popem, bym powiedziała. Jeżeli byście chcieli też poza ostatnim mixtape'em posłuchać czegoś od Natury 2000, to między innymi wydali taką epkę 2000 pilnych spraw. I może jestem bajem.

fanką słuchania moich ulubionych zespołów na festiwalach, bo jednak wiecie, to jest zupełnie inny klimat, jak się zbierają ludzie tak w takiej przestrzeni otwartej, gdzieś tam na dworze, a inaczej to wygląda w klubie czy w jakimś takim większym venue koncertowym. Mam tutaj na myśli grupę Landmarks i po prostu to, co oni robią, jest niesamowite. Ja w ogóle kocham takie połączenia metalcore'owo, nu-metalowo, rapcore'owe. To też, co wokalista Flo robi z głosem, jest dla mnie niesamowite. No i to, w jaki sposób jest on w stanie speedrapować po francusku. Ja wiem, że to jest jego język taki, wiecie, no, z którym się urodził i z którym się wychował, ale wow! To jest naprawdę niesamowite. I bardzo długo nie mogłam się zdecydować na to, którego utworu moglibyśmy wspólnie dzisiaj podczas mixtape'u posłuchać. Na początku myślałam, żeby dać A Line in the Dust, gdzie zaprosili do współtworzenia kawałka Matta Welsha i While She Sleeps, ale potem stwierdziłam, że jednak nie, dam coś trochę mniej typowego, trochę mniej znanego, ale też z ich najnowszego albumu The Darkest Place I've Ever Been, i wybrałam kawałek The Great Unknown, który opowiada o takim zmaganiu się z człowieczeństwem i to, i takim w ogóle trochę, zresztą jak na całym albumie, takim upadaniem, poszukiwaniem, uzdrawianiem. Tutaj to, co jest ciekawe, to zespół zdecydował się stworzyć, wiecie, takiego głównego bohatera, który pomógł w ustrukturyzowaniu tego albumu, w stworzeniu jakiejś takiej historii, fabuły, trochę jak w filmie. Ten podmiot liryczny niesie ze sobą przeróżne emocje na tym krążku. Trochę żałoby, trochę zwątpienia, izolacji, a także oporu. Tutaj gitarzysta, trochę więcej w wywiadzie dla New Noise Magazine, mówił o tym, że oni wszyscy gdzieś tam radzili sobie z różnego rodzaju trudnymi stratami, z wypaleniem, z jakąś taką zapaścią emocjonalną i tym razem nie byli jak, dobra, jak możemy to zrobić, żeby było ciężko, żeby było mocno, żeby było, wiecie. Tylko tutaj poszli bardziej, co tak naprawdę chcą wyrazić, i myślę, że to w tym wszystkim słychać. I tutaj to takie przejście od bólu do katarzis jest bardzo, bardzo wyraźne. I tym bardziej niesamowite jest to, że powstał z tego niemalże album koncepcyjny, gdyż płyta powstawała tak naprawdę w trasie, a zespół próbował z przeróżnymi gatunkami, takimi nawet jak dance czy pop, co jest dość ciekawe dla tego typu grupy. No i gdzie będzie można ich usłyszeć? Słuchajcie, na Summer Punch Festival, to jest letnia scena progresji w Warszawie, niestety, nie w Poznaniu, 18-19 czerwca. Ja jeszcze nie wiem, czy tam dotrę, słuchajcie, bo czerwiec jest bardzo skomplikowany miesiącem, ale jeżeli tam dotrę, to myślę, że będę jakoś tak co najmniej w trzecim rzędzie, żeby widzieć, co tam się odpiernicza dobrego na scenie. No i tak, jeżeli nie widzieliście, to zachęcam też, żeby zobaczyć sobie okładkę, która też została nominowana między innymi do Heavy Music Awards jako Best Album Artwork. Zresztą oni sami zostali też nominowani jako Best International Artist i myślę, że zasłużenie. Ja bardzo trzymam za nich kciuki. No i myślę, że możemy posłuchać Landmarks i The Great Unknown.

Landmarks i The Great Unknown. Ja też trochę wybrałam ten utwór, dlatego że chwilami, szczególnie w refrenie, jak tam jest ten fragment, gdzie Flo śpiewa, czy tam krzyczy, czy cokolwiek, jest tam to, że po prostu nurkuje w tej takiej pustce wewnątrz swojej skorupy i że jest pogrążony w tych głosach w swojej głowie i one wszystkie właśnie przypadają w tej takiej wielkiej nicości, w wielkim nieznanym, to bardzo mi się jego głos kojarzy w ogóle też niekiedy w tych utworach Landmarks z Chesterem Benningtonem z Linkin Park. Tak, mówię cały czas z Linkin Park, bo dla mnie on zawsze będzie w Linkin Park i po prostu jakoś tak nostalgicznie jakby... Wiem też, że oni się inspirowali twórczością Linkin Park i też nu metalem jako w ogóle gatunkiem. I cieszę się, że po prostu gdzieś tam w innych osobach trochę pobrzmiewa legendarny zresztą głos Chestera. I żeby tak się, nie wiecie, zaraz tutaj nie rozkleić trochę, to przejdziemy dalej, bo jeszcze mam trochę takich fajnych propozycji. Etnobotanika z albumem Kosmobotanika totalnie zmiotła mnie z planszy. Jest to niesamowity krążek, który łączy właśnie różnego rodzaju elektronikę z hip-hopem, z jakimiś archiwalnymi samplami, trochę fragmentów z filmów, trochę czegoś z seriali, tu jakieś piosenki, tu w ogóle wszystko. Ta muzyka po prostu nie tylko jest przyjazna dla ludzi, ale też jak sami tutaj piszą w promocji koncertu, też jest świetnie odbierana przez okoliczną faunę i florę oraz byty astralne. Ja mam nadzieję, że tak, bo jest to niesamowity retrofuturystyczny album, podobnie zresztą jak Cudowny na okładka tej płyty i cała w ogóle identyfikacja wizualna. Będzie można ich usłyszeć 19 czerwca w Ślinie i tutaj mamy też trochę przyszłości, trochę nostalgii, komputerowo generowane dźwięki, elektrobity, trochę klawiszów i synthów. No i co ciekawego, to na koncercie będzie można posłuchać też poprzednich utworów z takich płyt jak Fruwający Przestępca czy Leśne Duchy, ale w wydaniach takich bardziej klubowych, w takiej aranżacji reedycyjnej. Także myślę, że może być ciekawie. No i taki sample tego, co będzie można usłyszeć, to kosmiczny jazz.

I tak, słuchajcie, pobrzmiewa sobie jeszcze w tle etnobotanika i kosmiczny jazz. Ja powiem wam szczerze, że wow, po prostu jestem tak wkręcona w ten beat i myślę, że to jest bardzo dobry sposób na odłączenie się od rzeczywistości, żeby sobie właśnie posłuchać na żywo takiej etnobotaniki, a również bardzo dobrym zespołem do posłuchania na żywo, tym razem nie w Poznaniu, tylko we Wrocławiu, będzie bardzo, bardzo, bardzo prześwietna kapela Cafe Trauma. Jestem zakochana i bardzo, bardzo bym chciała, żebyście wy też byli zakochani. Utwór Na Święty Spokój nie ma szans. Będzie ich można usłyszeć na festiwalu Nie Jest Źle w Protokulturze we Wrocławiu. W sensie nie 2026 oczywiście, ale między 26 a 28 czerwca odbywa się tenże festiwal. I tutaj jest to kapela, która bardzo skupia się właśnie na takiej emocjonalności w swoich bezkompromisowych tekstach i porusza życiową problematykę i tutaj naprawdę nie owija w bawełnę. Ja niesamowicie czekam na ich zbliżający się album Jaka Piękna Katastrofa, 13 utworów. To będzie na pewno bardzo mocne emo-punkowo, rockowo-rapowe. No i tak, ważne tutaj to jest też to, że można ich kojarzyć z Ultimate Emo Party, ale także z fundacją Nie Jest Źle, która oferuje wsparcie w postaci telefonu Telempatia. Od poniedziałku do piątku z reguły jest czynny 16:20, także jakby ktoś potrzebował albo znacie kogoś, kto może potrzebować, to serdecznie polecam się tutaj zapoznać z działaniem fundacji i to właśnie między innymi przez nią jest tenże festiwal organizowany, a ja się tak troszeczkę śpieszę, żebyśmy mogli jeszcze też później posłuchać czegoś jeszcze, a mianowicie utworu Od Lochów i Smoków. Ale to, słuchajcie, po kolei najpierw Na Święty Spokój Nie Ma Szans od Cafe Trauma.

okiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

Wszystko o nas napisali goście z kapsli od Tymbarka, Cafe Trauma i Na Święty Spokój Nie Ma Szans. Będzie ich można usłyszeć we Wrocławiu na Nie Jest Źle festiwalu między 26 a 28 czerwca. To wydarzenie się odbywa i tam też będziecie mieli okazję posłuchać Lochów i Smoków, ale też poza tym pojawią się w Poznaniu. Zagrają pod Minogą razem z The Stubbs i Siding. I co ciekawe i coś całkiem śmieszne, taka pętla mi się zrobiła w audycji, bo Siding też gra w dwóch progach 9 czerwca z Hi-Vis. Także widzicie, wszystko się składa, nawet jeżeli początkowo wydaje się, że nie do końca. A Lochy i Smoki to też jest taki zespół, który uwielbiam, a w szczególności właśnie zakochałam się ostatnio w ich kawałku Powiedz, że wystarczam. I chociaż mówią, że grają taki pełen narzekań i pogardy do samego siebie rock, do którego można tańczyć, to ja myślę, że też poruszają serca w wyjątkowy sposób. Bo gdzieś tam w swojej twórczości lubią nawiązywać do różnego rodzaju gier, komiksów, światów superbohaterskich. No i oni także, podobnie jak Cafe Trauma, gdzieś tam kładą duży nacisk na zdrowie psychiczne i współpracują z wspaniałą wytwórnią. Jeżeli lubicie polską muzę, to Peloton Records bardzo polecam. I tutaj też oczywiście album przy okazji z 2022 roku Mogłem Zostać w Domu i Grać w Gry. On jest po prostu cudowny i ja się cieszę, że Lochy i Smoki po prostu grają i że są na naszym tutaj podwórku muzycznym, tutaj, wiecie, polskim. I tak to, co tak na sam koniec, tutaj cytat, fragment utworu: zbyt często cofam się, znikam bez powodu, przecież wiesz, chcę wiedzieć, jak to jest, powiedz mi, że wystarczam. I ja też wam dzisiaj mówię za tym utworem, że wystarczacie, słuchajcie, you're enough. I życzę wam wszystkiego dobrego. My się słyszymy oczywiście w przyszłym tygodniu. Słuchaliście audycji Mixtape, za mikrofonem Julia Miksińska. No i zostańcie dalej, słuchajcie Radia Afera.

0: wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Karnetowisko. Z nami zbudujesz formę na letnie festiwale. Rozmowy z organizatorami, prezentacje line-upów, muzyka artystów, cenne rady prosto z pola namiotowego. Wybierz swój festiwal razem z Karnetowiskiem w niedzielę po 16 w Radiu Afera.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka,

6 minut, już prawie 7 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy kolejne, w sumie to specjalne wydanie Cieni Silosu. Sprzed mikrofonu oraz konsolety realizatorskiej tradycyjnie Alicja Miszczak, a specjalne dlatego, że w tą środę, 10 czerwca, w warszawskim klubie Palladium wystąpi legendarny zespół, dobrze znany miłośnikom industrialu. Mianowicie mowa tu o Cabaret Voltaire. Wystąpi on w ramach festiwalu Emfemera. Jest to festiwal celebrujący przesilenie letnie w dniach od 8 do 14 czerwca, a 10 czerwca gwiazdą tego dnia będzie właśnie Cabaret Voltaire we własnej osobie. Będzie to okazja dla zespołu, ponieważ obchodzi swoje 50-lecie istnienia. I cała audycja, w sumie powiem szczerze, że to będzie część pierwsza, ponieważ lore i historia Cabaret Voltaire jest tak rozległa, że robiąc research i przygotowując się do dzisiejszej audycji, no stwierdziłam, że nie dam rady to wmieścić w jedną godzinę, więc przyszłotygodniowa audycja również będzie dotyczyła kabaretu Voltaire. W tej części bardziej skupię się na początkach lata 70. i 80., a w przyszłym tygodniu lata 90. i współczesność. Zaczęliśmy utworem Code z tytułowego albumu z 1987 roku, ale historia Trias Sheldfield sięga znacznie dalej.

Oh, no.

Utwór Faith Quizzes pochodzi z krążka 1974 to 1976. Jest to zbiór nagrań zespołu z lat początku ich działalności, bo tak, historia Cabaret Voltaire rozpoczyna się na początku właśnie lat 70. w mieście Sheffield, kiedy to Chris Watson, zainspirowany takimi dokonaniami takich artystów jak Kraftwerk czy Brian Eno, zaczął eksperymentować z urządzeniami elektrycznymi, z taśmami szpulowymi oraz syntezatorami, tak aby tworzyć muzykę bez instrumentów muzycznych. I poznał też w międzyczasie innego fana Briana Eno, mianowicie Richarda H. Kirka, i razem zaczęli tworzyć. A oprócz tego Kirk dodał do asortymentu muzycznego tradycyjne instrumenty takie jak gitara czy klarnet. W 73 roku dołączył do nich znajomy Richarda, Steven Malinder, który został wokalistą formacji. Wszystkie ich eksperymenty, tak jak wcześniej wspomniałam, znajdują się na albumie 1974 to 1976, który został wydany w 80 roku, ale był też drugi album Metallogy 74 to 78, Attic Tapes. I posłuchajmy ciągu dalszych eksperymentów muzycznych w utworze fragmentu utworu Magnet.

Za nami fragment 8-minutowego utworu Magnet z albumu Metallurgy 74-72-76 Arctic Tapes. I kiedy zespół już miał nazwę zaczerpniętą od nazwy szwajcarskiego klubu powstałego w 1916 roku, które było miejscem spotkań dadaistów, czyli takiego ruchu, członków ruchu rewolucyjnego artystycznego, literackiego z początku XX wieku, który charakteryzował się, tak w skrócie mówiąc, buntem przeciwko tradycji, logice i burżuazyjnym kanonom. Tworzyli oni muzykę, więc naturalną rzeczą było także koncertowanie. Więc grali w różnych częściach Sheffield, gdzie prezentowali swój nowatorski styl. No i zdarzało im się grać także w takich nietypowych miejscach, jak toalety publiczne, czy nawet w aucie swojego wspólnego kolegi. I odbiór ich twórczości na początku nie był zbyt... publika nie była zbyt przychylna dla twórczości tria. I zdarzało się, że byli wykwistywani, rzucano w nich ich stronę przedmiotami, a nawet wdali się w bijatykę do tego stopnia, że wokalista zespołu wylądował w szpitalu. Mimo to w tym czasie zebrali także swoją niszę oraz sympatię części środowiska punkowego, chociażby twórcę fanzinu Gun Rubber Paula Bowera. A w 1977 roku Watsonowi udało się sfinansować własne studio nagraniowe, które nazwał Western Works. Oprócz tego, że mogli nagrywać utwory, to studio stało się spotkań sceny undergroundowej w Sheffield. Wyprodukowywało także m.in. kilka pionierskich lokalnych zespołów, w tym Clock the Way, Human League czy chociażby New Order. Można powiedzieć właśnie, była to taka mini kuźnia talentów. A w 1978 roku kabaretem Voltaire zainteresowała się duża wytwórnia muzyczna.

Split Second Spinnings to z albumu Red Mecca oraz Yashar z albumu High. Te utwory były za nami. Jeżeli chodzi o... Wracamy do historii kabaretu Voltaire, ponieważ Red Mecca była ostatnim albumem, który zespół nagrał we współpracy z Road Trade Records. I w 1983 roku podpisali z inną wytwórnią Song Bizarre, który wykorzystał umowę licencyjną z Virgin Records. I z tego okresu pochodzi chociażby album Crackdown, choć album nie zyskał jakiejś dużej popularności, bo 31 miejsce na alternatywnych listach przebojów i single z tego albumu Just Frustration, 70 miejsce. Rok później lepiej przyjęty album Microphonies, który pochodzi kultowy utwór Sensoria, notabene jeden z pierwszych utworów z teledyskiem, bo drugim był Do Right. I za wyreżyserowanie tych obu teledysków odpowiada Peter Carr, który za nie otrzymał nagrodę Los Angeles Times The Best Video za 1985 rok. Tak, to jest duże osiągnięcie, ale rok 1985 był bardzo pracowity, ale to jeszcze nie ten moment. Posłuchajmy najpierw dwóch utworów, Just Fascination oraz James

Niestety czas antenowy jest nieubłagalny i trzeba powoli kończyć. Zapraszam was w takim razie na część drugą z historią Kabaret Voltaire i obowiązkowo, jeżeli macie czas, jesteście w Warszawie 10 czerwca. Bilety jeszcze są, bo myślę, że naprawdę warto i jest to na pewno, niestety jedyna okazja, by zobaczyć ten zespół na żywo, bo jest to trasa pożegnalna. Panowie Watson oraz Malidel uraczą nas dźwiękami właśnie tego dnia. I cóż, zapraszam was za tydzień. Zostawiam was utworem I Want You. To jest utwór z 1985 roku, z ostatniego albumu pod wydawnictwem Son Bizarre i z albumu The Covenant, The Sword and The Arm of the Lord. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Cześć.

0: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Kryminalne historie.
1: Historie.
0: W niedzielę o 12:30.
2: Tylko w Radio Afera.
3: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Normalnie o tej porze na 98,6. W każdą sobotę od 21:00.

microfonie sur le coup. Ce microfone, a czas wejść ciągle pada z grudyny. 98 czas wyjść na powierzchnię. Dziennik Sodusu.

just can't keep working like this. It's great.